0: bić. Nie poczułem nic, daj bić. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: belu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refren.

Zawsze, bo te słowa twarde są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy, bo

daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
0: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
0: A ile tych linii?
1: Giga.
0: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
2: I po reklamie.

You

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś w naszym programie powiemy o utrudnieniach dla kierowców w związku z wymianą nawierzchni na rondzie w Brzesku. Zajrzymy do Lisiej Góry, gdzie szykuje się referendum w sprawie odwołania wójta, ale sprawdzimy też, jak postępują prace nad mobilną aplikacją miejską, którą mają dostać tarnowianie, a na koniec będziemy zapowiadać koncert Rap Profilaktyka, który 23 października odbędzie się w Radłowie, a na muzyce się nie skończy, bo impreza ma ważny przekaz. Jaki? O tym powiemy już za chwilę. Zostańcie z nami. Justyna Świderska, zaczynamy. Wyjazd z Brzeska i przejazd drogą krajową 94 są od wtorku mocno utrudnione. Drogowcy rozpoczynają wymianę nawierzchni na rondzie przy ulicach Popiełuszki i Mickiewicza. Zablokowany został przejazd w stronę Krakowa, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Rozpoczynamy remont ronda w Brzesku na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i ulicy Mickiewicza. Przy okazji wyremontujemy również 400-metrowy odcinek drogi krajowej numer 94 po obu stronach tego ronda. Prace potrwają 3 tygodnie i będą związane z zmianą nawierzchni. Wymienimy dwie warstwy nawierzchni, ścieralną i wiążącą. Poprawimy odwodnienie i poprawimy krawężniki. Na czas prac zamkniemy przejazd od ronda przy szpitalu w kierunku ronda na skrzyżowaniu ulicy Popiełuszki i Mickiewicza. Tam będzie odcinek objęty pracami. Dojazd będzie tym odcinkiem możliwy jedynie do punktów handlowo-usługowych i do stacji paliw. Natomiast na wschód od ronda, w kierunku Rzeszowa i w kierunku Tarnowa, tam będzie ruch wahadłowy poprowadzony przez naszych pracowników. Objazd dla zamkniętego odcinka będzie łącznikiem brzeskim, czyli nową zachodnią obwodnicą Brzeska, a następnie od Okocimia ulicą Cesarski, Gorściniec i ulicą Mickiewicza. Planujemy, że te prace potrwają 3 tygodnie.
1: A mapkę objazdów i więcej szczegółów znajdziecie na stronie tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów.
1: W podtarnowskiej Lisiej Górze odbędzie się referendum. Mieszkańcy zdecydują o przyszłości wójta Arkadiusza Mikuły i Rady Gminy.
3: Łukasz Kusior, pełnomocnik inicjatywy referendalnej. Dzisiaj szczególny dzień, ponieważ odebraliśmy właśnie postanowienie komisarza wyborczego w Tarnowie i możemy oficjalnie ogłosić, mając już dokument w ręce, że 22 listopada w niedzielę, 22 listopada 2026 roku odbędzie się referendum w sprawie odwołania wójta gminy i Rady Gminy Lisia Góra w gminie Lisia Góra. W tym momencie, szanowni państwo, chciałem państwu powiedzieć, że cała praca inicjatywy referendalnej, moja jako pełnomocnika, która była tak naprawdę pracą czysto formalną, związaną ze składaniem dokumentów i dopilnowywaniem wszystkich formalności, została wykonana dla mieszkańców. Mieszkańcy w tym momencie dostają potężne narzędzie do swoich rąk, w którym będą mogli podjąć decyzję, czy chcą, żeby obecna władza kontynuowała swoje działanie w gminie, czy jednak chcieliby tą władzę wymienić. Ja może już tutaj, jako że te formalności zostały dopełnione, chętnie bym oddał głos któremuś z mieszkańców. Ja zapraszam zabrać parę słów, powiedzieć coś na temat, czym jest referendum.
4: Magdalena Lal, mieszkanka Starych Żukowic. Bardzo się cieszymy przede wszystkim, że udało się zebrać te głosy, że do referendum naprawdę dojdzie. I trzeba powiedzieć, że to referendum na pewno nie wzięło się z próżni. Nie wzięło się z próżni te 2000 prawie podpisów, które udało się zebrać pod wnioskiem o referendum, to nie są podpisy ludzi, którzy zostali przekonani do tego. To jest wyraz sprzeciwu, to jest wyraz niezadowolenia z tego, jak funkcjonuje gmina, z tego, jak jest zarządzana, z tego, jak jest zarządzany budżet, z tego, w jaki sposób wójt oraz Rada Gminy odnosi się do wniosków, które są składane przez ludzi. Tych spraw, z których ludzie są niezadowoleni, jest naprawdę wiele, czego rezultatem jest właśnie to referendum, które odbędzie się, jak już było powiedziane, 22 listopada, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ już samo to, że dojdzie ono do skutku, jest na pewno wielkim sukcesem demokracji, prawda? I tego, że ludzie budzą się. Widzą, że kiedy dzieje się coś złego, mają prawo do skorzystania ze swoich demokratycznych praw. Jeśli chodzi o samo referendum, no to trzeba powiedzieć, że przy okazji różnych wyborów, głosowań, często się używa takiego terminu obowiązek obywatelski. Ja bym chciała tutaj nadmienić, że absolutnie nie mamy tutaj do czynienia z żadnym obowiązkiem. To jest coś dużo, dużo ważniejszego. To nie jest nasz obowiązek, to jest prawo, które mamy i to jest ogromny przywilej, z którego przyjdzie nam skorzystać już w listopadzie, czego bardzo się cieszę. I chciałabym z tego miejsca bardzo serdecznie zaprosić i zachęcić wszystkich do głosowania, ponieważ im więcej osób weźmie udział w tym głosowaniu, tym, powiedzmy, lepiej odzwierciedlimy nastroje społeczne, które panują właśnie w naszej gminie odnośnie tego, jak jest zarządzana. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich do skorzystania z tego wspaniałego przywileju i do zagłosowania 22 listopada zgodnie ze swoim sumieniem.
5: Nazywam się Jakub Niewcy, jestem mieszkańcem Lisiej Góry, a dokładnie wsi Zaczarnie. Chciałem powiedzieć, że ta możliwość, którą daje referendum, jest bardzo dobrą kwestią do wypowiedzenia się każdego mieszkańca na temat, jak dana władza, jak rada daje możliwość po prostu oceny, a tym samym myślę, że każdy powinien się udać na to referendum i dać swój głos. Zdecydować, czy jest zadowolony z dotychczasowych działań pana wójta i rady gminy.
3: Tutaj działaniem wielu mieszkańców, wielu osób, którzy działają społecznie za darmo, nieprawdą jest mówienie, że ktoś z tego miał jakiekolwiek korzyści finansowe. Wszyscy wolontariusze, którzy brali udział w zbieraniu podpisów, właśnie ja też tutaj jako pełnomocnik, w składaniu tych wszystkich dokumentów, upewnianiu się, że formalności są dobre, robiliśmy to w czynie społecznym i oddajemy państwu w tym momencie potężne narzędzie i możliwość zadecydowania o własnej przyszłości. Jest to naprawdę historyczny moment, jest to coś, co się prawdopodobnie jeszcze nigdy wcześniej w tej gminie nie zdarzyło i szanowni państwo, pokażmy też, pokazaliśmy potężną jedność jako mieszkańcy, pokazaliśmy wszyscy jedność, pokazując, że potrafimy o siebie walczyć, pokażmy teraz, że demokracja żyje w naszej gminie, że jesteśmy prawdziwą demokratyczną gminą, że wyszliśmy już z tych czasów sprzed 89 roku i ludzie potrafią iść i powiedzieć zgodnie ze swoim sumieniem, czy są w jedną, czy w drugą stronę, czy popierają obecną władzę, czy wolą, żeby ta władza została zmieniona. I do tego, szanownych państwo, bardzo was zachęcam. Naszym celem jest przywrócenie możliwości wyłonienia kandydatów i władzy spośród mieszkańców. Więc nie mamy tutaj jakichś personalnych w tym momencie żadnych ambicji. Natomiast tak, będziemy pilnować tego, że jeżeli by referendum się odbyło i jeżeli by ono było sukcesem, to znaczy jeżeli mieszkańcy by wypowiedzieli się, że odwołują tą władzę, to my oczywiście jeszcze pomożemy w tej jednej rzeczy, żeby dopilnować, żeby nowi kandydaci byli wyłonieni spośród mieszkańców. I to jest naszym tak naprawdę nadrzędnym celem w tym momencie w całej tej inicjatywie. Musiałby, nie wiem do czego dojść, żebym był kandydatem na wójta. Naprawdę tutaj działam w takiej sytuacji, w takim celu, żeby po prostu udostępnić mieszkańcom. Ja wiem, że to może dziwnie brzmi, ale naprawdę tutaj intencja jest taka, że działając tutaj, jeśli chodzi w sprawach tych magazynów energii, farm fotowoltaicznych, widząc, jak wielka niesprawiedliwość się dzieje, postanowiłem też, że pomogę trochę i włączę się w tą całą inicjatywę. Włączyłem się wcześniej w działania społeczne związane z pomocą, związane z wyciąganiem tych dokumentów z gminy. Zacząłem czytać te dokumenty gminy, bardzo się zdenerwowałem, czytając je, widząc, jak tam dużo jest nieprawidłowości, dlatego podjąłem decyzję, żeby też pomóc mieszkańcom. Może ostatnią rzecz, którą chciałbym też poruszyć, właśnie taką dla mieszkańców. Szanowni państwo, byliście straszeni przez niektórych radnych, żeby nie składać nam PESEL-i. Pomimo to, jak widać, stanęliście na wysokości zadania. Widać, że zależy wam na przyszłości tej gminy. Zależy wam na tym, żeby tworzyć jakąś dobrą przyszłość, żeby móc też ocenić tę władzę, czy ona postępuje dobrze, czy źle. I w związku z tym chciałem powiedzieć, że tak naprawdę te działania radnych, które miały na celu zniechęcanie mieszkańców do składania podpisów, miały odwrotny efekt. Po każdym takim działaniu ludzie jeszcze bardziej się mobilizowali, ponieważ widzieli, że coś chyba jest na rzeczy, skoro radni czy władze gminy zamiast pokazywać, dlaczego powinny zostać u władzy, to straszą mieszkańców przed składaniem podpisów pod demokratyczną inicjatywą referendalną, całkowicie zgodną z prawą opisaną również w ustawie o referendum lokalnym. Tutaj będzie wymagane, żeby w referendum wzięło udział około 3262 mieszkańców lub więcej. Więc takie mamy dwie statystyki. Jeśli chodzi o odwołanie radnych, przekłada się to na jakieś niecałe 16%. Jeśli chodzi o odwołanie pana wójta, przekłada się to na nieco ponad 26% uprawnionych do głosowania mieszkańców. Tak naprawdę jakby zapalnikiem całej tej inicjatywy referendalnej była sprawa, która się toczyła od 2 lat, dotycząca farm fotowoltaicznych w Łukowej i tam mieszkańcy Łukowej faktycznie bardzo ciężko przez 2 lata walczyli z tą sprawą. Natomiast później z tego wynikająca sprawa przyłącza elektroenergetycznego i budowy magazynów energii w Pawęzowie. Tutaj mieszkańcy Pawęzowa włączyli się tak samo z potężną siłą do tej walki, ponieważ ponieważ okazało się, że władze utrzymywały wiele informacji na temat tych całych przedsięwzięć. Jakby no, ukrywały te informacje przed nami, niby te informacje były w jakiś tam sposób publikowane zgodnie z prawem, ale to było w taki sposób robione, że wiele decyzji zostało wydanych, a mieszkańcy nawet nie mieli zebrania wiejskiego. I jak zaczęliśmy o tym wszystkim informować i rozmawiać z mieszkańcami innych miejscowości, okazało się, że takim podstawowym zarzutem, który można postawić wobec naszych władz, jest w ogóle niesłuchanie mieszkańców. Czyli mieszkańcy w różnych miejscowościach składali wiele różnych petycji na temat różnych rzeczy, na temat stanu dróg, na temat szkół, czy tam sytuacji w szkołach. No naszych petycji było mnóstwo na temat właśnie tego, że nie zgadzamy się na te farmy fotowoltaiczne i magazyny energii, co było industrializacją terenu, który był przeznaczony jako mieszkaniowy. Władze nas regularnie ignorowały. I to się stało takim zapalnikiem do inicjatywy referendalnej, natomiast teraz się okazało, że tych zarzutów jest dużo więcej. Mamy tutaj wśród nas młodego pana Jakuba, który już w zeszłym roku prowadził tak naprawdę potężną batalię z Urzędem Gminy odnośnie autobusów. No jest to młody człowiek, który jeszcze korzysta z autobusów, więc dla niego jest to bardzo ważne. Wstawiał się za mieszkańcami, było tam wiele nieprawidłowości, nawet w odpowiedziach, które gmina jemu wysyłała. Można było o tym mówić, a to był osobny temat. Mamy sytuacje takie, w których zadłużenie gminy jest potężne. Te pieniądze niekoniecznie zostały wydane na rzeczy, które przyniosły gminie jakiekolwiek zyski w przyszłości. Ludzie narzekają na brak wody w kranach. Proszę Państwa, jeszcze nawet rozmawialiśmy z panią, która nam mówiła, że są sytuacje, kiedy ona musi myć głowę dziecku za pomocą butelek i wody mineralnej. Ponieważ w momencie, jak na przykład zaczyna kąpać dziecko w kranie, w wannie kończy się woda, więc puka dziecko wodą z butelek, taką, która była skupiona spożywcza w sklepie. Mamy sytuacje związane z brakiem kanalizacji. Mamy sytuacje związane z tym, że osoby robiły kanalizację na własny koszt, miały umowę podpisaną z gminną spółką komunalną i teraz mija 2-3 lata, niektórych 4 lata. Te pieniądze miały być im zwrócone, te pieniądze nie są im zwracane. Generalnie są sytuacje związane z fatalnym stanem dróg. Są sytuacje związane z problemem z dostępem do informacji publicznych. I tak naprawdę wymieniłem Państwu w tym momencie dużo rzeczy, ale to jeszcze nawet nie jest wszystko. Podczas zbierania podpisów, w ogóle rzeczy, które mamy wymienione na ulotce takiej referendalnej, która była zrobiona, tam było 10 zarzutów, okazało się, że to prawdopodobnie nawet nie jest połowa tych rzeczy, które ludzie nam opowiadali, które się dzieją w gminie i które tak naprawdę są zarzutami wobec pana wójka. No na pewno będą te rzeczy w jakiś tam sposób nagłaśniane podczas kampanii referendalnej.
1: Do zarzutów inicjatorów referendum odniósł się wójt Arkadiusz Mikuła. Zarzuca im manipulacje oraz niedomówienia.
6: Ja szanuję prawo każdego mieszkańca do wyrażania własnego zdania, do podejmowania decyzji. Wierzę jednak, że tak ważne decyzje dotyczące przyszłości naszej gminy powinny być podejmowane w oparciu o rzetelne informacje, fakty i pełen obraz sytuacji, a nie półprawdy, niedomówienia, manipulacje czy niepotrzebne emocje. Od wielu tygodni słyszymy zarzuty, w których pomija się niewygodne fakty, wyrywa informacje z kontekstu i próbuje stworzyć obraz gminy, którego nie potwierdzają pełne dane i dokumenty. Na taką narrację nie będę odpowiadał kolejnymi oskarżeniami, będę odpowiadał konkretami. Do dziś nie usłyszałem również jasnej odpowiedzi, co właściwie ma wydarzyć się dzień po referendum, jaka jest realna propozycja jego inicjatorów dla gminy Lisia Góra. Mieszkańcy mają prawo znać nie tylko listę zarzutów, ale również cel całej tej akcji i jej konsekwencje dla gminy. Ja swojego celu nie ukrywam. Jest nim rozwój gminy Lisia Góra, inwestycje i rozwiązywanie codziennych problemów mieszkańców. Za swoją decyzję biorę odpowiedzialność, jestem gotowy o każdej z nich rozmawiać. Niezależnie od emocji związanych z referendum, nadal będę robił swoje, będę rozmawiał z mieszkańcami, rozwiązywał problemy i pracował dla naszej gminy. Projekt planu ogólnego został przedstawiony mieszkańcom, a później w drodze konsultacji na wniosek ponad 1700 wniosków złożonych za tym, żeby wykreślić tereny OZE z całego planu ogólnego. Oczywiście wspólnie z Radą Gminy żeśmy się przychylili do tych wniosków, więc tutaj już jest pierwszy dowód na to, jak mieszkańcy zostali zmanipulowani, ponieważ samo przedstawienie projektu planu ogólnego, w którym są takie, a nie inne zapisy, nie oznacza, że ten plan w takiej formie zostanie przyjęty, tylko jest poddany konsultacjom. I właśnie w drodze tych konsultacji wzięliśmy pod uwagę to, co mieszkańcy wnioskowali i wykreśliliśmy tereny OZE. Dlatego to jest najlepszy dowód na to, jak mieszkańcy są manipulowani w tej kwestii. Co roku w drugiej połowie września odbywają się zebrania sołeckie. Jest to między innymi związane z tym, że do końca września trzeba przyjąć uchwały zebrań wiejskich w sprawie funduszy sołeckich po to, żebyśmy wiedzieli, jakie inwestycje wpisać do projektu budżetu. Więc termin był standardowy, jak coroczny i oczywiście dyskutowaliśmy z mieszkańcami, konsultowaliśmy jak co roku, wiele spraw, wiele inwestycji, omawialiśmy to, co już zrealizowane, dyskutowaliśmy na temat to, co przed nami, to, co w przyszłym roku i chcę również powiedzieć, że po zebraniach, kiedy mieszkańcy o pewnych rzeczach się dowiedzieli, pewne rzeczy zostały wyjaśniane, to bardzo wiele telefonów pojawiło się chociażby w naszym urzędzie. Czy mieszkańcy mogą wycofać te podpisy w sprawie referendum, ponieważ zostali zmanipulowani i okłamani, natomiast no, tych podpisów już wycofać nie można było. Udało mi się w ciągu ostatnich 12 lat zwiększyć majątek gminy o prawie 200 milionów złotych, zwiększając przy tym kredyt z 11 milionów, które zastałem, do 54 milionów. Kredyt, który gmina Lisia Góra na inwestycje o wartości prawie 200 milionów wzięła, jest normalnym narzędziem finansowym, na którą naszą gminę stać, z którego umiemy korzystać, który jest pod kontrolą. Nie jest istotne, jak duży jest kredyt. Istotne jest, czy na ten kredyt cię stać. Nas stać na ten kredyt, nas stać na jeszcze większy kredyt. Wykorzystaliśmy, i to jest największym sukcesem, wykorzystaliśmy wielką lawinę dotacji, które były w ostatnich latach, a wiadome jest, że na tak olbrzymią ilość dotacji trzeba wkład własny, gdzie nie mogliśmy tego pokryć z własnych dochodów. Wobec tego największym sukcesem jest zwiększenie majątku gminy o prawie 200 milionów złotych i wszystkie inwestycje, z których mieszkańcy nasi już korzystają. My nie zbieramy pieniędzy na kupkę i nie czekamy, żeby wybudować Centrum Kultury, Centrum Sportu, żeby wybudować obwodnicę Lisiej Góry, żeby wybudować przedszkola, sale gimnastyczne. My to już mamy, bo zainwestowaliśmy pieniądze, wykorzystaliśmy dotacje i to jest największym sukcesem.
1: Przypomnijmy, że głosowanie zostało wyznaczone na 22 listopada. Tarnowianie dostaną mobilną aplikację miejską. Ruszyły prace nad przygotowaniem tego cyfrowego narzędzia. Projekt będzie kosztował 450 tysięcy złotych, mówi Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa.
7: Jest to kwota sumaryczna, którą mamy zabezpieczoną ponad 500 tysięcy. Te prace realizacyjne aktualnie toczą się. Planujemy uruchomienie aplikacji w miesiącu marcu, a więc wiosną 2027 roku, także już to prace informatyczne są na biegu. No i tutaj, jeżeli chodzi o funkcjonalność aplikacji, przede wszystkim chcemy scalić do jednego programu wszystkie poboczne narzędzia, które funkcjonują w naszej mieście, czyli Tarnowska Karta Miejska, strefa płatnego parkowania, taka codzienna obsługa urzędowa w postaci nawet sprawdzenia swojego salda podatkowego, podstawowe też dane o mieszkańcu, no i też docelowo program taki benefitowy, który będziemy prowadzili wspólnie z partnerami zewnętrznymi, jak i również z instytucjami naszego miasta i to chcemy scalić w jedno narzędzie. W zasadzie zespół projektowy składał się z różnych też ciał doradczych prezydenta, z osób, które już wcześniej miały do czynienia z projektowaniem tego typu aplikacji, jak i również ze środowiska firm informatycznych tarnowskich. No i ten zespół w postaci niejednej przeprowadzonej burzy mózgu stworzył koncepcję funkcjonowania tej aplikacji, no i teraz programiści przelewają to na już właśnie narzędzie informatyczne. No i tutaj termin nie jest zagrożony, no i planujemy start wiosną 2027 roku.
1: Pan powiedział o tych różnych usługach i funkcjonalnościach tej aplikacji, a tak się zastanawiam, możliwość stworzenia portfela, w którym możemy sobie zakupić i trzymać na przykład bilety na przejazdy miejskie.
7: Tutaj też mamy obecnie funkcję portmonetki w naszej tarnowskiej karcie miejskiej, także też tutaj z naszymi partnerami finansowymi też programiści pracują nad szynowaniem tego typu rozwiązań. No i przede wszystkim też nie zamykamy się na tym, że ta aplikacja od uruchomienia zostanie w kształcie zamkniętym. Chcemy też ją rozwijać o kolejne nowe funkcjonalności, też właśnie takie nawigacyjne, też być może Tarnowski Szlak Maszkaronów. Także tutaj pole inwencji jest bardzo szerokie. No, na pewno chcemy wystartować tak, aby no, te podstawowe aplikacje, z których korzystają nasi mieszkańcy, były po prostu w jednym narzędziu.
1: Mówił Maciej Włodek, wiceprezydent Tarnowa. Ja przypomnę, mobilna aplikacja miejska ma być gotowa w marcu 2027 roku.
0: SK Tarnów.
1: Rap Profilaktyka to tytuł koncertu, który w drugiej połowie października odbędzie się w Radłowie. Wydarzenie skierowane jest głównie do młodej widowni, ale ma też dodatkowe przesłanie. Więcej o tym w rozmowie z naszymi gośćmi, Barbarą Marcinkowską i Arturem Gawle, organizatorami wydarzenia.
8: Spotykamy się w pomarańczowym studiu tarnowskiej Eski, żeby zapowiedzieć koncert. Koncert, który już niebawem, 23 października, będzie się odbywał. Powiedzmy, co usłyszymy, co to za muzyka będzie wtedy brzmiała.
9: Spotkamy się na imprezie rapowej. Usłyszymy czterech artystów. Usłyszymy Feno jako gwiazdę główną. Usłyszymy
8: Ramzes Records.
9: Ramzes Records. Wystąpi Tarnowski Zespół Ciała Rysy i Spółka. I wystąpi taki młody artysta z Brzeska jak Max Blaze. I tu warto, myślę, że też wspomnieć, że zarówno Ciała Rysy i Spółka jest to projekt, który jest rapowany do muzyki na żywo, granej na żywo z live bandem. I podobnie to będzie wyglądało w przypadku Maxa, przy czym tam jest jakby taka hybryda, czyli będzie leciał beat zapodawany przez DJ-a, przez DJ-kę chyba nawet, i do tego Max zatrudnia sobie dziewczyny na chórki oraz gitarzystę, czyli też będzie taki live act.
8: Postawiliście na muzykę rapową ze względu na jej popularność, ze względu na jej nośność, jak to wygląda?
10: W zasadzie pomysł był trochę inny, ponieważ w Radłowie organizujemy różne koncerty, ale rapu jeszcze nie było. I tak sobie pomyślałam, że to jest rodzaj muzyki, która jest bliska szczególnie młodzieży, i chciałam zorganizować coś, co przyciągnęłoby do Radłowa głównie młodzież, bo rap to jest taki rodzaj muzyki specyficzny, który charakteryzuje się tekstami. One czasem bywają zbyt odważne.
8: Tak, kontrowersje
10: ale,
8: budzi.
10: Tak, kontrowersyjne, ale są prawdziwe. I chciałam, żeby spróbować w Radłowie zorganizować coś takiego. To jest taki pewnego rodzaju eksperyment. Zobaczymy, jak się to uda. Mam nadzieję, że młodzieży się spodoba. Oczywiście nie wykluczamy tutaj starszych słuchaczy, ale kierujemy ten projekt głównie do młodzieży. Po to też, żeby im pokazać, że muzyka niekoniecznie musi łączyć się z alkoholem, z narkotykami, bo dlatego taki tytuł, Rap Profilaktyka.
8: No właśnie, o to chciałam zapytać. Uprzedziła Pani moje pytanie, bo cały ten koncert jest nie tylko wydarzeniem stricte muzycznym, skierowanym po to, żeby się dobrze bawić, prawda? On ma drugie dno, on ma drugie przesłanie.
10: Chcieliśmy pokazać w ten sposób, że można tworzyć muzykę i niekoniecznie łącząc ją właśnie z nałogami. Można wyrażać swoje emocje w taki sposób, jak robią to właśnie zespoły, które zaprosiliśmy do współpracy. Bo muzyka to nie tylko klasyka, to nie tylko muzyka gdzieś tam grana na koncertach przez gwiazdy, tak zwane gwiazdy z wyższej półki, tylko muzyka to też właśnie coś, co tworzą zwykli ludzie, którzy w ten sposób chcą wyrazić swoje emocje. I ta muzyka, wydaje mi się, że przez instytucje kultury jest często spychana trochę na taki margines, dlatego chciałam, żeby to pokazać w Radłowie i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
8: Trochę takie robienie muzyki na zasadzie terapii dla samego siebie,
10: tak,
8: prawda?
9: Tutaj właśnie autentyczności, myślę, imprezie doda fakt, że dwóch raperów, którzy tam wystąpią, nie będę mówił, którzy, przeszli przez ciężką drogę nałogową i de facto muzyka rapowa stała się dla nich takim momentem wyjścia z tego, jakby pasją, która pozwoliła im wyjść z no często niefajnych sytuacji życiowych powiązanych właśnie z różnymi nałogami. I druga kwestia jest taka, że No jakby z historii muzyki wynika to, że żyjemy teraz w erze rapu. Ten rap jest popularny, natomiast idzie troszeczkę dwutorowo, ponieważ to, co widzimy, to, co słyszymy na tak zwanym mainstreamie, co jest najbardziej popularne i bardzo chwytliwe teraz przez młodzież, niekoniecznie traktuje o wartościach. Natomiast my prezentujemy raczej starą szkołę, gdzie nam zależy na tym, żeby coś jednak przekazać poważnego. Ale tutaj wchodzi jakby taki wyjątek w tej regule, czyli Max Blaze, bo to jest bardzo młody chłopak, który również urzekł mnie tym, bo jak zaproponowałem, żeby z nami zagrał, również rapuje o wartościach. I słuchając co po niektórych utworach, które też tam usłyszymy, można by odnieść wrażenie, że no ale jak to rap profilaktyka, skoro wy tutaj macie w tekstach melanż. Na to kiedyś odpowiedział nasz wokalista, że my bardzo często rapujemy o naszej przeszłości, ale nie na zasadzie, żeby kogoś zachęcić do...
10: Czy gloryfikować to, co było, tak?
9: Tylko wręcz przeciwnie, pokazać, że no ja tak robiłem, ale ty nie musisz tego robić, ty możesz wystartować lepiej w swoim życiu.
10: Bardzo często mówi się też o tym, że czasami te teksty, które słyszymy nie tylko w rapowych utworach, ale w ogóle w muzyce współczesnej, to jest takie trochę mówienie o niczym. To, o czym wspomniałeś, czyli że ten przekaz, że te wartości, które gdzieś się tam pojawiają, to ma dużą wagę, jeżeli mówimy o utworach muzycznych i o tej prawdzie, o której pani wspomniała, bo żeby być autentycznym, trzeba mówić prawdziwie. I słuchacz to podobno wychwytuje.
11: Myślę, że tak. Poza tym dzisiaj mamy mnóstwo możliwości i dzisiaj można muzykę tworzyć przez AI, a to, co ja usłyszałam w wykonaniu tutaj między innymi kolegów, bo ostatnio bywałam na kilku koncertach zespołu Ciabares i Spółka, to jest właśnie autentyczne i to od razu myślę, że można wychwycić, że to nie są treści tworzone przez sztuczną inteligencję, tylko przez człowieka, który, tak jak tutaj Artur wspomniał, który pisze o swoich przeżyciach, o swojej przeszłości, ale też pisze o tym, że chciałby to życie jakoś zacząć od nowa i myślę, że słuchacze, zwłaszcza młodzi, na pewno to wychwycą.
10: Trochę jak z literaturą. Czytamy książkę, utożsamiamy się z bohaterem, jakieś jego przeżycia, jakieś jego emocje jesteśmy w stanie przenieść na własny grunt.
11: Myślę, że tak. Chcielibyśmy, żeby tak było.
10: Powiedzmy w takim razie, bo inicjatywa to jest debiut takiego pomysłu. Do tej pory jeszcze takiego wydarzenia nie było. Gdzie się będziemy spotykali? Ilu gości się spodziewacie? Mamy jakieś ograniczenia, jeżeli chodzi o tych, którzy wezmą udział w tym koncercie?
11: No w zasadzie jedynym ograniczeniem jest wielkość sali. Sala mieści 200 osób, jeżeli chodzi o miejsca siedzące, ale to będzie impreza stojąca, więc myślę, że gdyby...
9: Tańcząca.
11: Tak, nawet tańcząca, więc tak? Gdyby przybyło nawet około 400 osób, to jesteśmy w stanie pomieścić. To jest nasza sala Miejskiego Centrum Kultury w Radłowie. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy przybędą na ten koncert, będą zadowoleni, będą się dobrze bawić, tańczyć, jak tutaj Artur wspomniał. I no, ze swojej strony na pewno chciałabym zagwarantować dobrą zabawę, ale w takim pozytywnym znaczeniu.
10: Mhm. To powiedzmy jeszcze o kwestiach organizacyjnych. Jeżeli chodzi o wstęp, o bilety?
11: Wstęp będzie wynosił 30 zł, to jest taka symboliczna cegiełka, ponieważ chcemy przekazać dochód ze sprzedaży biletów właśnie na fundację Dorosłe Dzieci Alkoholików, tak?
9: Tak, tak.
11: I dlatego, no dlatego jest to koncert biletowany, ale myślę, że to jest kwota dzisiaj dla młodzieży zupełnie osiągalna dla każdego, kto będzie chciał.
9: To jest wręcz symboliczna kwota, bo jeśli ktoś siedzi w rapie, to 3 dyszki mogą się kojarzyć dość jednoznacznie. W moim takim pojęciu, a trochę się społeczeństwem interesuje, no to te 3 dyszki niestety wielu Polaków wieczorem wydaje na zgrzewkę napoju plus jakieś tam niezdrowe chipsy i tak kończy wieczór. I ja mam tego świadomość, nie boję się o tym mówić, nie? Więc jest to w pewnym sensie też symboliczna kwota.
10: Mhm. Symboliczna kwota, którą można przeznaczyć na dobrą zabawę i jednocześnie na dobry cel, na pomoc.
11: Dokładnie tak.
10: Mhm. Koncert 23 października, o której
1: godzinie zaczynamy?
10: O 18.
1: Warto zajrzeć do centrum, jeżeli ktoś będzie chciał doczytać więcej na temat tego wydarzenia, gdzie możemy odesłać?
10: Do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie. Wszelkie informacje znajdują się na naszym fanpage'u. Można też od przyszłego tygodnia będzie można kupić bilety internetowo, ale oczywiście można na miejscu.
1: Trzymamy mocno kciuki za powodzenie tego przedsięwzięcia. Jeżeli się uda, a myślę, że tak, to rap zagości częściej na Państwa scenach?
10: Myślę, że tak. Chciałabym, żeby na radłowskiej scenie były różne rodzaje muzyki prezentowane, również rap.
9: Tak, ja myślę, że istotną kwestią jest też to, że na razie potwierdziła nam jedna psycholożka swój udział i zapraszamy także inne instytucje czy osoby wspierające. Będzie można za darmo skorzystać z konsultacji. Będzie takie stoisko w holu.
1: Czyli nie w głównej sali, gdzie będzie pewnie głośno, prawda?
9: Tam będzie hałas, ale w holu będzie takie stoisko. No i ten hol jest spory, więc zapraszamy, tak. Jeśli jakieś ktoś chciałby się udzielić, pomóc, udzielić wsparcia, czy promować po prostu zdrowie psychiczne.
1: Jeżeli by się znalazła taka instytucja albo osoba, która chciałaby Was wesprzeć i wystawić się również z takim stoiskiem, może się kontaktować z centrum?
10: Oczywiście.
8: Na koncert Rap Profilaktyka zapraszali Barbara Marcinkowska i Artur Gawle. Wydarzenie poleca Radio SK, a więcej o nim piszemy na tarnów.sk.pl.
0: SK Tarnów News.
1: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś sprawdzamy, jak idą prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry, ale zaprosimy na drugą odsłonę wydarzenia TEDx Mościce, a na koniec powiemy o kolejnej edycji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Justyna Świderska, zapraszam. Prace przy budowie obwodnicy Lisiej Góry idą pełną parą. W terenie widać już cały wytyczony przebieg przyszłej drogi. Zarówno marszałek województwa małopolskiego Łukasz Smułka, jak i wójt Lisiej Góry Arkadiusz Mikuła przyznają, że to ważna inwestycja pod względem impulsu gospodarczego.
12: Rozwój dróg w województwie jest bardzo ważny, bo to jest taki swoisty krwiobieg, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy województwa małopolskiego. A jesteśmy w gminie Lisia Góra, w powiecie tarnowskim, gdzie powstaje nowa droga, obwodnica Lisiej Góry. Droga blisko długości 4 km, 4 ronda, bezpieczna, przewidywalna droga dla ruchu tranzytowego. Ale przede wszystkim przy tej inwestycji jasno pokazujemy, że chcemy odciążyć centrum Lisiej Góry po to, aby w centrum dla mieszkańców, dla kierowców było bezpiecznie, natomiast ruch tranzytowy skierować na nową drogę, nową obwodnicę, która również będzie takim trochę impulsem gospodarczym w tej części powiatu tarnowskiego, bo w naszej bliskiej odległości znajdują się hale, znajdują się miejsca magazynowania towarów i ruch tranzytowy nawet przy dzisiejszym dniu widać, że jest bardzo wzmożony. Ale również tego typu inwestycje w naszym województwie są bardzo ważne pod względem impulsu gospodarczego i rozwoju naszego województwa, pod względem skierowania pracy dla polskich i małopolskich przedsiębiorców, ale przede wszystkim chcemy, aby tego typu inwestycje w regionie, w gminach były stymulatorem dalszego dynamicznego rozwoju województwa małopolskiego, co również przełoży się na zachowanie miejsc pracy. Chcemy, aby tego typu inwestycje realizowane przez województwo małopolskie były gwarantem zachowania miejsc pracy i braku wzrostu bezrobocia. To jest dla nas również cel, który sobie zakładamy przy realizacji tego typu inwestycji i przede wszystkim podkreślamy, że inwestujemy środki europejskie, nie wydatkujemy, tylko inwestujemy, aby na przyszłe pokolenia te środki mogły pracować dla przyszłych firm, przedsiębiorców, ale wszystkim, żeby drogi w Małopolsce były bezpieczne.
13: Prawie 6 tysięcy pojazdów na dobę to jest ruch, jaki generuje droga wojewódzka 984 i większość tych pojazdów, a zwłaszcza ruch ciężki z kierunku Mieleckiego, zostanie wyprowadzony na obwodnicę i tyle mniej pojazdów będzie jechało przez centrum Lisiej Góry, przez rondo, które znajduje się w centrum Lisiej Góry. To także droga, która ma generować dla nas rozwój gospodarczy, ponieważ my w międzyczasie zaprojektowaliśmy, zrobiliśmy koncepcję kilku dróg gminnych, które będą łączyć się poprzez ronda zaprojektowane na obwodnicy, będą łączyć się nasze drogi gminne z obwodnicą, ponieważ to nie ma być droga, która tylko wyprowadzi ruch na zewnątrz, ale to ma być również droga, która będzie sprawiała możliwość budowy i realizacji nowych inwestycji, których ostatnio na terenie gminy, zwłaszcza na terenie Lisiej Góry, jest bardzo dużo. liczymy tu na kolejne obiekty, które powstaną, a w związku z tym powstaną miejsca pracy i ogólny rozwój Lisiej Góry. Droga zaprojektowana jest w taki sposób, że nie będzie wyburzany żaden budynek mieszkalny ani gospodarczy, więc ta trasa również była w taki sposób wytypowana, żeby jak najmniej ingerowała w istniejącą zabudowę. Ta obwodnica swój początek będzie miała tak naprawdę, pomimo że jest nazwana obwodnicą Lisiej Góry, będzie miała miejscowości Brzozówka. Na odcinku 4,5 km będą zbudowane 4 ronda. Jeden tutaj w Brzozówce na początku, w który skomunikujemy z naszymi drogami gminnymi. Drugie rondo to na skrzyżowaniu z drogą powiatową. Trzecie rondo to jest na drodze krajowej, tu gdzie w zasadzie będzie się rozpoczynała. Czwarte na drodze wojewódzkiej między Lisią Górą a Starymi Żukowicami, gdzie będzie koniec tego 4,5-kilometrowego odcinka drogi.
1: A ja dodam, że obwodnica ma być gotowa w sierpniu 2028 roku.
0: SK Tarnów.
1: Pomiędzy jest więcej. Tak brzmi hasło przewodnie tegorocznej edycji wydarzenia pod nazwą TEDx Mościce, które już w sobotę 10 października będzie się odbywało w Centrum Sztuki Mościce w Tarnowie. O szczegółach w rozmowie z organizatorem. Naszym gościem jest Kamil Małochleb.
10: TEDx Mościce, wydarzenie, które zadebiutowało w minionym roku. W tym roku odsłona druga. Już za kilka dni zapraszamy do Centrum Sztuki Mościce, gdzie będzie się odbywało to wydarzenie z charakterystyczną czerwoną kropką po środku sceny. Warto przyjść, bo to jest wydarzenie motywacyjne przede wszystkim, prawda? Takie motywacyjne,
14: tak,
10: otwierające.
14: Motywacyjne, ale niekoniecznie tak stricte motywacyjne, co przez motywację rozumiemy, że pobudza do działania, bo to też, owszem, motywuje, pobudza do działania, ale też skłania do refleksji, do zmiany. Można usłyszeć jedną myśl, jeden pomysł, może natknąć na jakieś działanie, które zmieni bardzo dużo. Zresztą, daleko nie szukając, moja większa kariera, taki bardzo duży rozwój kariery zaczął się właśnie od TEDxa w 2019 roku, który mnie pobudził do szkolenia innych z wystąpień właśnie i zostania mentorem na TEDxa. Mamy 7 lat później, TEDx Mościce. Tak, więc to nawet też mnie, sam fakt powstania TEDxa Mościce to już dłuższa historia też, o której pewnie będę mówił dalej, ale też właśnie to była taka jedna zmiana, która pobudziła. I to może być zmiana na poziomie pracy, na poziomie rozwoju osobistego, na poziomie po prostu życia prywatnego. To bardzo szeroko. Plus do tego też jest oczywiście jakiś networking, więc można poznać innych ciekawych ludzi, którzy mają może troszkę inne podejście, inną wizję na świat, na pewne rzeczy. Będzie bardzo fajny catering, będzie pyszna kawa, więc będzie uczta dla ciała i dla ducha.
10: A to, co się będzie działo na scenie, mamy mentorów, mamy tych mówców, którzy wystąpią i będą opowiadać o różnych ciekawych sprawach, rzeczach często związanych z ich życiem zawodowym, czasem z ich pasją. I wokół tego będzie się kręciło całe wydarzenie. W tym roku, przypomnijmy, jakie jest hasło przewodnie.
14: Pomiędzy jest więcej. Może też w ogóle powiem właśnie, w czym jest cała idea TEDa, bo nie każdy może być, że tak powiem, może nieświadomy, ale nie musi znać koniecznie tego właśnie, czym jest TED. TED, czy TEDx, to jest taka międzynarodowa sieć działająca na licencji, gdzie ludzie, którzy chcą robić coś ciekawego dla lokalnej społeczności, wzbudzać właśnie te pomysły do zmiany, do, że tak powiem, do spotkania, do pomyślenia po prostu o pewnych rzeczach, organizują na licencji ogólnej TEDa wydarzenia. Bodajże jest chyba w 98 krajach teraz jest i podczas takich wydarzeń są wystąpienia. Maksymalna długość wystąpienia to jest 18 minut i w tym czasie mówca mówi o jakiejś ciekawej idei, ciekawym pomyśle, czymś, co ma ciekawego do przekazania, co ma potencjał na jakąś zmianę. Zmianę myślenia lokalnej społeczności, zmianę działania lokalnej społeczności, a może zmianę też ogólno, nie wiem, wojewódzką, ogólnopolską, czy ogólnoświatową. Najbardziej popularne TEDy mają chyba już nawet miliardy wyświetleń.
10: No właśnie, bo zasada jest taka, że chociaż tych wydarzeń jest mnóstwo, one się dzieją w różnych krajach, w różnych miastach, w różnych miejscowościach, to one co do zasady odbywają się właśnie tak, jak wspomniałeś, na licencji, czyli odbywają się według pewnych reguł. Wszystkie są właściwie takie same.
14: Tak, zdecydowanie. No to już jest taka skala, że no bez tego chyba by się nie dało, żeby to było spójne, sensowne, logiczne i pod tą samą marką. Tak, no tych książek z regułami jest kilka, jeśli nie kilkanaście. Sam się gubię nieraz w nich, ale tak, no najbardziej sama powiedziałaś. charakterystyczna czerwona kropka.
1: Musi być na każdym
14: wydarzeniu.
1: Musi być wydarzeniu.
14: Zdecydowanie. Mhm. Musi być.
1: To powiedzmy w takim razie o tej dyscyplinie, bo wspomniałeś o tym maksymalnym czasie 18 minut wystąpienia. Mhm. To wbrew pozorom nie jest takie proste, żeby wyrobić się w tym przewidzianym przepisami czasie i powiedzieć wszystko od A do Z, to co miało się w głowie. Często przecież, kiedy występujemy, przychodzą nam do głowy różne inne skojarzenia, przychodzą jakieś dygresje i czasami bardzo łatwo jest się prześliznąć przez ten czas. W związku z tym wcześniej, zanim mówca na tej czerwonej kropce postawi swoją stopę, przechodzi pewne przeszkolenie, tak? Przygotowuje się do tego wystąpienia. Zdradźmy odrobinę kuchni z tych przygotowań, jak to wygląda.
14: Pewnie, akurat tu mam pierwszoosobowy widok na to, bo nadzoruję całą ekipę mentorską, przygotowanie mówców. Tak, no to jest kawał pracy. To trwa dosłownie kilka miesięcy. Każdy mówca ma przydzielonego, dedykowanego mentora, z którym pracuje nad tym wystąpieniem. I ja zawsze się śmieję, że to wygląda tak, że okej, masz już napisany pierwszą wersję, to teraz tniemy.
1: Zazwyczaj tak, tak to wygląda.
14: Zazwyczaj tak, no bo to tak jak powiedziałaś, ma się właśnie jakieś dygresje, pomysły, też często po prostu swoją wizję na daną rzecz, gdzie ktoś jest pasjonatem, ekspertem i z jego perspektywy wydaje się ważne do przekazania. Niekoniecznie to ważne jest z perspektywy osoby, która słucha. Także to są takie już zobaczycie w sobotę, takie już wymuskane, dosłownie wycięte z wszystkiego, co nie trzeba, zmienione, nie zmienione, wyewoluowane wystąpienia, które już przeszły kawał drogi od pierwszego skryptu do gotowego wystąpienia.
1: Mm-hmm. Jeżeli chodzi właśnie o wystąpienia, jednak stanąć na scenie w światłach reflektorów przed pełną widownią, to dla wielu jest ogromny stres. Ty powiedziałeś o tym, że przygotowujesz mówców do tych wystąpień publicznych. Co jest najczęściej największym problemem?
14: Chyba nie ma takiego jednego, bo wiadomo, każdy jest inny. Jeśli bym miał wyhaczyć coś, co jest najczęściej się powtarza właśnie. Stres.
1: Trema.
14: Trema. Nieprzygotowanie, bo taka scena jak TEDxa ma pewne swoje prawa. Jest, dostaje się mocne światło na twarz, widać tylko lekko pierwszy rząd. Jest tu po prostu troszkę inne miejsce niż na co dzień się występuje. To jest ważne, też dlatego mamy na przykład próbę generalną już ze światłami, żeby sobie mogli przećwiczyć. Pracujemy, każdy ma, mamy świetny zespół mentorski, 7 osób jest.
1: Także mówców docelowo 10.
14: 9.
1: 9.
14: Mówców jest 9.
1: Ja chciałam, jeśli pozwolisz, wrócić jeszcze na moment do tego hasła przewodniego, które w tym roku brzmi pomiędzy jest więcej. Spróbujmy to rozwinąć. Czego będą dotyczyły wystąpienia, trzymając się jakby cały czas tego głównego motta przewodniego?
14: Pomiędzy jest więcej można interpretować na różne sposoby, tak jak są różne wystąpienia. Może być pomiędzy człowiekiem a człowiekiem, człowiekiem a maszyną, człowiekiem a światem. I tak jest tutaj, bo mamy bardzo szeroko. Jest o buncie, czym jest bunt i kiedy on je, czy on jest dalej buntem, czy przestaje być buntem na bazie sztuki chińskiej. Sztuki chińskiej, buntowniczej sztuki chińskiej, jest projektowanie przestrzeni tak, żeby wspomagały zdrowienie, takie pod kątem neuronauki, jest o sztucznej inteligencji, która może stanowić takiego przyjaciela, zwłaszcza dla młodzieży, takie wsparcie, i czy to dobre, czy dobrze, czy źle. Jest o idei tego piątego koła, czyli że już takie mamy podejście, że wszystko wymyślono, ale tak nie jest. Trzeba doceniać, niekoniecznie musimy wymyślać nowego koła, które zmienia świat. Wystarczy, że możemy doceniać, że wymyśliliśmy coś, co zmienia nasze życie albo naszej lokalnej społeczności, otoczenia. Nie będę pewnie wszystkich wymieniał, możemy sprawdzić, są informacje na stronie Centrum Sztuki, na naszym Facebooku, na fanpage'u TEDx Mościce. Jakbyście chcieli, tam można to dokładnie się wczytać.
1: Mhm. Trochę też o relacjach, bo mówimy o tym, że z tymi relacjami w ostatnich czasach nie jest najlepiej.
14: Tak, też będą, o ile się nie mylę, dwa wystąpienia na ten temat. Czy oczekiwania, które sobie narzucamy, są aby na pewno nasze, czy wynikają z czegoś innego? I właśnie o relacjach tak między ludźmi. Mhm. Też jako takimi. Będzie też, też będzie świetne wystąpienie o neuronauce, czyli jakie myślenie idzie też między innymi z relacjami. Mhm. Jak podejmujemy decyzje.
1: Zaczęliśmy naszą rozmowę od tego, że wspomniałeś, że zostało jeszcze trochę wolnych miejsc. Kto powinien przyjść, posłuchać tych wystąpień? Czy to jest adresowane absolutnie do wszystkich, czy tak naprawdę do kogoś, kogo, mówiąc kolokwialnie, nosi kto gdzieś tam z tyłu głowy ma taki pomysł, że coś by ze sobą zrobił, coś by wymyślił nowego w swojej lokalnej społeczności, niekoniecznie wie co.
14: Najprościej mogę odpowiedzieć tak. Oczywiście, to łatwo się mówi, że jest dla wszystkich, bo teoretycznie jest dla wszystkich, ale najlepiej to znajdzie się ktoś, kto właśnie może czuje, że coś by może zmienił w życiu prywatnym, w zawodowym, może szuka jakiejś inspiracji, po prostu jest ciekawy. Ciekawy świata, ciekawy nowych pomysłów, ciekawy tego, co się dzieje. Może też się zastanawia nad czymś, nad podejściem do jakiegoś tematu, do czegoś. Albo najprościej chce bardzo, bardzo fajny, ciekawy sposób spędzić sobotnie popołudnie.
1: Można i tak. Powiedz mi taką rzecz, bo wspomnieliśmy już o tym, że przygotowania do samego wydarzenia, one wymagają sporo czasu, sporo zaangażowania, przewertowania tych regulaminów wszystkich TED-owych. Natomiast zastanawiam się, dla was jako organizatorów płynie z tego pewien rodzaj satysfakcji, bo jednak macie realny wpływ na to, co później będzie się działo w danej społeczności.
14: Jak najbardziej. Jeszcze to pewnie do mnie nie dochodzi teraz. To będzie, pewnie się będę i tak stresował, jak moi podopieczni będą wychodzić, bo zawsze się stresuję, ale jak już to przejdzie, to będzie takie właśnie, będziesz sobie można popatrzeć i no kurczę. Jednak to ma sens.
1: Jednak to ma sens.
14: Jednak to ma sens.
1: A powiedz mi, bo macie już jako organizatorzy doświadczenie tej pierwszej edycji. Wtedy było ciężej, teraz jest łatwiej dzięki temu, że już macie pewne doświadczenia z poprzedniego roku?
14: Tak, zdecydowanie. To też nie był mój pierwszy TEDx w zeszłym roku. Ja w to środowisko TEDxowe jestem zaangażowany właśnie od 2019 roku, więc jakieś tam doświadczenie, perspektywę i tak dalej mam. Kwestia jest taka, że trzeba było tą perspektywę przenieść na warunki tarnowskie, które oczywiście są troszkę inne niż Kraków, Wrocław czy Warszawa, więc jak najbardziej. Tak, oczywiście, to jest mega pomocne, dużo łatwiej się w tym roku robi. Już tam pomijając całą procedurę, podejście i tak dalej, no to nawet partnerzy, którzy mogą nam coś zrobić, wiemy jak z nimi rozmawiać, bo to już zaszły te współprace, już są, cały czas się kontynuują, wiemy kiedy trzeba zacząć robić pewne rzeczy, co możemy zostawić na później, co niekoniecznie, jak do tego podchodzić. Więc tak, oczywiście, no. Doświadczenie zawsze jest cenne, zwłaszcza przy czymś tak specyficznym jak organizowanie TED-a.
1: Ja muszę zapytać, bo kiedy w ubiegłym roku pierwszy raz podchodziliście do tego założenia takiego pod hasłem TEDx Mościce, pamiętam, że pojawiły się informacje, że bardzo długo zabiegaliście w ogóle o to, żeby tego TEDxa tutaj w Tarnowie móc zorganizować, czyli trzeba było się mocno o to postarać. Skąd taka determinacja, żeby tego TEDxa tutaj jednak umieścić? To jest pewien rodzaj szansy dla miasta, dla jego mieszkańców. Nie wiem, upatrujecie w tym jakiejś takiej iskry, która ma troszeczkę ożywić mieszkańców?
14: To jest dobre pytanie. Myślę, że poniekąd tak, bo to jest długi proces, bo to oprócz właśnie trzeba dostać tą licencję, to też nie jest proste.
1: Tak.
14: To jak najbardziej. Tak, myślę, że po pierwsze, Tarnów zasługuje na takie wydarzenie jak TEDx. Dwa, myślę, że też jest potrzebne. To jest coś innego.

0: już właśnie nawet prywatnie, że w rodzinnym mieście też jest TEDx.
1: Też jest TEDx. Zapraszamy w takim razie, żeby się zanurzyć trochę w tej Dokładnie. Atmosferze, żeby poczuć, czym TEDxy są i żeby być może wyciągnąć dla siebie jak najwięcej z tego wydarzenia. TEDx Mościce 10 października Dokładnie. W Centrum Sztuki Mościce.
0: Tak, łatwo zapamiętać. 10-10.
1: Zapraszamy w takim razie. Jeżeli ktoś chciałby poczytać, odsyłamy na strony internetowe.
0: Dokładnie. Fanpage TEDx Mościce i strona Centrum Sztuki Mościce będą najlepsze. Kierunkiem.
1: TEDx Mościce w sobotę od 15.30 w Centrum Sztuki Mościce. O wydarzeniu piszemy też na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów.
1: Wystartowała doroczna kampania pod hasłem Dzieciństwo bez przemocy. W naszym mieście realizuje ją Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Specjaliści uczulają, by zwracać uwagę na symptomy mogące świadczyć o krzywdzeniu dziecka.
3: Ewelina Lasko, dyrektor Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Osób Doznających Przemocy Domowej.
4: Kazimian Kozak, pedagog.
3: Dzieciństwo bez przemocy jest kampanią organizowaną przez wiele lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę oraz Koalicję na Rzecz Ochrony Dzieci. Myślę sobie, że ta kampania właśnie to jest spełnienie marzeń dzieci, które mają dzieciństwo przemocy, żeby wreszcie ich dzieciństwo zamieniło się na dzieciństwo pełne mocy. Kampania, jak wspomniałam, jest corocznie wydarzeniem, które mobilizuje, powinno mobilizować społeczeństwo, instytucje do zapobiegania krzywdzeniu dzieci.
1: No właśnie, tutaj Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej włączył się aktywnie w tę kampanię, w tę akcję. Tak jak już wielokrotnie rozmawiałyśmy, jest taka konieczność, jest taka potrzeba, bo Tarnów nie jest białą plamą, jeżeli chodzi o tego typu wydarzenia. Również i Państwo macie styczność z dziećmi, które takiej przemocy doznają.
3: Dokładnie tak, jesteśmy ośrodkiem całodobowym i tak naprawdę jeśli są dzieci, które doznają przemocy domowej, mogą się zgłosić do naszego ośrodka po pomoc ambulatoryjną, psychologiczną, pedagogiczną czy też prawną, ale też osoby dorosłe wraz z dziećmi mogą uzyskać u nas schronienie.
1: Państwo działacie w taki sposób, żeby takich przypadków było po prostu jak najmniej i żeby szkody, które takie przypadki wywołują, były dla dzieci jak najmniejsze.
3: Oczywiście, że tak. Oprócz wsparcia psychologicznego i pedagogicznego prowadzimy mnóstwo działań profilaktycznych i edukacyjnych. Między innymi mamy zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci, które odbywają się raz w miesiącu pod nazwą Pełen Emocji. I jak gdyby zwieńczeniem tych działań w ramach kampanii Dzieciństwo bez przemocy, ważnym dniem będzie też 19 listopada. Przypada wtedy Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci.
1: Pani powiedziała bardzo ważną rzecz, że w tym zapobieganiu przemocy niezwykle istotne jest to, jak reaguje otoczenie, jak reagują nauczyciele, jak reagują sąsiedzi. Czy my możemy wskazać, na co zwracać uwagę, co powinno zaniepokoić w zachowaniu takiego dziecka, żeby ewentualnie zadziałać w porę?
3: Myślę, że to, co ważne, bo dzieci często nie mówią o tym, jakich trudności doświadczają. Ważne, żeby zwrócić na zmiany w zachowaniu dziecka, czy też młodzieży. Nagłe wycofanie się, jakiś lęk, obawa przed pójściem do szkoły, problemy z koncentracją, niższe wyniki w nauce, brak zainteresowania swoimi pasjami. Te zmiany w zachowaniach mogą mówić o tym, że coś się dzieje niedobrego. To może być taki sygnał alarmowy. Fizyczne objawy, siniaki, zadrapania, złamania, oparzenia i jeszcze tłumaczenia dziecka nie bardzo realne, tak? Często też oskarżanie się na ból brzucha, ból głowy, problemy ze snem, problemy z zasypianiem, nocne moczenie się, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, że coś się z dzieckiem niedobrego dzieje. Zaniedbanie higieny i wyglądu. Dziecko, które jest zaniedbywane, może nosić brudne, nieodpowiednie ubrania do pory roku, może też wyglądać na takie chronicznie zmęczone. Też unikanie pewnych osób lub miejsc, prawda? Nie chce przychodzić do szkoły, nie chce wracać do domu, to też jest jeden z sygnałów alarmowych, który powinien nas zaniepokoić i powinniśmy mieć uważność, żeby zbadać, co się dzieje, prawda, w tym domu i zmiany w relacjach społecznych. Dziecko, które było, nie wiem, pełne radości, było liderem w grupie, nagle się wycofuje. To też jest jeden z sygnałów, który powinien nas zaniepokoić.
4: Musimy pamiętać o tym, że wiele objawów, które pojawiają się u dzieci, niekoniecznie taki objaw tak zwany wyizolowany może świadczyć o tym, że dziecko doświadcza przemocy. Ale kiedy widzimy, że tych objawów jest kilka, albo jakiś objaw psychosomatyczny, typu na przykład bóle głowy, bóle brzucha, zdarzają się często, nie ma tak naprawdę fizycznych podstaw ku temu, żeby dziecko prezentowało takie objawy, to powinny być takie alarmy,

0: dla profesjonalistów, dla osób, które na co dzień opiekują się tymi dziećmi, żeby tej sytuacji się przyjrzeć. Myślę sobie, że tak jak tutaj już było powiedziane, takie najbardziej czytelne sygnały, które mówią o tym, że dziecko jest krzywdzone, to będą właśnie ślady na ciele dziecka, kiedy na przykład dziecko jest bite, kiedy jest oparzane, kiedy na przykład dzieci doświadczają przemocy seksualnej, to takim objawem będzie ciąża albo też jakieś choroby weneryczne. Natomiast już takie samo złe poczucie psychiczne dziecka, zgłaszane czy też widziane objawy lękowe, depresyjne, które dzisiaj u dzieci i młodzieży pojawiają się tak bardzo często, ale właśnie te objawy psychosomatyczne, o których powiedziałam, bóle głowy, bóle brzucha, też takie sytuacje, kiedy nagle dziecko zaczyna się albo izolować, albo wycofywać z kontaktów. Takie dziecko, które było kiedyś komunikatywne, otwarte, a teraz z jakiegoś powodu nie chce na siebie zwracać uwagę, nie chce rozmawiać z nauczycielami, z rówieśnikami, bądź też kiedy dziecko było spokojne, natomiast zaczyna w jakiś sposób zachowywać się wulgarnie, agresywnie. Pamiętajmy o tym, że dzieci, które źle się czują, najczęściej też się źle zachowują i każdy taki objaw, każda taka sytuacja, kiedy widzimy, że coś jest innego w tym zachowaniu dziecka, kiedy to inne zachowanie pojawia się nagle, to jest taki alarm, że powinniśmy się temu przyjrzeć. Pojedynczy objaw nie zawsze musi być oznaką krzywdzenia, ale kiedy przeanalizujemy to w odniesieniu do historii życia dziecka, kiedy przeanalizujemy jego kontekst opiekuńczo-wychowawczy, a być może jeszcze jakieś będziemy mieć informacje ze środowiska, to już jest sytuacja, która tworzy bardzo duże prawdopodobieństwo, że dziecko jest krzywdzone. Możemy tutaj mówić nawet o takich dwóch rodzajach urazów, które doświadczają dzieci krzywdzone. Tak zwany uraz ostry i też uraz rozmyty. Jeżeli jest to sytuacja jednorazowa, to dziecko doświadczy takiego urazu ostrego, czyli ta sytuacja krzywdzenia zadzieje się w jakimś miejscu, zadzieje się w jakimś czasie i duże prawdopodobieństwo, że temu dziecku dość szybko uda się pomóc i zaleczyć te objawy. Natomiast być może będzie tak, że ten proces jednak wychodzenia z tej doświadczonej traumy nie będzie procesem krótkim, będzie procesem długotrwałym, albo też na przykład takie sygnały krzywdzenia nie pojawią się od razu, ale po iluś tam latach. Natomiast drugi rodzaj, który tutaj mówiłam o tym kryzysie rozmytym, czyli są to sytuacje, kiedy niby wiadomo, albo też podejrzewa się, że coś w takiej rodzinie się dzieje, że dziecko jakieś objawy zdradza, ale nie są one tak spektakularne, żeby na przykład właśnie zainterweniować, żeby podjąć jakąś interwencję i wtedy dzień po dniu dzieje się cicha tragedia i dzieciaki wtedy jakby też uczą się żyć w tych trudnych warunkach i ten rodzaj kryzysu, ten rodzaj urazu takiego rozmytego, jeżeli mówimy o pomoc i zaleczenie jego, no to myślę sobie, że będzie to o wiele, wiele trudniejsze.
1: Tutaj istotny jest moment, w którym my zareagujemy na taką krzywdę. Im wcześniej, tym lepiej.
0: Im wcześniej, tym lepiej, ale pamiętajmy też, że doświadczana przemoc przez dzieci to jest trauma. I trauma to nie jest jakby samo wydarzenie. Trauma to jest też zapamiętanie tego wydarzenia przez cały układ nerwowy dziecka. Mówimy też tutaj o neurobiologii, a więc ważna jest interwencja. Natomiast jeżeli chodzi o pomoc, to nie jest to łatwe i nie zadzieje się to szybko. Ważne tutaj też, żeby osoby, które pracują, które kiedykolwiek będą miały taką okazję pracy z dziećmi, nie oczekiwały tego, że szybko taka pomoc będzie widoczna. Czasami trzeba poświęcić bardzo, bardzo dużo czasu takiemu dziecku.
1: Mhm. My tutaj mówimy o tej przemocy, która dzieje się być może w czterech ścianach własnego domu, ale pani wspomniała też o tej przemocy rówieśniczej, która często dzieje się właśnie w placówkach oświatowych, no bo tam dzieci spotykają się z rówieśnikami i tam z nimi spędzają dużo czasu. To jest nowy problem, z którym się państwo mierzycie? Wydawać by się mogło, że właściwie w poprzednich dekadach także ludzie doświadczali złego traktowania ze strony rówieśników i jakoś trzeba sobie było z tym radzić. Dzisiaj patrzymy na ten problem trochę inaczej.
2: Badania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z 2023 roku mówią o tym, że najczęściej zgłaszane formy przemocy właśnie przez dzieci i nastolatków to były formy przemocy ze strony rówieśników. Mówimy tutaj o 66%. Przemocy ze strony bliskiego dorosłego to były 32%. Smutne jest to, że 8% badanych dzieci i młodzieży wskazało, że nie ma ani jednej osoby, do której mogłaby się zwrócić. Też te badania mówią, nawiązując jeszcze do przemocy rówieśniczej, o związku między doświadczeniami przemocy a podejmowanymi próbami zachowań autodestrukcyjnych. Na okaleczania się najsilniej wpływają doświadczenia przemocy właśnie rówieśniczej, a na próby samobójcze doświadczenia wykorzystania seksualnego. Myślę sobie, że szkoły coraz częściej mierzą się właśnie z problemem przemocy rówieśniczej i tutaj jest bardzo ważna profilaktyka i natychmiastowa interwencja, bo często my jako specjaliści, ale też osoby w ogóle dorosłe, niezwiązane z pomaganiem, boją się, że interwencja pogorszy sytuację dziecka lub nastolatka i może ją narazić na dalsze krzywdzenie. Pamiętajmy o tym, drodzy Państwo, że nie podjęcie przez nas interwencji w żaden sposób nie poprawi sytuacji dziecka ani nastolatka. Brak działania może ją zdecydowanie pogorszyć. Ważne, że każda nasza reakcja na krzywdzenie dziecka daje sygnał dziecku, że są inni dorośli, którym mogę zaufać.
1: Którzy widzą problem i którzy mogą mi pomóc.
2: Dokładnie tak, którzy chcą pomóc.
1: To, co Pani mówi, jest bardzo istotne, bo ja się spotkałam z takim podejściem, kiedy na przykład widzimy niewłaściwe zachowanie dorosłego względem dziecka w jakiejś przestrzeni publicznej i ktoś mówi, no dobrze, ja zareaguję, być może w tej chwili go nie uderzy, być może w tej chwili nie odezwie się do niego wulgarnie, ale odegra się na nim w domu. I to jest jak gdyby argument, który ma powstrzymywać przed reakcją. Nie powinniśmy się tego obawiać.
2: Musimy reagować. Drodzy Państwo, w ramach Dzieciństwa bez przemocy kampania Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę dała wspaniały kurs, który każdy z nas może sobie przejść. Kurs pod tytułem Nieobojętni. To jest trochę taka gra. Właśnie jak reagować na to, co się dzieje wokół nas, na krzywdzenie dzieci. Zachęcam bardzo, żeby każdy z Państwa przeszedł, że tak powiem, tą grę i poczuł się, jak to jest być dzieckiem krzywdzonym i nauczył się, w jaki sposób reagować na krzywdzenie dzieci.
3: A ja dodam, że finałem kampanii Dzieciństwo bez przemocy będzie listopadowa akcja, podczas której w mieście pojawią się misie przypominające, by nie krzywdzić najmłodszych. A na koniec jeszcze coś dla tych, którzy lubią opowieści z dreszczykiem. Miejska Biblioteka Publiczna imienia Juliusza Słowackiego w Tarnowie organizuje spotkanie autorskie z Małgorzatą i Michałem Kuźmińskimi. To autorzy powieści etnokryminalnych o parze nieszablonowych śledczych, antropolożce kulturowej Ance Serafin i dziennikarzu Sebastianie Strzygoniu, kryminałów o detektywce Sylwii Nowak oraz książek z nurtu True Crime. Spod ich piór wyszły powieści Śleboda, Pionek, Kamień, Mara, Ścigając zło, Rozmowy o zbrodni, śledztwie i karze oraz Ruiny. Małgorzata i Michał Kuźmińscy opowiedzą o swojej twórczości, kulisach powstawania książek oraz o tym, jak prawdziwe historie, miejsca i wydarzenia stają się inspiracją dla literatury kryminalnej. Uczestnicy będą również mieć możliwość zadawania autorom własnych pytań, a po spotkaniu będzie można zdobyć ich autografy. Spotkanie autorskie pod nazwą Wieczór z kryminałem w czytelni czasopism bieżących przy ulicy Krakowskiej 4 w Tarnowie odbędzie się 8 października o godzinie 18.
4: SK Tarnów News.
3: Czeka nas drogowa rewolucja. Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów o zmianach, jakie w związku z przebudową ronda czekają kierowców i pieszych w Tarnowie. Ale będziemy też mówić o tym, jak sobie radzić z jesiennym spadkiem nastroju. Justyna Świderska, zapraszam. To będzie prawdziwa rewolucja. W czwartek 15 października ma się rozpocząć przebudowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej, Narutowicza i Sikorskiego w Tarnowie. Szykują się poważne zmiany w organizacji ruchu, które uderzą w kierowców, ale również pieszych czeka nie lada wyzwanie. Wiele przestrzeni, po których obecnie można się swobodnie przemieszczać, zostanie ogrodzonych, a do dyspozycji pozostaną wyłącznie dwa oddalone od siebie przejścia. O szczegółach w naszej rozmowie.
5: Podinspektor Zofia Kukla, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
1: Pani naczelnik, już za parę dni czeka nas drogowa, można powiedzieć, rewolucja. Znowu w jednym z bardzo kluczowych miejsc w Tarnowie pojawią się maszyny budowlane, ruszy przebudowa skrzyżowania ronda Krakowska Narutowicza Sikorskiego. Co to będzie oznaczało dla kierowców? No, możemy się spodziewać, że na pewno duże utrudnienia.
5: Dla kierowców na pewno będzie oznaczało to na nowo przystosowanie się i znalezienie też sposobu, jak dojechać, nie korzystając korzystając z trasy, która zwykle miała większą przepustowość. Zawsze w takiej sytuacji, kiedy wprowadzane są na dużych skrzyżowaniach czy trasach mocno uczęszczanych nowe rozwiązania, przez kilka pierwszych dni też my bacznie obserwujemy, jak kierowcy rozwiązują ten sposób poruszania się, tak żeby dostosować się do tej nowej sytuacji, ponieważ poza tym, że będą musieli bacznie te znaki obserwować i przeanalizować, jak dojechać. Te informacje są w tej chwili na bardzo wielu forach udostępniane, więc można troszkę wcześniej też przeanalizować najbardziej korzystną trasę. No to jednak dopiero praktyka pokaże, jak ta korelacja pomiędzy pieszymi, pomiędzy kierującymi w tych nowych rozwiązaniach będzie funkcjonowała.
1: Z tego, co już możemy się zorientować na projektach, na planach, które są udostępniane również między innymi w internecie, ruch dwukierunkowy zostanie utrzymany tylko jeżeli chodzi o ulicę Narutowicza. Jeżeli chodzi o ulicę Krakowską, to już z ronda nie zjedziemy w górę ulicy Krakowskiej.
5: Nie będzie można w górę Krakowskiej pojechać. Krakowska na tym etapie remontu będzie jednokierunkowa, więc od ulicy już skrzyżowanie z ulicy Bandrowskiego będzie można tylko przejechać Krakowską w dół, jeden kierunek ruchu.
1: I podobne utrudnienia będą nas czekały, jeżeli chodzi o Sikorskiego, bo tutaj z kolei cały odcinek aż do skrzyżowania z ulicą Mościckiego zostanie wyłączony.
5: Ponieważ na tym pierwszym etapie istniejące przejście dla pieszych będzie kompletnie przebudowane, to cały teren ulicy Sikorskiego zgodnie z przedstawionym projektem będzie wyłączony z możliwości poruszania się zarówno pojazdów, jak i osób. A więc też bardzo duże utrudnienia i na nowo piesi też muszą przemyśleć trasę, którą będą się poruszali, ponieważ na chwilę obecną przejście, które znajdowało się, jak to popularnie się mówiło, pod świtem, będzie całkowicie wyłączone z użytkowania, a najbliższe możliwe do wykorzystania przejście to to znajdujące się aż przy ulicy Mościckiego z sygnalizacją świetlną.
1: Jeżeli chodzi o ruch pieszych, to tak naprawdę czekają nas jeszcze poważniejsze utrudnienia, bo bardzo duży obszar sąsiadujący z prowadzoną inwestycją zostanie z tego ruchu również pieszego wyłączony. Tutaj pojawi się kwestia dobrej decyzji, którą drogą będziemy się poruszać właśnie idąc pieszo.
5: Zakres remontu obejmuje nie tylko i wyłącznie pasy drogowe, ale również przylegające do tego tereny w postaci skwerów. Naprawdę bardzo duży obszar z każdej strony istniejącego ronda, w tym też parkingi, będzie wyłączony z możliwości poruszania się. Nie będzie to tylko droga. I dlatego piesi będą poruszali się na tym obszarze objętym pracami budowlanymi tylko na wyznaczonych ciągach. Wiąże się to między innymi z tym, że istniejące aktualnie przejście znajdujące się bezpośrednio przed rondem na ulicy Narutowicza zostanie przesunięte w głąb ulicy Narutowicza. A więc osoby, które będą chciały iść głównym traktem ulicy Krakowskiej w kierunku dworca, w kierunku parku, korzystając z przejścia na ulicy Krakowskiej, będą musiały udać się w głąb ulicy Narutowicza i dopiero wtedy będą miały możliwość przejść na drugą stronę. Również tereny skweru od strony budowy znajdującej się na terenie Białego Owintaru będą całkowicie wyłączone z możliwości użytkowania. Będzie tam wyznaczony konkretny ciąg dla pieszych, z którego będzie można na tym etapie budowy korzystać.
1: Można się łatwo domyślić, że skoro w tym momencie mamy do dyspozycji całą tą przestrzeń, a w momencie rozpoczęcia inwestycji będziemy się ograniczać wyłącznie do dwóch właściwie przejść dla pieszych, bo mówimy o tym przy ulicy Mościckiego i o tym nowo wyznaczonym, ten ruch pieszy będzie ogromny, zwłaszcza w tych godzinach, kiedy przyjeżdżają autobusy, przywożą mieszkańców okolicznych miejscowości, kiedy przyjeżdżają pociągi.
5: Na pewno też osoby korzystające z komunikacji publicznej muszą dołożyć do swojego planu dnia te kilka minut, ponieważ trasa dojścia do przystanków się przedłuży. Część przystanków będzie miała inną lokalizację. Natomiast w tej chwili ten projekt, który został przedstawiony, z naszej strony był opiniowany w taki sposób, aby na tym przejściu, które będzie się znajdowało na ulicy Narutowicza, bezwzględnie w czasie rozpoczęcia robót i wprowadzenia takich dużych ograniczeń w poruszaniu się pieszych na tym głównym ciągu, przede wszystkim w pierwszej fazie znajdowała się tam osoba, która będzie regulowała ruch. Pamiętajmy o tym, że w chwili obecnej przepisy regulują pierwszeństwo pieszych wchodzących na przejście dla pieszych. W związku z czym przy tej częstotliwości pieszych korzystających z drogi, ten ciąg pojazdów, no praktycznie byłyby to bardzo duże utrudnienia, bo zaistniałyby bardzo duże zatory. Nie chodzi tu o ilość pieszych, ale o ich częstotliwość pojawiania się na tym przejściu dla pieszych. Dlatego na obydwu etapach opiniowania tych projektów bezwzględnie wskazywaliśmy, że z naszego punktu widzenia, oceniając kwestie bezpieczeństwa pieszych i pojazdów, bezwzględnie najpierw regulacja przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem, a następnie konieczność zainstalowania sygnalizacji świetnej wzbudzanej. Dokładnie taką samą intencją były również tutaj opinie przedstawiane przez inwestora, ponieważ tylko i wyłącznie w naszej ocenie taka regulacja sygnalizacją wzbudzaną umożliwi właściwą korelację między użytkowaniem przejścia dla pieszych i jego częstotliwością użytkowania przez pieszych, nie powodując nadmiernych utrudnień dla kierujących pojazdami.
1: W przeciwnym wypadku ten potok pieszych, który będzie ogromny, tak się możemy spodziewać, po prostu uniemożliwiłby sprawne poruszanie się pojazdów.
5: Należy pamiętać o tym, że w chwili obecnej ten projekt zakłada tylko i wyłącznie oddanie do użytku powierzchni jednej jezdni dwukierunkowej, więc na przykład od strony krakowskiej, od wysokości zajezdni autobusowej, wyłączonego tego pasa dla autobusów, dla komunikacji, aż z trzech pasów pojazdy będą zjeżdżały na jeden pas, więc już samo to spowoduje duże utrudnienia. Dodatkowo zatrzymanie tego ciągu pojazdów na przejściu dla pieszych w przypadku bardzo dużego natężenia ruchu, bo przecież z tego przejścia będzie korzystało wtedy znacznie więcej osób niż korzysta w tej chwili, powodowałoby zatrzymanie i zatory na naprawdę długim okresie trwania tego natężenia ruchu dziennego. W zasadzie bez takiej regulacji jest to po prostu niewyobrażalne w godzinach na przykład od 7 czy praktycznie tego maksymalnego natężenia do godziny 19, kiedy przez cały czas mamy tam pieszych udających się właśnie na przystanki komunikacji publicznej.
1: Wiadomo, że dla pojazdów komunikacji miejskiej czy dla części mieszkańców, osób pracujących w Tarnowie, ta droga jest jedyną możliwą, którą trzeba będzie jakoś pokonać. Ale zważywszy na to, czego możemy się spodziewać, to pewnie taki apel do kierowców, kto może, wybiera trasy alternatywne, wybiera inną drogę.
5: Wszystkie plany remontowe zakładają nasze rozwiązania pod kątem bezpieczeństwa takie, które w danym momencie wydają się maksymalnie optymalne i korzystne zarówno dla kierowców pod kątem przepustowości tej trasy, jak również ich bezpieczeństwa. Natomiast ta pierwsza faza to będzie właśnie takie poszukiwanie rozwiązań. Oczywiście, że zachęcamy do tego, żeby po zapoznaniu się z udostępnionymi w mediach projektami już przed rozpoczęciem tych prac wybierać takie trasy alternatywne, które będą dla kierowców wygodne, ponieważ tutaj zawężenie drogi do jednego pasa musi generować duże utrudnienia w ruchu.
1: Tutaj powiedziałyśmy o tym, że także przestrzenie dookoła ronda będą poogradzane siatką. Można się domyślić, że taki niekontrolowany ruch pieszych zostanie w miarę ograniczony. Niemniej taka uwaga dla wszystkich tych, którzy będą się poruszali pieszo, żeby jednak korzystali z tych wyznaczonych miejsc, żeby stosowali się do przepisów, pilnowali tych świateł, a nie próbowali w cudzysłowie na dziko przemieszczać się pomiędzy tym miejscem.
3: miejscami, bo rzeczywiście może być niebezpiecznie.
5: Zgodnie z przedstawionym projektem cały teren prac budowlanych, a to będą też również prace ziemne, będzie ogrodzony siatką budowlaną. Tutaj oczywiście na podstawie też tych przepisów budowlanych osoby postronne nie mają prawa wstępu na teren prowadzonych prac budowlanych. Uzgodnienia zarówno z inwestorem, jak wykonawcą oraz też nasza druga opinia wydana w tej sprawie podkreśla to, że na pewno będziemy obserwować to, co się będzie działo, jak również zastrzegamy sobie możliwość ingerencji już po wprowadzeniu tych zmian w sytuacji, gdybyśmy zaobserwowali konieczność usprawnienia czy wprowadzenia dodatkowego oznakowania, czy to ze względu na możliwość poprawy jakości komunikacji, czy też ze względu na konieczność interweniowania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa w komunikacji.
3: Wszystkich nas pewnie czeka trudniejszy moment, który będzie wymagał sporo cierpliwości.
5: Sporo cierpliwości, uważności i tego, do czego ja zawsze zachęcam, takiego wzajemnego zrozumienia i wzajemnej życzliwości. Ta wzajemna życzliwość, jaką sobie kierowcy okazują na drodze, to jest naprawdę, można powiedzieć, połowa sukcesu do już tworzenia bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym.
3: A naszą rozmowę i mapę zmian w organizacji ruchu znajdziecie na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
3: Pora roku nie pomaga, deszczowa i pochmurna jesień to czas, kiedy nastrój się obniża, a kryzysy emocjonalne nasilają. Zauważają to pracownicy Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ze specjalistkami rozmawiamy o pierwszych niepokojących symptomach, na które warto zwracać uwagę. Podpowiadamy, jak mądrze wspierać i jak sobie zafundować jesienną profilaktykę emocjonalną.
6: Renata Kokoszka, koordynator zadań specjalistycznego Ośrodka Wsparcia.
7: Agata Liściochoń, specjalista pracy z rodziną, koordynator zadań Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
3: Rozmawiamy dzisiaj o człowieku w kryzysie. Mamy przed sobą jesień. Zwykło się mówić, że ta pora roku sprzyja temu, żeby wszelkiego rodzaju właśnie jakieś depresyjne stany nas dopadały. Ale tak naprawdę patrząc chyba na doświadczenia Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, można powiedzieć, że te osoby w kryzysie zgłaszają się bez względu na porę roku. Jak to wygląda?
7: Taka jest prawda. Tak naprawdę kryzys towarzyszyć może każdemu o każdej porze roku, w zależności od tego, co przeżywamy, co nam w życiu towarzyszy. Wiadomo, jesień jest takim czasem, kiedy dzień jest krótszy, tego słońca jest mniej, chęci do wielu rzeczy też się pojawia mniej, więc one sprzyjają tak jakby zmianom w naszym organizmie i kryzysowi, ale wydarzy się coś trudnego w naszym życiu, może się przytrafić o każdej porze dnia i nocy, więc właściwie cały czas.
3: Jeżeli mówimy o tych kryzysach, które przytrafiają się mieszkańcom naszego miasta, to z czym najczęściej się Państwo mierzycie?
6: Biorąc pod uwagę charakter działalności ośrodka, to mierzymy się często z właśnie zjawiskiem przemocy, ale jeżeli chodzi o kryzysy, no to właśnie kryzysy utraty, kryzys żałoby, kryzysy egzystencjalne. Często właśnie pojawiają się osoby w takich zaostrzonych stanach depresyjnych, z myślami samobójczymi. Też często pojawiają się kryzysy małżeńskie, ogólnie relacji partnerskich.
7: Bo też takie kryzysy związane z relacjami dzieci z rodzicami. Też takiej młodzieży, ale też kryzysy dorosłych dzieci, które mają jakąś trudność w relacji ze swoimi najbliższymi. Kryzys, który pojawia się tak jakby z sytuacji, która jest teraz, bądź narosła przez ileś lat, kiedy byli jeszcze młodymi ludźmi i teraz tak jakby próbują sobie swoje życie ułożyć. Wiele rzeczy zaczyna wracać.
3: My często już o tym wspominałyśmy, ale warto przypomnieć, bo bywa tak, że osoba, która znajduje się w kryzysie, ma poczucie tego, że w tym kryzysie się znajduje, że znalazła się, powiedzmy, pod ścianą i potrzebuje pomocy z zewnątrz po to, żeby można sobie było z daną sytuacją poradzić, ale są też osoby, które być może tej świadomości nie mają albo jeszcze nie przełamały się same w sobie. Wiele mówi się o tym wsparciu, o tym towarzyszeniu osobie w kryzysie. Czy my potrafimy w ogóle to robić? Czy my wiemy, jak postępować, jeżeli ktoś z naszych bliskich zachowuje się w sposób, który może budzić niepokój?
6: Możemy wiedzieć, a możemy nie wiedzieć. Jeżeli są osoby, które mają jakieś kompetencje w tym zakresie, jakoś mają wiedzę dotyczącą ludzkiej psychiki, reakcji, są jakby czujnymi obserwatorami, to pewnie jakby potrafią same zaradzić. tak, i pomóc osobie bliskiej doświadczającej kryzysu, ale jeśli nie wiedzą, a mogą nie wiedzieć, to żadna ujma, to warto, żeby wiedziały, gdzie się zgłosić po pomoc i gdzie takiej pomocy szukać, mieć jakby konkretne kroki, które będą w stanie podjąć, żeby właśnie pomóc osobie, która w tym kryzysie się znajduje.
1: To jest bardzo istotne, o czym pani powiedziała, czyli jak nie mamy wiedzy i kompetencji, to nie powinniśmy zabrnąć za daleko. Czasami ta nasza pomoc powinna się zakończyć na tym, żeby przekonać tę osobę do sięgnięcia po pomoc specjalisty.
6: Tak.
1: Mm-hmm. To powiedzmy w takim razie, na jakie objawy, na jakie sytuacje powinniśmy być wyczuleni, co powinno wzbudzić niepokój i kiedy powinniśmy właśnie zacząć działać, zacząć podpowiadać, potrzebujesz wsparcia?
7: Pierwsza taka rzecz to jest taka, znamy tą osobę, tak? Widzimy, jak ona funkcjonowała dotychczas i nagle się, nie wiem, pojawia jakaś trudność z apetytem, zaburzenia snu, może jakaś nasilona agresja albo wręcz wycofanie, może jakaś większa apatia, jakieś zaburzenia koncentracji. Tego w jakimś dużym nasileniu czy większym nasileniu nie było dotychczas, a teraz mamy wrażenie, że jest i wpływa negatywnie na funkcjonowanie osoby nam bliskiej, tak? Jeżeli to jest kwestia nie tylko dnia, dwóch, tylko wydłuża się w czasie, no powiedzmy około 2 tygodni, powyżej 2 tygodni, to już jest taki sygnał, że warto to tej osobie nazwać, może powiedzieć, jaką różnicę widzimy, zaopiekować, ale też mieć na uwadze to, co ta osoba nam mówi, tak? Czego ona potrzebuje, czy potrzebuje naszego towarzyszenia, czy potrzebuje też wsparcia w poszukaniu specjalisty, czy zawiezienia do tego specjalisty. No wiadomo, że w takich sytuacjach skrajnych, gdy zaczyna sobie zagrażać swojemu życiu, zdrowiu, no to trzeba już interweniować za nią, tak? Myślę, że tak jakby wracając troszkę do poprzedniego pytania, warto mieć na uwadze, że są takie utarte hasła typu będzie dobrze, nie przejmuj się.
1: Takie lekceważące ten stan,
7: z
1: prawda?
7: Z jednej strony wspierające, czasami troszkę wynikające z tego, że nie wiemy jak pomóc, a jednocześnie sami byśmy nie chcieli tego słuchać. I troszeczkę tak się można pochylić nad tym, skoro mi by to nie służyło, to może powstrzymajmy się w mówieniu tego do drugiej osoby, posłuchajmy, co ona nam ma do powiedzenia, bo to jej przede wszystkim problem dotyczy, tak? Ona potrzebuje coś zmienić.
1: Kiedy w tym studiu rozmawiałam na tematy związane z depresją, to osoba, która przeszła ten stan, mówiła, że właśnie słowa, będzie dobrze, nie przejmuj się, nie pomagały w żaden sposób. Podobnie jak nie pomagało hasło, które myślę bardzo często pokutuje, weź się w garść.
6: No, warto też tutaj zaznaczyć, że odczuwanie trudności, kryzysu też takiego poprzedzającego właśnie chorobę depresyjną, to jest takie subiektywne odczuwanie trudności. Czyli obiektywnie ten problem, który daną osobę przerasta, może się wydawać błahy, może się wydawać bardzo prosty do rozwiązania. I jeżeli się patrzy na taką osobę z własnego punktu widzenia i udziela się rad w stylu twój problem, to żaden problem. Albo właśnie weź się w garść, przecież to trzeba zacząć działać, prawda? Bo to lenistwo. To tak naprawdę ograniczamy możliwości tej osoby i powodujemy, że ona się czuje jeszcze gorzej. A z jej punktu widzenia, właśnie subiektywnego, to jest problem, który jest ogromny i dochodzi do momentu, w którym staje się nie do rozwiązania. Zaczyna się takie zawężone postrzeganie możliwości rozwiązania.
7: Tylko warto nazywać tej osobie to, co my widzimy, tak? Jaką widzimy różnicę, pytać, czego ona potrzebuje, żeby też miała świadomość tego, że to, co się z nią dzieje, jest zauważalne, tak? I tak jakby, jeżeli ona czasami nie wie, co się z nią dzieje, bo tak też bywa, pytamy, co się dzieje, nie wiem. Ona może rzeczywiście nie wiedzieć, bo w stanie...
1: Czuję tylko, że coś jest
7: coś
1: nie tak.
7: Coś jest nie tak, tak, bo w stanie takiego silnego stresu, czasami jakieś, po przeżyciu jakichś traumatycznych wydarzeń, możemy być tacy trochę zagubieni, jakby świat się gdzieś toczył obok nas już. Więc warto jej to nazywać, mówić i pytać, czego ona potrzebuje, towarzyszyć jej w tym, w też nie w skrajnych sytuacjach dawać jej tyle czasu, ile ona potrzebuje na kroczenie do przodu ku zdrowiu, można tak też troszeczkę powiedzieć, psychicznemu przede wszystkim.
1: I to tempo tego postępu będzie zależne od konkretnej osoby. To będzie indywidualny proces,
7: tak,
1: prawda?
7: Tak, tak. I to, co jest ważne, to, o czym tutaj Renia mówiła, o tym, że naszym zadaniem nie jest mówienie na zasadzie ja na pani miejscu, czy na twoim miejscu zrobiłabym tak, czy tak, tak? My pracujemy na świecie osoby, która do nas przychodzi, tak? I towarzyszenie naszym bliskim też powinno się na tym opierać, tak? Że to nie jest ja jestem mądrzejsza, bo ja bym tak zrobiła, bo my nigdy nie do końca nie będziemy na tym samym miejscu, tak? Mamy inne doświadczenia, inne przeżycia, inne swoje silne strony, więc każdy z nas, nawet będąc w obliczu tej samej sytuacji, zrobi inaczej i my tak jakby w naszej pracy musimy o tym pamiętać, ale myślę, że warto o tym pamiętać w codziennym życiu.
1: Czyli porównanie to jest jedna z najgorszych rzeczy, którą możemy zrobić w takiej sytuacji.
7: No jedna z gorszych, tak. Troszeczkę też tak jakby umniejszamy możliwością tej osoby, tak. Nie jesteśmy w jej sytuacji, bo nie ma możliwości, żebyśmy w takiej byli ze względu na nasze inne doświadczenia, inne zasoby, inny charakter, podobny, ale nigdy taki sam, tak? Mhm. Więc ważne jest oddawanie mocy sprawczej też tej drugiej osobie, bo to jest jej życie.
1: Mam takie wrażenie, że poprzez takie porównania możemy tę osobę, która już ma problem, zepchnąć jeszcze niżej.
7: Tak, tak, bo umniejszamy jej możliwościom, tak? Pokazuje na zasadzie, ja wiem lepiej, ja bym zrobiła lepiej, a ty, skoro ty tak nie robisz, no to znaczy, że coś jest jeszcze dodatkowo nie tak.
8: A jeszcze jak nie wychodzi, tak? Ktoś próbuje dostosować do rad, które otrzymał, nie czując, że to jest jego, prawda, działanie, że on tak niekoniecznie by chciał, ale ktoś tak doradził, więc może spróbuje i on ma może rację, prawda? I próbując sprostać temu, może się nie udać, prawda? Bo to tak do końca ten człowiek tego nie czuje.
1: Bo to nie wypływa z niego.
8: Nie wypływa z niego. Jest dobrą radą, ale tak zwaną złotą radą. Podawaną z punktu widzenia zupełnie innej osoby i zupełnie innego świata. I jeżeli się nie uda, a może się nie udać, to ta osoba rzeczywiście może poczuć się gorzej, stracić motywację do dalszego działania i nie chcieć próbować więcej.
1: Bo kolejne potknięcia osłabiają te nasze zamiary, te nasze siły.
4: SK Tarnów.
1: Ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo rozmawiamy o osobach w kryzysie. W tym kryzysie może się równie dobrze znaleźć osoba dorosła, ale może się w tym kryzysie znaleźć również nastolatek. I tak się zastanawiam, mówiąc o tym czekaniu czy dostosowaniu tempa tej pomocy, bo często jest tak, że ten nastolatek on się zamyka. On potrzebuje czasu na przemyślenie pewnych rzeczy, zanim odważy się powiedzieć o tym komuś dorosłemu. A my dorośli często nie mamy tego czasu, często się spieszymy. Co ci jest? Powiedz. To ja wtedy będę działał i pomagał. Mam wrażenie, że to jest taka bardzo cienka linia, która powoduje, że ten nastolatek się może zamknąć jeszcze bardziej.
7: Może tak być. Warto się zastanowić, co w nas jest, dorosłych, że my tak popędzamy. Tak? Czasami to jest kwestia jakiejś bezradności, czasami potrzeby zadziałania, żeby sytuacja była rozwiązana, bo nam będzie lepiej. Czasami trochę na siłę, tak jakby wyciągania siebie w rolę dorosłego, bo ja jako dorosły powinienem wiedzieć, tak, wtedy jestem zadziałać, wtedy jestem dobrą mamą, tatą i tak dalej. Czasami jest kwestia obawy przed jakimś wglądem instytucji. Pamiętajmy, zależy nam na tym młodym człowieku. Tak? On też jest ekspertem od swojego życia.
8: Ja myślę, że taka postawa u rodziców czy dorosłych też może wynikać z ich lęku. Mogą rzeczywiście bać się o tego młodego człowieka, zwłaszcza jeżeli to jest osoba bliska, ich własne dziecko. Chcieć mu pomóc i chcieć, żeby właśnie efekt przyszedł szybko.
1: Magiczna tabletka, tak? Tak. Od razu pomagamy.
8: To też bardzo często się zdarza, jak zgłaszają się osoby do instytucji, między innymi do naszego ośrodka i tak jakby oddają dziecko, oddają takiego młodego człowieka, coś w stylu naprawcie mi go.
6: szansa, że przyjdzie do instytucji i jakby za działaniem magicznej różdżki coś się wydarzy, po prostu po jednym, dwóch spotkaniach i wszystko już będzie w porządku, wróci, że tak powiem, brzydko naprawiony do domu. To nie ma możliwości się zadziać. I w ogóle w kryzysach czas jest bardzo potrzebny. Czas, który przyzwyczaja, który pozwala zaadaptować się do nowych warunków, do innych warunków, jest tak naprawdę czymś, co pomaga i leczy. Więc czemu powodować, żeby coś, co jest leczące, jakby trwało krócej?
1: Może tutaj pokutuje takie nasze przekonanie o tym, że sięganie po pomoc jest czymś wstydliwym. Trzeba o tym rozmawiać, trzeba o tym mówić publicznie. Wiele znanych osób mówi, że nie bało się sięgnąć po pomoc terapeuty, specjalisty, po to, żeby oswajać, żeby powodować, żeby to odium takiego właśnie wstydu związanego z pomocą terapeuty, psychologa, psychiatry było jak najmniejsze. Mijają lata, a ja mam wrażenie, że bardzo powoli to się dzieje, jeżeli chodzi o jakąś zmianę.
7: W ogóle w kryzysie jest bardzo ważna sieć wsparcia osób bliskich, otoczenia. Tak? Jak my się tego otoczenia boimy, nie jest ono gotowe na to, że ktoś może pójść do psychologa, do psychiatry, do pedagoga, neguje to wręcz, więc my się tym bardziej zamykamy. Tak? Więc my jako ośrodek staramy się dużo informować o tym, wprowadzać różne zajęcia, kampanie i tak dalej, po to, żeby odczarować właśnie wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i pokazać, że to jest nasza mocna strona, to jest nasz zasób, bo tak naprawdę większości z nas nie podoba się to, że żyjemy w takim stanie, w jakim żyjemy, tak? Jest to dla nas trudne i chcemy tej pomocy. Tak czasami zadaję pytanie, skoro te osoby nie są wspierające, to po co nam zależy na ich takim strasznym towarzystwie i bliskości? Może skupmy się na tych dwóch, trzech, które powiedzą, okej, jesteś w potrzebie, idziemy do tego psychologa, pedagoga, mogę ci towarzyszyć, akceptuję, że idziesz, tak? I tych się osób trzymajmy, bo w kryzysie sieć wsparcia jest bardzo, bardzo ważna.
1: Spróbujmy powiedzieć, w jaki sposób sobie przejść przez tę chandrę, w jaki sposób możemy sobie taką jesienną profilaktykę emocjonalno-psychologiczną wprowadzić po to, żeby ten nastrój nie spadał niżej, tylko po to, żebyśmy się na jakimś przyzwoitym pułapie utrzymywali. Jakie działania mogą nam w tym pomóc?
6: Myślę sobie, że warto dawać sobie przestrzeń, spróbować utrzymać jakąś aktywność, która sprawia nam przyjemność, w tym aktywność fizyczną i nawet właśnie kontakt z naturą też jest bardzo istotny i nawet jak zmienia się pogoda, to nie znaczy, że musimy zostawać w domu, ale też dawać sobie taki czas na drobne przyjemności. Takie już, myślę sobie, przysłowiowe siedzenie z herbatką pod kocykiem, tak? To jest coś, co się przyjemnie kojarzy i nawet wtedy ta, nie wiem, nieprzyjemna aura na zewnątrz, czy właśnie ten krótszy dzień, no tak nie przeraża, prawda? Bo mamy jakieś, szukamy tego pozytywnego aspektu i myślimy sobie, że siedzenie pod kocykiem z herbatką też może być przyjemne i wcale nie musi być słonecznie.
7: Można się zastanowić troszeczkę na takiej zasadzie, skoro nie ma pogody na coś, na, nie wiem, na rower, na spacer, to na co jest? Może jest na planszówkę, może jest na kocyk, tak? I myślę, że też tak troszeczkę posłuchać siebie, że okej, są przy tej pogodzie różne trudne emocje z nami, one też nam o czymś mówią, tak? Że teraz jest może czas, żeby spowolnić się, wyciszyć, pobyć pod tym kocykiem, zauważyć, że mam czas dla siebie. Może jest czas, żeby tą godzinkę, ten serial sobie pooglądać i zastanowić się, na co teraz jest najlepszy czas dla mnie. Słuchać siebie, bo organizm też zmęczony upomni się w sposób, który właśnie może być dla nas trudny, bo się pojawia smutek, apatia, więc troszeczkę posłuchać siebie.
1: To były specjalistki Tarnowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Ta placówka oferuje pomoc darmowo, całodobowo i z zachowaniem anonimowości. Działa przy ulicy Szarych Szeregów 1 w Tarnowie Mościcach.
4: SK Tarnów News.
3: strach rodziców i uczniów oraz mobilizacja służb. W magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów sprawdzamy, co działo się w mieście w związku z niebezpiecznymi incydentami w szkołach w Polsce. Ale powiemy też o kontrolach palenisk i będziemy mówić o korzyściach edukacji filmowej. Justyna Świderska, zapraszam. Krwawy piątek wywołał niepokój w wielu częściach kraju. W mediach społecznościowych pojawiały się niepotwierdzone doniesienia o rzekomo planowanych atakach w szkołach. Obawy nie ominęły także Tarnowa. Część uczniów bała się przyjść na lekcje, inni podchodzili do sprawy ze spokojem.
9: Troszkę się boję.
10: No ja się nie boję. Raczej wydaje mi się, że to taki fake news.
11: No właśnie, chciałem was zapytać, co sądzicie o tych informacjach, bo pojawiły się plotki, że ten krwawy piątek, kulminacja tutaj tych wszystkich groźnych, niebezpiecznych zdarzeń w szkołach?
9: Nie wiem do końca, czy właśnie to się wydarzy, czy serio przyjdą do tych szkół, ale dalej jestem troszkę zaniepokojona.
11: Ostatnio faktycznie taka seria. Z czego według ciebie to wynika?
10: Myślę, że to jest po prostu wszystko z internetu. Wzięła się taka głupota po prostu.
9: No to właśnie też z internetu, taka nagonka. Taka stworzona przez nie wiadomo kogo. No i też raczej sądzę, że w szkołach jest bezpiecznie.
11: Niektórzy sugerują, że to może tutaj, nie wiem, wpływ gier komputerowych też.
9: No możliwe.
10: Też myślę, że może to być to przez gry, ale myślę, że bardziej przez internet, tam jakiś TikTok, jakiś ten, bo tam najwięcej właśnie o tym było na TikToku i na Instagramie. I tak...
11: Ale to co było na TikToku? Że są jakieś straszenie, czy...?
10: Tak, jest jakieś straszenie, są ogólnie jakieś filmiki chłopaków, którzy straszą, typu, że pozabijają wszystkich pierwszaków i takie tam. I to wszystko lata po internecie i to jest takie straszenie moim zdaniem.
11: Nie boicie się iść do szkoły?
12: Jezu, no trochę, ale tu jest w miarę bezpieczna okolica, więc chyba nie ma czego.
11: Niektórzy mówią, że cała ta spirala tutaj przemocy jest związana z jakimś internetowym challenge'em. Według ciebie to prawda, czy może jest jakieś inne źródło?
13: Coś widziałem też na TikToku właśnie, że są jakieś grupy odnośnie tego, że pisały niektóre osoby, że jest jakiś challenge. Więc coś z tym może być.
11: Niektórzy rezygnują dzisiaj z lekcji.
14: No w sumie jest tak, że bardzo dużo osób tak z mojej klasy zrezygnowało jednak. No mi się wydaje, że w internecie też powstało bardzo dużo fake newsów na ten temat i no myślę, że to zasiało bardzo dużą panikę.
11: A jeżeli chodzi o źródło tych wydarzeń, bo niektórzy doszukują się właśnie, że to jest jakiś internetowy challenge, że na TikToku są jakieś wyzwania, a inni mówią, że przypadek. Jak ty to widzisz?
14: No szczerze, jakoś nie wiem zbytnio. Jakoś nie mam zdania.
11: A sama właśnie spotkała się z jakimiś tego typu niepokojącymi treściami gdzieś na przykład na Instagramie czy TikToku?
14: Znaczy, mi się wydaje, że największy wysyp jest tego na TikToku. Tak nawet w nocy siedząc czy coś, to właśnie bardzo dużo live'ów było o tym i tak ogólnie.
3: Do sprawy odniósł się też prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.
15: Sytuacja z Ostrołęki i ta niewyobrażalna tragedia, która tam się wydarzyła, wzmożyła czujność w całej Polsce. To nie tylko Tarnów i Nowy Sącz, ale we wszystkich miastach. Policja odwiedza szkoły, placówki oświatowe, rozmawia z pracownikami administracji, pracownikami obsługi, ale także z nauczycielami czy dyrekcją na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych, na temat wrażliwości i wykrywania tego typu potencjalnych zagrożeń czy sygnałów. Mam nadzieję, że obecność również policji wokół szkół będzie też istotnym elementem prewencyjnym. Tak to zwykle bywa, że jedno zdarzenie może w krótkim czasie wyzwolić kolejne czy próby tego typu naśladowania, więc bardzo dobrze ta reakcja nastąpiła bardzo szybko. My tak czy inaczej jako samorząd, ale również jako organ prowadzący dla szkół staramy się od tego typu sprawach rozmawiać. Jesteśmy bardzo świeżo po takim dużym szkoleniu w szkole podstawowej numer 15 dla również rodziców czy nauczycieli na temat zachowań potencjalnie niebezpiecznych młodzieży z profesorem Jędrzejko. Także te tematy są nam bliskie nie tylko przy okazji tego tragicznego wydarzenia w Ostrołęce, ale o tym warto rozmawiać, o tym warto mówić. Ta obecność policji też jest dzisiaj niezwykle ważna.
3: W związku z obawami dotyczącymi zapowiedzi rzekomych incydentów w szkołach, tarnowska policja również zmobilizowała swoje siły.
16: Komenda Miejska Policji w Tarnowie pozostaje w stałym kontakcie z samorządami, instytucjami oraz placówkami oświatowymi i wychowawczymi na terenie miasta i powiatu tarnowskiego. Na podstawie posiadanych informacji uspokajamy, że obecnie nie ma podstaw do obaw dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w związku ze zgłoszoną sytuacją na terenie Polski. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie dbają o bezpieczeństwo na terenie szkół, szkół i w ich otoczeniu, zarówno podczas zajęć, jak i poza godzinami ich prowadzenia. Apelujemy o weryfikowanie informacji zamieszczanych w sieci oraz nieprzekazywanie dalej nieprawdziwych treści.
3: Służby przypominają, że wszystkie podejrzane sytuacje lub informacje dotyczące bezpośredniego zagrożenia należy zgłaszać pod numer 112, a więcej o sytuacji w mieście i regionie piszemy na tarnów.sk.pl.
4: SK Tarnów.
3: Można dostać mandat. Strażnicy miejscy w Tarnowie sprawdzają, jakimi materiałami palą mieszkańcy oraz czy przestrzegane są zasady uchwały antysmogowej. O działaniach funkcjonariuszy mówi Aldona Świątek, kierowniczka referatu porządkowego Tarnowskiej Straży Miejskiej.
17: Takie kontrole, praktycznie kontrole palenisk domowych są dokonywane przez cały rok. No, wiadomo, że one są zwiększone w sezonie grzewczym. Mieszkańcy dzwonią, piszą, zgłaszają interwencje dotyczące właśnie podejrzenia spalania odpadów. Widzą, że z komina wydobywa się dym i mają podejrzenie, że właśnie dochodzi do pewnych nieprawidłowości. Jest całkowity zakaz używania kotłów pozaklasowych i kotłów poniżej klasy trzeciej.
11: Jakie piece muszą spełniać właśnie wymogi, aby tutaj uniknąć tego mandatu?
17: No tak jak już mówiłam, muszą to być piece minimum trzeciej klasy.
11: A co z kominkami? Bo jak wiemy, kominki tutaj też muszą spełniać określone wymogi.
17: Tak, kominki też powinny być wyposażone w tak zwane elektrofiltry. To są kominki, które zostały zamontowane przed 2017 roku. Powinny mieć takie właśnie elektrofiltry zamontowane. Też najważniejsza rzecz, odpowiednie paliwo, to znaczy węgiel i drewno, suche drewno, to jest podstawa. Oczywiście też przypominamy za każdym razem, wydaje mi się, że mieszkańcy już ten temat znają, zakaz spalania wszelkich odpadów i to się tyczy też odpadów zielonych, gdzie tutaj był największy właśnie problem w okresie wiosenno-letnim i tym jesiennym, gdzie w ogniskach nadal niektórzy palą odpady właśnie zielone, czyli te bioodpady, które nie powinny trafić do ogniska, tylko na kompostownik bądź też do pojemników z bioodpadami. Tak jak już wspomniałam, ważny jest ten opał. Każda osoba kupująca węgiel musi mieć, otrzymuje taki atest, certyfikat od osoby sprzedającej ten węgiel, czyli to, że on nie spełnia wszelkie wymogi tej uchwały antysmogowej. My to z doświadczenia wiemy, że w momencie, kiedy mieszkańcy rozpalają, to znaczy, nie wiem, przychodzą z pracy i dokładają w cudzysłowie do pieca, wówczas ten dym jest większy, bo zanim się rozpali, to w tym momencie ten dym faktycznie jest go dużo i jest ten kolor taki, powiedziałabym, nie za specjalny. Ale często też bywa tak, że oprócz węgla i oprócz drewna, ludzie używają również jako podpałki gazet, bądź też różnego tego typu właśnie jakichś papierów, które też są traktowane jako odpad. Ponieważ zawsze informujemy, żeby prawidłowo właśnie używać pieca, tak w cudzysłowie można powiedzieć, musi być po prostu odpowiednia podpałka też. Czyli żadnych gazet, żadnych jakichś papierów, jakichś kartonów. Ludzie uważają, że to jest świetna podpałka, ale otóż nie, ponieważ w momencie, kiedy będziemy dokonywaliśmy też poboru próbek z popiołu, wyniki wskazywały, że jednak dochodziło do pewnych nieprawidłowości. Ludzie się tłumaczyli tym, że a to ja nie wiedziałem, że gazety też są odpadami, ale odpadami są. W szczególności to jest właśnie badania instytutu, które potwierdzają, badania chemiczne, które potwierdzają, czy w tym popiole znajdują się jakieś materiały, jakieś części, które wskazywałyby na to, że może dochodzić do spalania na przykład odpadów. Przede wszystkim, co jest ważne, każda taka kontrola, właściciele nieruchomości są zobowiązani do wpuszczenia strażnika do wykonania takiej kontroli. Przede wszystkim dokonujemy kontroli pieców, czyli czy spełniają te wymogi uchwały antysmogowej, czy piec ma tabliczkę znamionową, ewentualnie jak takiej tabliczki nie ma, więc właściciel nieruchomości, bądź też użytkownik musi przedstawić jakieś odpowiednie dokumenty, że ten piec jest zgodny z obowiązującymi zapisami. Kontrolujemy oczywiście palenisko, co tam się spala. Dodatkowo też sprawdzamy, co znajduje się przy, tak można powiedzieć, przy piecu, czyli jakie są te materiały tam gromadzone. No taki ogólny stan, czy przypadkiem nie ma podejrzeń, że ktoś tam składuje sobie jakieś tam właśnie, nie wiem, kartony, czy też płyty pilśniowe, które ewentualnie mogłyby posłużyć do palenia w piecu. Takie kontrole, no to już to nie jest pierwszy rok naszych kontroli. W posiadaniu Straży Miejskiej mamy drona, który właśnie jest wyposażony w nowoczesne laboratorium do badania zawartości dymu. Jeżeli w piecu, w tym no, piecu kaflowym jest spalane odpady, no to niestety już w tym momencie użytkownik tego pieca no, jest ukarany. W sytuacji, kiedy no, nie ma jakichś tam, nie dochodzi do jakichś nieprawidłowości odnośnie opału, wówczas no niestety, ale właściciel, administrator danego budynku ponosi pełną odpowiedzialność za brak wymiany tego pieca. Każda sprawa jest traktowana indywidualnie i ja nie mogę tutaj zapewnić, że nie będziemy karać albo że będziemy karać. Do każdej sytuacji, do każdej osoby podchodzi się indywidualnie i to już jest decyzja funkcjonariusza, który dokonuje takiej kontroli.
11: O jakich karach tutaj możemy mówić?
17: Mandat karny to jest do 500 zł, natomiast grzywna to jest do 5000, jeżeli sprawa trafi do sądu. Ja tylko przypominam, że do ogrzewania budynków, nieruchomości można używać węgiel, oczywiście węgiel z atestem, jak również drewno, ale drewno musi mieć poniżej 20% swojej wilgotności. Do rozpałki należy używać specjalnej rozpałki, czyli specjalnego materiału do tego przeznaczonego. Nie można używać papierów, kartonów i innych, po prostu powiedzmy to szczerze, śmieci.
3: Dodajmy, że właściciel mieszkania lub posesji ma obowiązek wpuszczenia funkcjonariuszy w celu przeprowadzenia kontroli paleniska. Kino Marzenie w Tarnowie zaprasza na 26. przegląd filmów ekologicznych. Ekoświat to wydarzenie, które startuje 20 i potrwa do 23 października. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak przyroda wpływa na nasze życie, zapowiada Agnieszka Hołda-Myśliwiec z Kina Marzenie.
1: Temat, myślę, bliski każdemu. Wiele robimy po to, żeby świat wokół nas był bardziej czysty, bardziej przyjazny. Również kino nie omija tego nurtu ekologicznego i już niebawem w Kinie Marzenie będzie można zobaczyć filmy właśnie z nurtu ekologicznego. Powiedzmy o tym.
18: Tak, bardzo serdecznie zapraszamy na 26. przegląd filmów ekologicznych Ekoświat, który jest organizowany razem z Wydziałem Środowiska Miasta Tarnowa. Od 20 do 23 października zapraszamy zarówno młodsze dzieci, jak i starszych uczniów do tego, żeby obejrzeć trzy dedykowane im filmy, z których każdy związany będzie w jakiś sposób właśnie ze środowiskiem, z ekologią, z tym, jak przyroda może wpływać na nasze życie. I tutaj troszeczkę więcej opowiem właśnie o każdym filmie. Od 20 do 23 października, tak jak powiedziałam, i harmonogram wygląda dokładnie tak samo każdego dnia, czyli trzy filmy każdego dnia. O 7.45 zapraszamy najmłodszych, dzieci w wieku od 6 lat właściwie, klasy 1-3, to świetna propozycja właśnie szczególnie dla nich, na film pod tytułem Luna i rozgadzana świnka. I tutaj bohaterką jest dziewczynka charyzmatyczna, w której ręce wpada magiczny przedmiot. Ona uwielbia oglądać takie gry i filmy też o bohaterach, którzy dbają o środowisko, którzy walczą. I nagle sama staje się taką bohaterką. No i zobaczymy, co się tam wydarzy, jakie decyzje ona podejmie i jaki to będzie miało wpływ właśnie na środowisko i na szereg różnych rzeczy. Także zapraszamy tutaj na zabawny, piękny film pod tytułem Luna i rozgadana świnka. O godzinie 9.45 każdego dnia zapraszamy na film Góra Mocy. I tutaj to jest propozycja dla starszych uczniów, tych z klas 4 do 8. I jest to piękny film aktorski, to nie jest animacja, gdzie w tle znajduje się taka magiczna góra mocy, góra Taranaki. Cała akcja rozgrywa się w Nowej Zelandii i zobaczymy trójkę bohaterów, z których każdy mierzy się z innymi problemami, ale właśnie gdzieś ta góra, przyroda, podróż, wspólna podróż będzie takim celem, ale też takim pewnym oczyszczeniem. No zobaczycie sami, piękny film, zapraszamy. I o 11.45 zapraszamy najstarszych na film pod tytułem Królestwo Kensuke. To jest propozycja zarówno dla uczniów z klas 7-8, ale również tych ze szkół ponadpodstawowych. Jest to animacja, może się wydawać, że film jest infantylny, ale opowiada właśnie też o bardzo ważnej kwestii zwrócenia uwagi też na swoje potrzeby i na to, jak człowiek odnajduje się w przyrodzie i też jaki wpływ ma przyroda na nasze ciało i nasz umysł.
1: Ja myślę, że w dobie, kiedy jesteśmy mocno przebodźcowani, kiedy tak wiele dzieje się, kiedy mówimy o tym szumie, o śmieciach elektronicznych, które nas otaczają, to jednak zachęta do tego, żeby odłożyć czasem tablet, telefon, odejść od komputera, spędzić trochę czasu właśnie na łonie przyrody, gdzieś przejść na spacer do parku, to może być naprawdę bardzo dobra rozrywka.
18: Poćwiczyć,
1: tak, dokładnie. Zwłaszcza, że jesień wybarwia nam w tej chwili świat dookoła na piękne kolory.
18: Tak, no mam nadzieję, że każdy z tych filmów będzie pretekstem do przemyślenia, też do rozmów, czy z rówieśnikami, czy właśnie z nauczycielami, czy nawet z nami w kinie. O to też tutaj chodzi, żeby zwrócić uwagę uczniów na różne aspekty środowiska, na to jak i ekologii również, bo może można to potraktować jako dbanie o środowisko, to jest właśnie takie oczywiste, że nie wiem, segregujemy śmieci na przykład, że nie wyrzucamy, nie śmiecimy w ogóle na ulicy i tak dalej, ale to są też inne kwestie, właśnie takie bardziej mniej oczywiste. I tutaj szczególnie przy tych trzech filmach zobaczymy, w jaki sposób przedstawi nam to Luna, czy cała ekipa z Góry Mocy, czy Michael z Królestwa Kensuke.
1: Zapraszamy w takim razie, a ponieważ jest to zaproszenie kierowane do grup szkolnych, to powiedzmy, w jaki sposób można dołączyć. Czy trzeba wcześniej się skontaktować, zgłosić grupę?
18: No tak, to jest bardzo ważne. Te seanse są bezpłatne, więc myślę, że to jest bardzo ważna informacja. I należy po prostu zadzwonić do kina, czyli 14 6 88 88 85, i zapisać grupę na wybrany seans.
1: Wystarczy podać liczbę uczniów, tak?
18: Wystarczy podać liczbę uczniów. Mamy ograniczoną ilość miejsc, no bo 317, ale na ten moment na każdy seans jeszcze są miejsca. Proszę o kontakt do kina i wybierzemy na pewno seans, na którym są jeszcze miejsca.
3: Przegląd startuje 20 i potrwa do 23 października, a projekcje są bezpłatne. Warto dodać, że przegląd filmów ekologicznych to tylko jedna z wielu propozycji kinowych, które mają wspierać nauczycieli i uczniów w procesie edukacji.
18: Wspomnę o nich bardzo krótko, na przykład edukacja Młode Horyzonty, ale mamy też różne cykle, jak Polskie Kino Młodego Widza, jak właśnie przegląd filmów ekologicznych, Ekoświat, jak wydarzenia około Tarnowskiej Nagrody Filmowej i tak dalej, i tak dalej. I oprócz tego, że zapraszamy dzieci i młodzież do kina, żeby obejrzały film, i częściowo jest to

0: ważne kwestie. Przede wszystkim też dialog i rozmawianie ze sobą, to jest bardzo ważne, czyli budowanie też wypowiedzi na przykład.
1: Konfrontowanie różnych opinii, prawda? Bo jeżeli oglądamy ten sam film, to możemy mieć różne spostrzeżenia.
0: To jest jedna jakby kwestia. Druga kwestia dotyczy takiej bardziej emocjonalnej sfery. Często przy tych filmach, na przykład przy Polskim Kinie Młodego Widza między innymi, po seansach są spotkania ze specjalistami, często to są psychologowie, więc też nie zostawiamy uczniów z takimi większymi emocjami, w sensie próbujemy mówić, rozmawiać o tym, i też uświadamiać, to jest raz, ale dwa, dać przestrzeń również młodym osobom do tego, żeby rozmawiały i umiały i po prostu próbowały rozmawiać o swoich emocjach.
1: Czasami, kiedy zobaczy się film, kiedy pewne rzeczy zostaną przedstawione na ekranie, łatwiej jest o nich później rozmawiać, niż tworzyć jakieś hipotetyczne sytuacje w przestrzeni klasy szkolnej, prawda? Bo tutaj po prostu widzimy pewne sytuacje, widzimy pewne rozwiązania, pewne decyzje, które ktoś podejmuje, prawda? I potem możemy się na tym skupić. W klasie musielibyśmy przytaczać jakieś przykłady.
0: Tak, czasami to jest jedno trafne pytanie po seansie, co ty byś zrobił na miejscu tej osoby. To jest takie otwarte pole, bo możemy się w pewnym sensie utożsamiać, ale możemy też się nie zgadzać, co też jest świetne, bo to też jest budowanie własnej narracji. To też wymaga pewnego treningu. I tak mi się wydaje, że między innymi kino tutaj spełnia właśnie taką rolę. No a na dodatek kino może również być bardzo edukacyjne w taki sposób, że po prostu opowiada o pewnych sprawach, tak jak na przykład przy ekoświecie, przy przyglądzie filmów ekologicznych. Tam mamy dużo takich informacji przyrodniczych nawet właśnie, co rośnie na górze Taranaki na przykład, albo dlaczego ona może być dla nas niebezpieczna, dla tych bohaterów. No to są różne też takie konkretne informacje.
1: Czyli ta edukacja odbywa się na wielu różnych poziomach, na wielu różnych płaszczyznach.
0: Tak. No i tutaj też zachęcamy właśnie nauczycieli różnych przedmiotów, bo do tego, żeby korzystać z narzędzia, jakim jest kino, bo filmów jest mnóstwo. Też my chętnie pomożemy odszukać właściwy film do realizacji wybranego, konkretnego tematu.
1: Dawniej tak sobie myślę, że kiedy klasa wybierała się do kina, to często była to kwestia ekranizacji jakiejś szkolnej lektury. Dzisiaj to ten wachlarz możliwości jest zdecydowanie szerszy.
0: Tak, no teraz mamy lalkę na ekranie i tutaj rzeczywiście ta ekranizacja to jest, dużo uczniów przychodzi zobaczyć, no ale to wiadomo, bo jest to lektura i tak dalej. Mamy też lektury dla młodszych i też ekranizacje, adaptacje albo filmy na motywach danej lektury. Ale oprócz tego właśnie, że wykorzystuje się obejrzenie takiego filmu na przykład na języku polskim, to również tutaj przedmioty takie jak historia, geografia, wiedza o społeczeństwie, biologia. Do każdego z tych przedmiotów możemy znaleźć film. I tutaj zachęcam w sumie też, żeby zajrzeć sobie na stronę Zespołu Edukatorów Filmowych. I tam mamy dużo filmów ze znakiem jakości, to jest ważne, ale też opisanych w świetny sposób pod względem właśnie wybranej tematyki, pod względem kategorii wiekowej, pod względem tego nawet na jakich przedmiotach i w jaki sposób można ten film pokazać, użyć, jakie tematy zrealizować. Często są też tam dołączone materiały dydaktyczne i tutaj też, jeżeli chodzi właśnie o te materiały do konkretnych filmów, to również pomożemy je albo stworzyć, albo odszukać. Często są takie materiały przygotowane przez dystrybutora nawet do konkretnego filmu. No tutaj myślę, że wachlarz wykorzystania filmu w procesie realizacji programu, podstawy programowej jest naprawdę szeroki i warto się temu przyjrzeć, warto się do nas odezwać i też proszę pamiętać, że oprócz wszystkich cykli i programów mamy też tak zwany seans na życzenie, więc można po prostu jednorazowo przyjść sobie o wybranej godzinie, wybranego dnia z klasą czy z dwiema klasami, z grupą i obejrzeć konkretny film, potem o nim porozmawiać i we właściwy sposób po prostu wykorzystać do realizacji danego tematu.
1: Pozwól, że jeszcze zapytam o te materiały dydaktyczne, bo właśnie chciałam troszeczkę rozszerzyć ten temat. Nauczyciel nie jest pozostawiany sam sobie. Jeżeli ma

0: doświadczenie, to może właśnie z takich gotowych materiałów dydaktycznych skorzystać. Jeżeli mówimy o tych materiałach, co tam się może znaleźć? To są jakieś, nie wiem, ankiety, to są quizy, to są jakieś innego rodzaju materiały?
1: Czasami to są scenariusze lekcji, czasami to są konkretne karty pracy do danego filmu z konkretnymi pytaniami czy prośbą o rozwinięcie pewnych problemów. Czasami to są analizy psychologiczne. Tutaj bardzo dużo z tych materiałów właśnie pojawia się w programie Edukacja Młode Horyzonty. Zawsze nauczyciele otrzymują takie materiały przed seansem. I też przy Edukacji Młode Horyzonty jest zawsze prelekcja przed filmem, czyli też uczniowie są jakby już przygotowani do obejrzenia filmu. To jest świetne, bo zwraca jednak uwagę na czasami takie rzeczy, na które uczniowie nie zwróciliby uwagi, ale też no, uważniej moim zdaniem ogląda się taki film. Bez opowiadania o czym konkretnie jest ten film, bo to wiadomo, dzieci muszą, młodzież musi sama obejrzeć i też wywnioskować, to jest ważna przestrzeń, żeby właśnie one miały ten czas na przemyślenie i na odniesienie się. Ale prelekcja moim zdaniem robi świetną pracę właśnie i tutaj zwraca uwagę na ważne rzeczy też. Ale właśnie odnośnie tych materiałów, tutaj mówię o Edukacji Młode Horyzonty, ale poza tym nie do każdego filmu są takie materiały dostępne, ale zawsze można zwrócić się również do nas, żebyśmy nawet wspólnie pod wybraną klasę, czy w duchu jakby tego, w jaki sposób nauczyciel chce konkretnie zrealizować temat, poprosić o stworzenie, o wspólne stworzenie. My też tutaj jesteśmy pomocni. Dużo można znaleźć na internecie, nie ukrywam, ale czasami nie wszystko, więc proszę po prostu przede wszystkim komunikować się z nami. Zapraszamy do kontaktu.
0: Mhm. Oprócz tych wszystkich zalet, które niesie ze sobą edukacja filmowa, tak sobie myślę, że jeszcze dodatkową zaletą, taką długofalową, może być to, że przyprowadzając dzieci, a potem starszych uczniów na tego typu projekcje, organizując z nimi takie lekcje, rozmawiając na tematy, które zostały poruszone w filmie, trochę wychowujemy sobie tego widza, tego świadomego widza, takiego, który będzie później też czy oglądał w telewizji, czy przychodził do kina na seans, ale będzie oglądał ten film i nie będzie tylko biernym biorcą tych treści, które ten film niesie, ale będzie umiał sobie potem zadawać pytania, będzie się w jakiś sposób inspirował tą postacią, którą zobaczył na ekranie, ale będzie też później wychodził z tego kina z głową pełną pytań, gdzieś będzie się zastanawiał nad tym, co zobaczył.
1: To byłoby cudownie. Ja bym sobie właśnie tego bardzo życzyła, ale tak jak powiedziałaś, właśnie to zadawanie sobie pytań jest bardzo ważne i to nie jest takie oczywiste, bo nie wszyscy sobie zadają po seansie pytania właśnie. A tutaj zależy nam na tym, żeby filmy wzbudzały do myślenia po prostu. Coraz częściej siedzimy teraz w telefonach i jakby tego czasu na myślenie jest mniej.
0: I pochłaniamy tylko to, co dostajemy jako gotowce, prawda?
1: Tak, więc byłoby cudownie, gdyby właśnie filmy wywoływały emocje, gdyby poruszały, gdyby wzbudzały do przemyśleń, do rozmów, do szukania odpowiedzi właśnie i do zadawania pytań również.
0: Zapraszamy w takim razie, żeby spróbować czerpać z tych dobrodziejstw, które niesie ze sobą edukacja filmowa. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, może się kontaktować z kinem, może czytać o różnych propozycjach na stronie kina. Tam znajdziemy wszystkie informacje.
1: Tak, tak. W aktualnościach na stronie znajdują się wszystkie informacje. Gdyby Państwo czegoś jednak nie mogli znaleźć, to bardzo proszę o kontakt i wtedy na spokojnie odpowiem na wszystkie pytania.
2: SK Tarnów.
0: Koniec blaszanych przystanków w gminie Tarnów. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel kilka milionów złotych. Jak zapowiada wójt gminy Grzegorz Kozioł, nowe wiaty nie tylko będą ładnie wyglądać, ale będą też wyposażone w panele fotowoltaiczne.
3: Do tej pory mieliśmy przystanki autobusowe, które były wybudowane jakieś 15 do 16 lat temu. Już wtedy, w tamtym czasie, używaliśmy pojęcie rewolucja przystankowa. Polegała ona na tym, że w odpowiedzi na wandalizm młodzieży czy różnych grup, gdzie przystanki były malowane, dewastowane, niszczone, uznaliśmy, że wybudujemy takie przystanki, które będą odporne na zniszczenia. Niektórzy nazwali je przystankami pancernymi rzeczywiście były wykonane z grubej blachy żelaznej, ale taką ciekawostką, gdzie odbiło się to dużym echem w skali całego kraju, były cytaty na tych przystankach, które miały je tak jakby troszeczkę ocieplać wizerunek, mianowicie cytaty różnych wieszczów narodowych, czy na przykład świętego Jana Pawła II. No i te przystanki, one funkcjonowały przez kilkanaście lat, ząb czasu je uszkodził i uznaliśmy, że najwyższa pora, żeby coś nowego zrobić, zmienić, i mówimy teraz o następnej rewolucji przystankowej, mianowicie te już stare przystanki, które no już wizualnie odbiegają od rzeczywistości, zostaną zastąpione nowoczesnymi przystankami, które będą wykonane z innych materiałów, będą miały panele fotowoltaiczne, własne źródło zasilania, nową, zupełnie nowoczesną estetykę i architekturę. Będą spełniały dwie funkcje. Pierwsza funkcja to jest oczywiście ochrona dla pasażerów przed warunkami atmosferycznymi niedogodnymi, a druga funkcja będą już wkomponowane w nowoczesne zagospodarowanie przestrzenne, które już funkcjonuje w gminie Tarnów, żeby ono nie odbiegało od naszych nowych domów, co sobie mieszkańcy budują, czy innych rozwiązań architektonicznych, więc one będą ładnie wkumulowane. Natomiast plusem to jest oczywiście nowoczesna architektura, no ale minusem jest to, że może nie będą już tak bardzo odporne na zniszczenia. No ale ja tak uważam i również radni też tak uważają w większości, że nasze społeczeństwo no, coraz bardziej jest dojrzałe. No chyba odrobiliśmy już trochę lekcje jako rodzice, jako pedagodzy, jako nauczyciele, że zło trzeba nazywać złem. Dewastacja jest naganna, jest karalna. Myślę, że młodzież, która wtedy dewastowała, już jest na tyle wychowana przez rodziców, przez szkołę, że tej dewastacji już nie będzie. Koszt wszystkich przystanków to jest prawie 4 miliony złotych, więc jest to bardzo duże wyzwanie. Wymiana będzie na 189 tak zwanych peronach przystankowych, a samych wiat przystankowych będzie około 90. Nie będą to tylko same wiaty nowe, ale również otoczenie. Mam na myśli tablice ogłoszeń oraz kosze na śmieci. Pozyskaliśmy 3 miliony złotych z Funduszu Europejskiego. To jest konkretnie tak zwane ZIT, czyli Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla regionu tarnowskiego, a cały koszt to jest około 4 milionów złotych.
0: Nowe przystanki mają mieć modułową budowę, co ułatwi wymianę pojedynczych elementów w przypadku uszkodzenia lub aktów wandalizmu.
2: SK Tarnów News.
0: Do wyboru jest kilkanaście lokali. W poniedziałek 12 października startuje kolejna edycja miejskiego programu Mieszkanie za remont. Warto się zgłaszać, zachęca Bernard Karasiewicz z Miejskiego Zarządu Budynków w Tarnowie.
4: Rusza kolejna akcja Mieszkanie za remont. Jest to siódmy rok, kiedy Miejski Zarząd Budynków tą akcję wprowadza do życia. To jest 14 edycja. W tej 14 edycji mamy 15 mieszkań położonych w różnych częściach miasta. Od 20 paru metrów mieszkanie do 74. Wyceniane te remonty są na kwoty od 35 tysięcy do 142. I ruszamy, jak mówiłem wcześniej, w poniedziałek. Także w poniedziałek i wtorek najbliższy, między godziną 9 a 11, będzie można zobaczyć te mieszkania. Po tym terminie każdy chętny musi się z właściwym Zoomem skontaktować. Cały nabór będzie trwał miesiąc do 10 listopada.
5: Gdzie te mieszkania są zlokalizowane?
4: Te mieszkania są zlokalizowane w różnych częściach miasta, między innymi na Dąbrowskiego, na Franciszkańskiej, na Bernardyjskiej, na Puławskiego, na Świętej Anny, na Cegielnianej, Radwernickiego i wielu innych lokalizacjach.
5: No jest jednak dosyć spory, tak kolokwialnie mówiąc, rozstrzał, jeżeli chodzi o zakres pracy, o te koszty.
4: No tak, jest różne w zależności od wielkości mieszkania. Większość tych mieszkań to są mieszkania dwupokojowe z kuchnią, z łazienką, ale jednopokojowe mieszkania to jest 7 z tych 15. Więc te kwoty, które trzeba zaangażować, aby wyremontować, są też w zależności od skali. Na napraw, ale także i od wielkości mieszkania. Ta oferta jest kierowana szczególnie dla ludzi, którzy posiadają pewną gotówkę, ale też i zdają sobie sprawę, że przez 6 miesięcy zwolnione są z czynszu i nie płacą też kaucji, która wynosi 6-miesięczny czynsz. Także na koniec dostają umowę na czas nieoznaczony i z czynszem oczywiście mniejszym niż na rynku, bo to są mieszkania komunalne.
5: A zazwyczaj które mieszkania tutaj cieszą się największą popularnością? Te, gdzie ten zakres prac jest najmniejszy? Czy tutaj mieszkańcy jednak bardziej zwracają uwagę na lokalizację?
4: Bardziej na lokalizację. To często są mieszkańcy, którzy widząc wykaz tych mieszkań, dopasowują do swojego miejsca pobytu dzisiejszego, do tego, gdzie dzieci chodzą do szkoły, związani często z tymi ludźmi, którzy w danej dzielnicy są obeznani w tej dzielnicy. I tu właśnie przy mieszkaniach za remont te osoby mogą wybrać sobie tą lokalizację, bo w przypadku, kiedy my przydzielamy, no to jak na kogo wypadnie, tak idzie ta lokalizacja.
5: Jeżeli ktoś nie zdąży w poniedziałek zobaczyć tego mieszkania, jak właśnie będzie wyglądać ta procedura? Jak będzie można się umówić, żeby zobaczyć poszczególne lokum?
4: Wtedy zapraszam na naszą stronę Miejskiego Zarządu Budynków. Tam znajdują się telefony do osób, które dysponują kluczami i tam po umówieniu się pod danym adresem na godzinę podejdzie technik i pokaże cały lokal.
5: Przez pierwsze pół roku te osoby są zwolnione z czynszu. Czy w tym czasie mogą już mieszkać w tym danym lokalu, czy dopiero mogą się wprowadzić, kiedy doprowadzą go do takiego lepszego stanu?
4: Mogą mieszkać. To generalnie rzecz biorąc, uciążliwość jest mieszkanie i remont. I tutaj my na to nie wpływamy. Jeżeli to są osoby, które mają umiejętność, że wykonują te prace sami, to nawet zachęcam, żeby w pewnym momencie przy pomieszczeniach dwupokojowych zacząć od jednego, a potem drugi. To są uciążliwości, bo remontować i mieszkać, zresztą nie tylko osoby, które w tej akcji biorą udział, ale rzeczywiście mieszkaniec, który robi remont i musi mieszkać, no to są uciążliwości. Ale to jest też wybór, ponieważ wtedy czynszu nie płaci, nie musi podwójnie czynszu płacić. Myślę, że jest to takie sensowne rozwiązanie.
5: A jest już kolejka tutaj osób potencjalnie chętnych, bo z tego co wiem, to co roku ta akcja jednak cieszy się taką dosyć dużą popularnością.
4: Na początku statystycznie przypadało 5 rodzin na jeden adres, co nie znaczy, że wszystkie adresy cieszyły się tym samym popytem. Ostatnio notujemy tak 2,5-3 rodziny na jeden adres. Przede wszystkim jest to gratka dla osób, które znajdują się na listach oczekujących na mieszkania, ponieważ one są punktowane, 100 punktów otrzymują, więc generalnie ludzie, którzy znajdują się na listach oczekujących, którzy przeszli całą procedurę, to ich możliwość otrzymania mieszkania prawdopodobieństwo jest dużo wyższe.
5: A chciałbym zapytać jeszcze, czy w puli tych mieszkań, które są w tej najnowszej edycji, znajdują się jakieś lokale, które no, nie zeszły w ostatnim naborze?
4: No jest tam chyba 2 adresy, które nie zeszły. Taką ciekawostką jest budynek wolno stojący na ulicy Franciszkańskiej 10. Tam trzeba zaangażować dość poważne kwoty, no ale w wyniku czegoś jest cały jakby domek osobny. To są wydatki duże, ale też i możliwości jakby szersze, bo tam można dostosować jeszcze i poddasze i te mieszkanie można rzeczywiście rozszerzyć. Oczekuję, że znajdą się osoby, które będą chętne w tej lokalizacji zaangażować środki finansowe.
5: Tam już taki chyba generalny remont z tego, co pan mówi?
4: O dużych nakładach.
0: A szczegółowe informacje o zasadach udziału w programie można uzyskać w Miejskim Zarządzie Budynków przy ulicy Waryńskiego 9.
2: SK Tarnów.
0: Nie można puszczać ich luzem w lesie. Chodzi o psy. Spuszczone ze smyczy mogą stanowić zagrożenie zarówno dla grzybiarzy, jak i dla dzikich zwierząt. Powiatowy lekarz weterynarii w Tarnowie Paweł Wałaszek apeluje do właścicieli o rozwagę.
6: Zwracam się z uprzejmą prośbą do osób, które wybierają się na spacer do lasu, bądź zbierają grzyby. Sezon jest, myślę, w pełni, jeszcze on chwilkę potrwa. Proszę Państwa, osoby, które wychodzą do lasu ze swoimi zwierzętami, muszą mieć na uwadze to, że nie tylko one przebywają w lesie. Każde puszczenie tego zwierzęcia, aby sobie wolno pobiegało, może być problematyczne. Takie zwierzę może płoszyć zwierzęta dzikie, może Wam uciec, ale też może być przypadkowe spotkanie z osobą zbierającą grzyby. Na terenie powiatu tarnowskiego cały czas istnieje zagrożenie związane z pogryzieniami. Więc zwracam się z uprzejmą prośbą do opiekunów swoich zwierząt, aby mieli na uwadze to, że nasze zwierzę, chociaż dla nas jest miłe, przyjemne i najważniejsze na świecie, dla kogoś obcego może być problemem. Ono go nie zna, może się przestraszyć, a często efektem przestraszenia jest właśnie agresja. I to będzie zawsze problemem, bo czy ugryzienie, czy zadrapanie, czy jakikolwiek inny kontakt z osobą obcą zawsze może być problematyczny. Na to Państwu zwracam uwagę. Tak samo chciałbym prosić tutaj o bardzo dużą uwagę kierowców. Sam jestem kierowcą, przemieszczam się po drogach powiatu tarnowskiego i problemem o tej porze roku jest to, że wiadomo, dzień jest bardzo krótki. Zwierzęta dziko żyjące, mam na myśli tu sarny, jelenie, czy nawet dziki, będą przebiegały nam przez jezdnię. Te zwierzęta są coraz częściej użytkownikami dróg tutaj na terenie powiatu tarnowskiego w bezpośredniej bliskości miasta czy innych większych miejscowości. Przebiegnięcie zwierzęcia w nocy przed światłami naszego samochodu może być nagłe, niespodziewane i kolizja zdarzyć się może za bardzo szybko, nawet wtedy, kiedy nie zdajemy sobie sprawy. Prosiłbym w tym wypadku o każdorazowe zgłoszenie takiego incydentu, jeśli zwierzę jest pokrzywdzone, na numer alarmowy, na policję, straż miejską, jeśli jest to w granicach miasta Tarnowa, aby te zwierzęta nie pozostały bez pomocy. Zawsze tutaj, czy to będzie policja, czy to będzie inna służba związana z ruchem drogowym, znajdzie numer pomocny do łowczego, do azylu, czy innych służb, które mogą nieść pomoc takim zwierzętom. O to bardzo serdecznie proszę. Takim miejscem, gdzie może być problematyczne, to tutaj droga w stronę na Skrzyszów, Szynwałt, stara A4, która jest w kierunku Pilzna, Wola Rzędzińska w stronę Jodłówki Wałki i Jodłówka Wałki. Tak samo trasa na Lisią Górę i potem dalej w stronę na Dąbrowę Tarnowską. I każde tutaj miejsca, gdzie są poboczne drogi, mało oświetlone, te zwierzęta w nocy przebiegają. Największa ich taka aktywność jest między godziną 10 a 1 w nocy i tutaj kierowca, który jedzie, może być zaskoczony szybkością i wtargnięciem danego zwierzęcia na drogę. Dlatego jeszcze raz proszę i przypominam o ostrożności w czasie jazdy. W tym okresie jesiennym jest bardziej zmuszona. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałem już, dzień jest krótki, one tak czy siak się przemieszczają, a światła samochodu ich płoszą, więc może być tak, że ta nagłość jest dla nas zaskoczeniem, natomiast one i tak się przemieszczają. Czy to będzie czerwiec, czy to będzie listopad, czy to będzie marzec, więc to wszystko związane jest z pobieraniem pokarmu i łatwością pobierania pokarmu. W tej chwili mamy pola, na których jeszcze te zwierzęta mają dużą łatwość pobierania pokarmu. Nie wszystkie pola są zaorane. One zmieniają miejsce żerowania, dlatego ich aktywność, szczególnie teraz po żniwach, wtedy kiedy teraz jest drugie żniwa, kukurydziane tak zwane, mogą mieć miejsca wzmożony ten ruch zwierząt dziko żyjących. Jeśli jest małe zwierzę, no to będzie tutaj szkoda tylko finansowa. Natomiast każde zwierzę, które jest wyższe, cięższe, jest bezpośrednim zagrożeniem dla nas kierujących, jak również dla samego zwierzęcia. Mamy tutaj, tak jak wcześniej żeśmy rozmawiali, już sztuki bardzo duże. Czy to będą jelenie, których waga naprawdę jest ogromna, czy łosie. Łoś może błyskawicznie wyjść na jezdnię, a uderzenie z nim może skończyć się tragicznie dla łosia i dla kierowcy. Więc bardzo proszę o jeszcze raz wielką uwagę w czasie jazdy.
0: A według oficjalnych statystyk co roku na polskich drogach dochodzi do 20-30 tysięcy kolizji aut ze zwierzętami.
2: SK Tarnów.
0: Jesienna chandra, spadek nastroju i narastające napięcie mogą dawać o sobie znać. Nie zawsze oznacza to depresję, ale warto przyjrzeć się objawom. Kierownik ośrodka Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Tarnowie Iwona Wróbel-Przebięda apeluje do młodych osób, by nie zwlekały z szukaniem wsparcia. Przypomina również, że z pomocy ośrodka mogą korzystać nie tylko osoby zmagające się z depresją.
7: Są to gabinety terapeutyczne, jest to przestrzeń bezpieczna, kojarzy się z takim przytulnym wnętrzem, gdzie zdecydowanie łatwiej otwiera się młody pacjent, mówiąc o swoich najtrudniejszych sprawach czasami. Piękne wnętrza i estetyka to jedno i bardzo nas to cieszy, ale ten wymiar terapeutyczny cieszy ogromnie. Bardzo dużą wartością też dla nas jest prawo do prywatności pacjentów, więc świetnie wyciszone gabinety zapewniają tą poufność, która jest takim podstawowym prawem naszych pacjentów terapeutycznych i jesteśmy z tego ogromnie szczęśliwi. Ośrodek służy pacjentom od najmłodszych lat aż do 21 roku życia. Bez skierowania zapraszamy każdego, kto ma taką potrzebę. Pierwszy stopień referencyjności tego ośrodka, to znaczy, że jesteśmy tutaj po to, aby opiekować te pierwsze problemy, kryzysy psychiczne, zanim staną się one trudniejsze do opanowania i będą wymagały bardziej specjalistycznej pomocy psychiatrycznej. Działamy bez skierowania według nowego modelu psychiatrii. To jest właśnie miejsce, gdzie rodzic może uzyskać tą pierwszą pomoc, może uzyskać wstępną diagnozę do potrzeb terapeutycznych i tą kwalifikację, czy jest potrzebna psychoterapia, pomoc psychologiczna, terapia środowiskowa, czy też inne formy, które możemy zaproponować rodzicom. Gorąco zachęcamy rodziców do tego, aby słuchali swoich dzieci i reagowali na ich potrzeby. Liczba pacjentów jest duża. Zgłaszają się z bardzo zróżnicowanymi problemami, od początkowych takich wątpliwości o przebieg rozwoju, poprzez kryzysy, lęki, fobie społeczne, fobie szkolne, kryzysy rodzinne, depresje i inne zaburzenia psychiczne. Mogę naświetlić, że najczęściej są to problemy, które są związane z sytuacjami rodzinnymi lub też szkolnymi. Natomiast to naświetla nam obszary, w których też powinniśmy wzmacniać naszych pacjentów, prawda, w środowisku rodzinnym i szkolnym w bardzo, bardzo wielu aspektach. Rodzic najlepiej zna swoje dziecko i też może go obserwować, więc ważne jest, żeby po prostu mieć kontakt z dzieckiem, dbać o tą relację, która będzie otwarta i która będzie nam dawała właśnie te sygnały, że coś odbiega od naszych dotychczasowych obserwacji. No, pewnego rodzaju wycofanie, zmiana zachowania, zmiana stylu funkcjonowania, snu, jedzenia, zmiana kontaktów społecznych, zmiana grupy rówieśniczej. Warto pytać i rozmawiać, żeby właśnie dowiedzieć się, co tak naprawdę stoi za tą zmianą. Myślę, że młodzi potrzebują po prostu wsparcia, wysłuchania. Żyjemy też w takich czasach, gdzie jest bardzo duży pęd życia. Wszyscy czasami nie mamy czasu, aby zadbać o siebie, więc to również może być konsekwencja tego, że nie mamy czasu, dbamy o siebie mniej, nawarstwiają się problemy, które być może zostawione na później narastają do rangi kryzysów psychicznych. Jest ogromnym szczęściem i dumą obserwuję to, że młodzi pacjenci sami czasami polecają sobie skorzystanie z pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, więc to coraz jest mniejszy obszar tabu i zdecydowanie zmienia się to na plus. Młodzi pacjenci są świadomi tego, jakie mają możliwości i przychodzą czasami sami dopytać o możliwości wsparcia albo wspierają siebie nawzajem, co też obserwujemy na naszych korytarzach, gdzie czasami pacjent przychodzi ze swoją własną grupą wsparcia.
0: Przy ulicy Mostowej z dziećmi i młodzieżą pracuje kilkunastoosobowy zespół. W jego skład wchodzą m.in. psychoterapeuci oraz terapeuci środowiskowi.

0: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Skontrolowano blisko 35 tysięcy placówek i zatrzymano 59 osób. Rząd i służby podsumowują działania po atakach w szkołach na Mazowszu. W związku z tym wdrożono specjalne procedury bezpieczeństwa. Więcej o tym Michał Skolimowski.
1: W akcję zaangażowano 24 tysiące policjantów. Patrole pojawiły się przed szkołami i w szkołach w całym kraju. Wśród zatrzymanych są m.in. osoby, które miały przy sobie lub chciały wnieść na lekcję nóż.
0: A kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia incydentów z ostatnich dni. Trwają już także prace nad zmianą przepisów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Silne trzęsienie ziemi w Panamie. Wstrząsy miały magnitudę 7,7. Kilkanaście osób zostało lekko rannych. Uszkodzone są domy, kościoły, urzędy i szpitale. Na razie nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Polska w światowej czołówce eksporterów jaj. Nasz kraj zajmuje trzecie miejsce na świecie za Stanami Zjednoczonymi i Holandią. W ubiegłym roku ich produkcja w Polsce osiągnęła rekordowe prawie 14,5 miliarda.
2: No to ja pozdrawiam serdecznie wszystkich tych, którzy wykorzystali co najmniej 3 albo 4 na dobrą sobotnią jajecznicę. Wszystkiego smacznego wszystkim życzę na dobry początek soboty. Pobudzamy się. Tutaj jest taki gość, który wchodzi i od razu wszyscy nagle nabierają powera. Oskar Cyms, Łukasz Duńczyk, cześć.

0: wy macie wszystkie hity, które lubicie. Tutaj właśnie, w Radiu SK Mrozu i bracia Kasperczyk za nami. Słuchajcie, niesamowity wyczyn pewnej 61-letniej Kanadyjki, która pobiła właśnie rekord Guinnessa w robieniu deski. Chodzi o takie ćwiczenie, kiedy opieramy się tylko na przedramionach i palcach stóp, a reszta ciała jest sztywna i ponad ziemią. I ta pani, słuchajcie, wytrzymała w takiej pozycji, strasznie niewygodnej, 5 godzin i 7 sekund. Ja się pochwalę, że mój aktualny rekord w tym ćwiczeniu wynosi minuta 30, a ta pani wytrzymała ponad 5 godzin. To jest strasznie niewygodne ćwiczenie, bo każda sekunda strasznie się tam dłuży. Także gratulujemy pani Kanadyjce, ale nie zazdrościmy i nie będziemy próbować tego rekordu pobić. Ja nam życzę, żebyśmy w tę sobotę robili taką odwrotną deskę, żeby plecy, pupa i nogi dotykały podłoża na kanapie i w takiej pozycji to my możemy bić rekordy Guinnessa. Za chwilę do sobotniego odpoczynku Tame Impala i Jenny.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
3: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Saphiris Baxter z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A tymczasem słuchajcie, czytam, że sztuczna inteligencja zyskała nową funkcję. To może być rewolucja w kupowaniu ubrań. Bo uwaga, istnieje coś takiego jak wirtualna przymierzalnia. Czyli możemy poprosić sztuczną inteligencję, żeby wygenerowała nasze zdjęcie w ubraniu, które planujemy kupić. I wtedy możemy sprawdzić, jak w tym wyglądamy i spytać się sztucznej inteligencji, czy nam to pasuje. Słuchajcie, czyli to oznacza, że niebawem nawet my, faceci, będziemy potrafili sami sobie kupić ubranie bez pomocy drugiej połówki w przymierzalni. Ja się tylko zastanawiam, czy AI będzie też działało przy wyborze butów na przykład. Czy będzie potrafiło doradzić tak profesjonalnie i powiedzieć: tak, masz z tyłu miejsce na palec, kupuj.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
10: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
9: Mają od ręki?
10: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
9: No to jedziemy.
10: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
11: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
16: I po reklamie.

Temper City w Radiu SK. Gramy takie fajnie bujające hity na czasie, żebyśmy nie zwariowali od nadmiaru sobotnich obowiązków. No ten dzień już się zaczyna rozkręcać, za 5,5 minuty będzie godzina 10, wtedy też najnowsze newsy w Radiu SK, a potem gramy dalej, Damian Dawid się po 10 na przykład pojawi, a eskowy Messenger jest teraz do waszej dyspozycji, nagrywajcie głosówki. Czym jesteście teraz zajęci? W czym wam towarzyszy SK i eskowe hity na czasie? Może teraz i pędzicie na zakupy, bo takie zlecenie od żony właśnie dostaliście, a może u was w domu teraz rusza sprzątanie pełną parą, zakładacie słuchawki, SK na uszach i jedziemy razem z odkurzaniem na przykład, a może siedzicie po prostu w pracy, niewiele się dzieje, tylko tak patrzycie na zegarek, ile do końca. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz zajęci?

0: autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Tato, co znaczy negocjować?
6: Szukać porozumienia.
5: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
7: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Placo, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo, Brookbed Design, zaprasza.
9: I po reklamie.
10: SK Tarnów. Na czasie.
11: Michał Reszczyński, król Latino z Kolim, rozgrzeje Tarnów. Artysta wystąpi już 27 listopada w Arenie Jaskółka. Szykujcie się na gorące rytmy, taneczne hity i energię, która porwie wszystkich. A wcześniej tarnowski rynek zamieni się w prawdziwy raj dla smakoszy. Od 23 do 25 października będzie się tam odbywał jarmark Świętego Marcina. Na miejscu tradycyjna gęsina, aromatyczne miody, regionalne sery i oczywiście słynne rogale świętomarcińskie. Będzie też coś dla dzieci.
12: Minęła 10:00, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Michał Kołodziejczak zawieszony w klubie Koalicji Obywatelskiej ze skutkiem natychmiastowym. To reakcja na materiał Kanału Zero, w którym kobiety zarzucają byłemu wiceministrowi rolnictwa m.in. przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Więcej o tym Michał Skolimowski.
13: Władze klubu oczekują weryfikacji medialnych doniesień przez właściwe służby i najpewniej od tego uzależniają swoje kolejne decyzje. W materiale Kanału Zero były współpracownicy oskarżają Michała Kołodziejczaka o przemocowe i agresywne zachowania oraz jedna z kobiet o nakłanianie do zażywania substancji, którą przedstawiał jako kokainę.
12: Sam polityk w rozmowie z Kanałem Zero zaprzeczył wszystkim zarzutom, nazywając je pomówieniami. A teraz Małopolska. Mieszkańcy Świątnik Górnych otrzymali alerty RCB. To w związku z testem syren alarmowych. Ćwiczenia potrwają do południa. Iga Świątek wspiera zdrowie psychiczne młodych. W Piotrkowie Trybunalskim powstała poradnia dla dzieci i młodzieży dofinansowana przez tenisistkę. Placówka czeka na konkurs NFZ-u, by przyjąć pierwszych pacjentów.
14: Uwaga, będzie jedzenie. Pytałem, czym jesteście zajęci, no i Piotrek wysłał zdjęcie pierogów. Jest ich naprawdę dużo, także nie będzie zamawiania fast fooda w sobotę, ale z nami jest też Karolina.
15: Kochana eseczko, wy jak zawsze jesteście ze mną w pracy. Jedziemy, jedziemy.
14: Prosisz, masz. No to jedziemy z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć. Ale zaraz, zaraz, czekajcie, słuchajcie. Nie ma co się tak spieszyć. Teraz coś na uspokojenie. Proszę bardzo, uwaga. O, takie rozluźniające pianinko. No właśnie, ze wszystkim zdążymy. Sobota jest długa. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czym jesteście zajęci.

0: Tobi Romeo w Radiu SK narzuca nam odpowiednie tempo przy sobotnich obowiązkach. I teraz uwaga, słuchajcie, będzie bardzo szybka głosówka od naszego słuchacza Szymona, który tak się spieszy, że nie może spokojnie dojeść śniadania.
1: Siemano, jem śniadanie w pośpiechu. Żona mi tu zostawiła całą listę do zrobienia. Ja nie wiem, czy się wyrobię, zanim ona wróci z pracy. Dobra, nie przeszkadza.
0: Szymon, stop. Usiądź sobie, na spokojnie dojedz. Właśnie chodzi o to, żebyś teraz korzystał z wolnego czasu, bo jak żona przyjdzie, to wtedy na pewno sobie nie odpoczniesz. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić wszystko przed powrotem żony, prawda? Tylko o to chodzi, żeby pracować w momencie, kiedy ona będzie do domu wchodziła. Bo teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że Szymon ze wszystkim się wyrobił, wszystko jest posprzątane i w momencie, kiedy żona przekracza próg domu, on akurat leży przed telewizorem. Wtedy by się nasłuchał, że ona sobie żyły wypruwa, a ten leń tylko leży i nic nie robi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
20: I po reklamie.

0: Calvin Harris w Radiu SK, a teraz czas na nowość, która silnie uzależnia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my tylko takie nowości dla was mamy. Kawałki, które szybko wpadają wam w ucho i teraz naszą antenę przejmują latynoskie klimaty. W sam raz do kręcenia bioderkami. Czy to na treningu na siłowni, czy to przy sprzątaniu. Nowość od Malika Montany i 730 Hancho. Malik sam ten numer wam teraz zapowie.
2: We you, hello, what the hello, 730 Hancho. Malik Montana, twoja ciocia, mama, babcia, wszyscy przy tej nutce ruszamy bioderkami.
0: To i wy spróbujcie. 730 Hancho i Malik, mami już teraz w Radiu SK.

0: Katy Perry w Radiu SK i jest energia dla wszystkich zajętych. A czym zajęta jest Gabrysia?
1: Ja jestem zajęta przygotowaniem do poprawy z matury. 11 lat temu zabrakło mi parę punktów, żeby dostać się na lekarski i poprawiam maturę z chemii. Także trzymajcie kciuki za przyszłego lekarza.
0: Gabrysia, my nie tylko trzymamy kciuki, ale patrząc na to, jakie są teraz terminy do specjalisty, to my się już do ciebie zapisujemy. A i pamiętaj, że jak się skończy studia, to potem jeszcze trzeba zrobić specjalizację, bo pewien pan nie zrobił i ma teraz problemy. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Reklama. Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
3: Tanio weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
5: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
6: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Po 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za kartę.

0: kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.

0: Eben w duecie z Easy Bizu. To są weekendowe hity na czasie w Radiu SK. Jakby co, Mariusz nie może teraz rozmawiać, bo jest bardzo zajęty.
1: Zajęty pakowaniem się na wyjazd do Szwecji.
0: A wy też możecie być zajęci pakowaniem już za niecałe 2 tygodnie. Tylko na razie nie wiadomo, czy to będzie Szwecja, może jakiś cieplejszy kierunek na południu Europy. Nie wiadomo. Odlot ściśle tajny nadciąga. Wiecie, kiedy lecicie i z kim, ale nie wiecie dokąd. Tajemnicę rozwiążemy dopiero przed samym wylotem. Ale słuchajcie, są już podpowiedzi od naszego kapitana. Posłuchajcie.
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No to ułatwił naprawdę. Wcześniej mówił, że to miasto, w tym mieście można patrzeć z góry. Czyli teren górzysty, może jakaś wieża. Nie mam pojęcia. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Polećcie z nami w nieznane. Kompletujemy ekipę naszych słuchaczy. Jeszcze jest sporo miejsc, a zgłoszenia są darmowe. Tylko w eskowej apce na smartfony.

0: samba.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
10: Bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mamo, ten bohater jest dziwny.
1: Nie lubisz go?
2: Lubię i to jest najdziwniejsze.
3: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: I po reklamie.
5: Jest 11, to jest SK News. Wypadek polskiego autokaru w Turcji. Dwie osoby zginęły, a 7 zostało rannych. Wśród ofiar nie ma Polaków. Do zdarzenia doszło w okolicy Izmiru. Według wstępnych ustaleń w autokar uderzył samochód osobowy. Polscy turyści są pod opieką biura podróży i w kontakcie z konsulem. Więcej patroli i zaostrzone procedury bezpieczeństwa w szkołach. To reakcja na ataki na Mazowszu. Sprawdziliśmy, jak nowe zasady wyglądają w praktyce w jednej ze szkół w Bełchatowie.
6: Z ulicy można co najwyżej przekroczyć główne drzwi. Wchodzimy do holu. Kolejne drzwi blokują nam swobodny dostęp, ponieważ zamontowaliśmy blokadę dostępu elektronicznego.
5: Mówiła Renata Szustakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej nr 1. I jeszcze nietypowy pomysł w Łącku w powiecie nowosądeckim. Przy drodze wojewódzkiej nr 969 stanął jabłkomat. Pomysł zaczerpnięto z Madery, gdzie podobnie sprzedawane są banany. A mieszkańcom ten pomysł bardzo się spodobał.
7: A u nas w Radiu SK cały czas funkcjonuje hitomat. Wyciągamy dla Was same najświeższe muzyczne chrupiące kąski. Chociaż w sumie mango nie jest chrupiące, jest soczyste. W każdym razie wakacyjnie w tej godzinie się zrobi, bo Sylwia Grzeszczak za kilka minut zagra. Łukasz Zduńczyk, witajcie! Przepędzamy tę jesienną pogodę, która do nas przyszła. I dodajemy energii na sobotę. Justin Bieber i Nicki Minaj, 2 po 11.

0: Asher i Lucardis w Radio SK. I jest dobra playlista. W samochodzie, w pracy i u Basi w domu na przykład.
1: SK, jak sobota, to wiadomo, dzień wiadra i mopa. Ja już prawie chatę posprzątałam, biorę się teraz za ciasto marchewkowe, później obiadek, no i relaks przy herbatce z cytrynką.
0: Jakie to jest piękne uczucie, kiedy człowiek już całe sprzątanie załatwi, nic nie musi i siada w spokoju na kanapie i pije sobie herbatkę. Ale zaraz, skoro jeszcze nie ma 12, 19 po 11 dopiero mamy, a Basia już ma dom posprzątany, to najprawdopodobniej faceta zaangażowała do tego sprzątania. Odkąd się pogoda taka jesienna zrobiła, to on już się nie wykręci żadnym koszeniem trawy i sprzątaniem w samochodzie. Radio
2: SK. Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
11: Pani Celinka wie, co jest super.
12: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
11: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
16: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
17: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
18: I zrobiła nam super pokój.
19: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Dobre to. Nowość od Tiesto. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Za 24 minuty będzie sobotnie południe. No i słuchajcie, już wiadomo. Znaczy, no w sumie to nie wiadomo. Tak troszkę wiadomo, jaka będzie zima w tym roku. IMGW zrobiło taką wstępną prognozę pogody. No i sytuacja wygląda tak. Grudzień ma być cieplejszy niż zazwyczaj. Czyli pewnie będzie plucha. Jak zawsze na święta przyjdzie odwilż, a po świętach w styczniu przyjdzie prawdziwa zima. Czyli w sumie, słuchajcie, nic zaskakującego, prawda? Ale jedno jest pewne. My i tak będziemy mieli powód, żeby sobie trochę na tę pogodę ponarzekać, prawda? Bo jak zimy nie będzie, to będziemy mówić, ale plucha, już mógłby ten śnieg spaść. A jak śnieg spadnie, to będziemy narzekać, że same problemy, korki, że odśnieżać trzeba. No i jest jeszcze jedna pewna rzecz, że znajdzie się albo wujek, ciocia, babcia, albo dziadek, która powie, że kiedyś to były zimy, teraz już takich zim nie ma.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
6: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
7: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
8: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Klako, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Klako, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Klako, Brookbed Design. Zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
3: I po reklamie.

sobotni relaks z hitami na czasie. Proszę bardzo, Gnarly i Major League DJs w Radiu SK. Zaskakująca decyzja trenera polskich siatkarzy. Słuchajcie, Nikola Grbić idzie na Harvard, czyli na jedną z najbardziej prestiżowych uczelni na świecie. Będzie studiował, jak być dobrym liderem, bo mówi, że chce być lepszy w tym, co już robi. Po co? Przecież on i tak już jest dobrym liderem, prawda? On wygrywa wszystko, co się da z polskimi siatkarzami. Ostatnio Liga Narodów, Mistrzostwa Europy. Niech Nikola lepiej zrobi jakiś fakultet z piłki nożnej. Skoro wie, jak wygrywa się Ligę Narodów i Mistrzostwa Europy, to może dałby radę wyciągnąć tych piłkarzy z Dywizji B Ligi Narodów. Radio SK. Let's get down to business.

0: to promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6.30.
5: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
5: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: To będzie ostatnia reklama.
12: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
13: I po reklamie.
14: SK Tarnów. Na czasie.
15: Michał Reszczyński. To będzie weekend na pełnej petardzie. DJ Mario zaprasza dziś do Blue Velvet na imprezę pod hasłem TikTok Hits. Szykują się balety do białego rana. W Gold Angels sobotnią zabawę rozkręci DJ Zeyla. Będzie można popląsać w rytmie najlepszych brzmień. Gorąco też będzie w Alfie. Sand Pokers sprawi, że nie będziecie chcieli zejść z parkietu. A w piwnicy, przepraszam, zaplanowano kolejny koncert z cyklu W Attack Tour, czyli to Guslav, Maga, Aorta. To coś dla fanów ciężkich brzmień. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
16: Minęło południe. Paulina Horbatowska, to jest SK News. 7 osób nie żyje, a 11 zostało rannych. To po ataku Rosji na Zaporoże. Zniszczony jest m.in. 5-piętrowy budynek. Trwa akcja ratunkowa. Pod grozami wciąż mogą być ludzie. Rosjanie zaatakowali też zachodnią Ukrainę. W związku z tym mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali alerty RCB. A tymczasem Donald Trump dogadał się z Władimirem Putinem w sprawie rosyjskiego paliwa. Chodzi o import niemal 5000 ton oleju napędowego. Sankcje na rosyjskie paliwo mogą być zawieszone do kwietnia przyszłego roku. Krytycy twierdzą, że decyzja może łamać amerykańskie prawo, bo przepisy pozwalają znieść zakaz importu rosyjskich paliw dopiero po zakończeniu wojny w Ukrainie. A na koniec afrykańska sawanna w łódzkim zoo. Widać już konstrukcję ponad 300-metrowej kładki. Na miejscu był nasz reporter Daniel Tekliński.
17: To będzie pierwsza taka ekspozycja w Polsce. Z nowej perspektywy będzie można oglądać m.in. żyrafy, dla których przewidziano niemal dwukrotnie większą przestrzeń.
16: A zwiedzający będą mogli oglądać zwierzęta z wysokości ponad 3 metrów.
18: A teraz na dobry początek sobotniego popołudnia, na przekór jesieni, będziemy wspominać lato. Pamiętacie te czasy, jak był mundial w USA, środek wakacji, przez Polskę przechodzą fale upałów, 30 stopni na termometrach i właśnie wtedy zaczął się ten hit, który już teraz gram.
19: Na czasie.
18: Długie dni, przepiękna pogoda. Właśnie to sobie wyobrażajmy, słuchając tego kawałka. Jeden z hymnów mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Łukasz Zduńczyk, cześć.

0: to kawałek z GTA 6. Premiera już niedługo. Katrelli Paco Amoroso w Radiu SK, 16 minut po godzinie 12. A ja was dzisiaj pytam, czym jesteście w tę sobotę zajęci? Adrian razem z nami.
1: Ja dzisiaj od rana w garach. Robienie sałatki, gotowanie, szykowanie. A dzisiaj jest o godzinie 16 u mnie imprezka z okazji moich 39 urodzin, więc będzie co jeść.
0: Adrian, w takim razie z okazji twoich 39 urodzin życzymy ci, żeby jutro rano było też co dojadać, żeby goście wszystkiego nie zjedli. I to jest najpiękniejszy prezent urodzinowy, jaki można dostać. No i jeszcze, żeby w magicznych okolicznościach ktoś w nocy za nas po tej imprezce posprzątał.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
12: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
15: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę. 6,90.

0: September z hitem zawsze na czasie na antenie Radio SK, a ja cały czas sprawdzam wasze głosówki, dajecie znać, czym jesteście w tę sobotę zajęci. No i okazuje się, że numer jeden to oczywiście sprzątanie, ale też wiele osób słucha Radia SK w kuchni, tak jak Natalia.
1: No, sobota wolna od pracy, ale nie od garów. Właśnie robię dewolaję na obiad i czekam jeszcze sprzątanie.
0: Natalia, masz przecież takiego asa w rękawie, aż się prosi, żeby to wykorzystać. Powiedz mężowi, że jak nie posprząta, to dasz mu takiego najgorszego dewolaja, w którym jest mało sera i samo suche mięso. Gorzej będzie, jak mąż wtedy powie, że jak wracał z zakupów, to zjadł hot doga na stacji benzynowej i nie jest głodny.
2: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer jeden w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
8: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
7: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
8: Magnifique!
7: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
8: No, Hisense Media Expert to ma sens.
9: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni.
11: I po reklamie.

0: To wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia, numer jeden gorącej dwudziestki, MJ Deli w Radiu SK, a tymczasem Skolim, słuchajcie, podpadł ostatnio raperom. Skolim świętował 30 urodziny, zorganizował wielką imprezkę w Siemiatyczach, no i wiecie, jak to w przypadku Skolima bywa, wszystkich interesuje, ile on zarabia, no bo zarabia dużo, ma swoje biznesy, które dobrze działają. W rozmowie z Kozaczkiem zdradził, ile ma kasy, posłuchajcie.
1: Tych raperów, którzy wynajmują na przykład fury czy coś, mogę ich kupić wszystkich.
0: Także słuchajcie, jakby ktoś z was miał na zbyciu rapera, w dobrym stanie, w dobrej cenie, niski przebieg, Skolim chętnie odkupi i przyjmie do pracy na stacji benzynowej.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
11: Już to wymyśliłam.
12: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
13: I po reklamie.
14: Jest 13, Paulina Horbatowska, to jest SK News. 19-latek na 3 miesiące trafi do aresztu. To po ataku w szkole w Ostrołęce. O szczegółach Michał Skolimowski.
15: W przypadku 19-latka sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Śledczy postawili wcześniej młodemu mężczyźnie 9 zarzutów, w tym usiłowania zabójstwa wielu osób. Przyznał się do winy, zaatakował swoich kolegów, nauczycieli, a także przechodniów ostrym narzędziem. Miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Grozi mu dożywocie.
14: Z kolei 15-latek podejrzany o tragedię podwyżkową trafił do schroniska dla nieletnich. Zbadają go psychiatrzy, którzy ocenią, czy za to, co zrobił, powinien odpowiadać jak dorosły. Kierowcy mogą zapłacić więcej za paliwo. Analitycy przewidują podwyżki już w przyszłym tygodniu. W weekend i w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6,97 zł, a diesla 8,06 zł. Dziś Światowy Dzień Drzewa. Leśnicy zachęcają, by spędzić czas na łonie natury, a nawet przytulić się do drzewa.
16: Czerpiemy z nich energię, uspokajamy się, regulujemy się wewnętrznie.
14: Jak podkreśla Alicja Antonowicz z Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie, najlepiej nadają się do tego brzozy.
17: Słyszeliście to? Oni nam każą się do drzewa przytulać. I teraz wyobraźcie sobie, że kończymy sobotnie sprzątanie i mówimy, dobra, ja teraz idę na podwórko i idę się do drzewa przytulić. Wyobraźcie sobie, co by sobie sąsiad pomyślał. Lepiej się do męża, żony, chłopaka przytulić. Albo do mruczącego kotka. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Tak się właśnie łapie siły, łapie spokój po całym tygodniu. Eloner w Radiu SK, gramy sobotnie hity na czasie. No i sprawdzam, czym jesteście w tę sobotę zajęci. Patryk miał troszkę inne plany na ten dzień.
1: A my sobie jedziemy na salę zabaw z dwójką dzieciaków. No, co prawda miał być weekend bez dzieci, ale wyszło inaczej.
0: Ajajaj. Słychać po głosie, że Patryk tu miał bardzo poważne plany na dzisiejszy wieczór. Ale w sumie może i dobrze wyszło, co? Może dwójka wam wystarczy. Patryk, na poprawę humoru mam dla was gadżety eskowe.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
9: Poznań, płatność zakończona.
10: Kraków, ruszamy dalej.
11: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
12: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
13: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
14: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
17: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
18: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
19: I zrobiła nam super pokój.
20: Mamo, dzięki!
21: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Bagiera i Sobel w Radiu SK. A teraz uważnie posłuchajcie pana lektora, bo on ma wam coś bardzo ważnego do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No pewnie, że tak, zna się na radiu, wie, że my w Radiu SK zawsze gramy wam najlepsze muzyczne nowości, które szybko wchodzą wam do głowy. No i teraz można powiedzieć nowość od naszego radiowego kolegi, bo to producent, który często pojawia się w programie SK Live Remix w piątkowe i sobotnie wieczory. A Lost Frequencies często gra swoje sety na naszej antenie, a teraz wydał nowy numer. No i Lost Frequencies to jest taki gość, który się specjalizuje w takich relaksujących, chillujących klimatach, jak na przykład tutaj. No i teraz mamy dla was nowość od tego pana, Lost Frequencies, Don't Forget About Me. Tutaj też można fajnie odpocząć.

0: Sean Paul i Alexis Jordan z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Jesteśmy razem z wami przy wszystkich sobotnich obowiązkach. No i Janek nagrał głosówkę.
1: Dzisiaj wypływam na budowie i już mam dość. Ale mam nadzieję, że żona będzie zadowolona.
0: Janek, żona już jest zadowolona, bo jej nie przeszkadzasz przy domowych obowiązkach. Każdy zajął się swoją pracą i każdy jest szczęśliwy. A jeśli chodzi o tę budowę, no to żona będzie zadowolona, jeżeli zrobisz wszystko tak, jak ona ma to na tablicy na Pinterestie. Bo ona już ma wszystkie wizualizacje, jak to po remoncie będzie wyglądało. Ty musisz tylko postępować zgodnie z instrukcjami. Dla wszystkich domowych ekip remontowych SK gra najlepsze hity na czasie, żeby wam energii nie zabrakło. Po krótkiej przerwie na przykład Temper City, a przed 14 na pewno będzie gorąca nowość od Taylor Swift.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z Gangiem Świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka Gangu Zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: Taylor Swift w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie i w studiu pojawił się już Paweł Karpiński. Cześć Paweł.
1: Cześć.
0: Słuchaj, masz bardzo poważne zadanie. Ja nie wiem, jak ty w ogóle dasz radę.
1: Jakie to zadanie?
0: Bo ja dzisiaj pytałem słuchaczy, czym są zajęci. I to jest tak, sprzątanie,
1: tak
0: szykowanie
1: jest.
0: Imprezki urodzinowej, praca taka zwykła, normalna i jazda z dziećmi na salę zabaw. I ty w tym wszystkim musisz pomagać. Ja nie wiem, jak ty to zrobisz,
1: te
0: jeden sam.
1: Te pierwsze ogarnę, ale to ostatnie to tutaj nie wiem, no ale zrobię co mogę.
0: Ale masz niezłych pomocników. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To już po 14 w Radiu SK. Za chwilę też najnowsze newsy. No i Paweł Karpiński przejmuje stery.

0: Reklama.
1: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
2: Chyba rurka.
1: A, no faktycznie.
2: No.

0: Kolanka i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: I po reklamie.
6: SGA Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński, zapraszam. Tarnów z perspektywy złotego Meleksa to już ostatni dzwonek. Jeszcze tylko jutro możecie wskoczyć na pokład elektryka. Start o 10, 11.45, 13.30 i 14.45 spod Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7. Każdy kurs trwa blisko 75 minut. Z kolei Tarnowski Teatr ma coś dla najmłodszych. Rusza Mała Talia, a na początku spektakl Hamlet już 18 października. Będzie też okazja, by zajrzeć za kulisy teatru podczas specjalnych warsztatów.
8: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Polityczna burza wokół Michała Kołodziejczaka. Były współpracownicy zarzucają mu przemoc i nakłanianie do zażywania narkotyków. Po publikacji kanału Zero poseł został zawieszony w klubie KO. Jak reagują na to politycy? O tym Michał Skolimowski.
9: Sprawa oburza niezależnie od barw partyjnych. Media społecznościowe zalały komentarze. Potępiamy zachowania przedstawione w materiałach. Nie akceptujemy żadnej formy przemocy i wyrażamy solidarność z poszkodowanymi kobietami, pisze Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Kotula z Lewicy liczy, że sprawą natychmiast zajmie się prokuratura. Z kolei Andrzej Śliwka z PiSu uderza przy okazji w premiera i pisze: Kołodziejczak w Sejmie to autorski pomysł Tuska. Obaj powinni zniknąć z życia publicznego.
8: Jedna osoba nie żyje, a trzy są ranne. To po zderzeniu trzech aut w miejscowości Kamińsk w Łódzkiem. Na miejscu cały czas pracują służby. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Mural, który pochłania smog, powstał przy trasie A2 w gminie Zbuczyn. Ma oczyszczać powietrze i promować region. Znalazł się na nim m.in. herb Siedlec.
10: No i mamy 14:02. W sobotę pogoda może nie jest idealna, ale hity na czasie jak najbardziej tak. Dawid Kwiatkowski, Margaret zaczynają. Paweł Karpiński, dzień dobry.
11: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: 20 tu w Radiu Eska, to oczywiście All The Things She Said. Mamy 14:17 w sobotę i dzisiaj jest ten jedyny dzień w roku, kiedy można użyć chyba najbardziej cringe'owego tekstu na podryw, bo mamy 10 października, czyli 10:10, więc możecie zagadać do dziewczyny albo chłopaka. Jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10:10. Jeżeli znacie jeszcze gorsze teksty na podryw, to możecie dać znać głosówką na eskowym messengerze, choć nie wydaje mi się, żeby istniały. W razie czego eskowe prezenty mam przygotowane. Radio
1: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17:40 w Polsacie.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
7: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
8: Tato, co znaczy negocjować?
9: Szukać porozumienia.
8: To ja negocjuję? Jeszcze jeden rozdział.
10: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Nowość w Radiu SK to Rose i New Trick. 25 minut nam brakuje i będzie 15 w sobotę. Przed chwilą mówiłem, że dzisiaj mamy taką wyjątkową datę, bo mamy 10 października, czyli 10.10. No i można użyć tego tekstu na podryw, że tam jesteś dzisiejszą datą, bo jesteś 10 na 10 i tak dalej. No i pytałem was, czy znacie jeszcze gorsze teksty niż ten, czy takie w ogóle istnieją, i Marek się zgłosił.
1: A po głosówki najgorszych tekstów? Jesteś mikrofalówką, bo przy tobie robi mi się gorąco.
0: I to bardzo ciekawe, bo tekstów z wykorzystaniem tego jakże sympatycznego sprzętu AGD jest więcej. Amelka wysłała go nam na Messengerze Eski. Jesteś może mikrofalówką? Bo kręcisz mnie jak mikrofalówka talerzem.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
7: Ale pogoda dopisuje. Trzeba kończyć elewację.
8: To nie ma na co czekać. Jedziemy do Sufix po materiały.
7: Mają od ręki?
8: Styropian, kleje, siatki, tynki, farby. Wszystko w jednym miejscu. Nie jeżdżę po całym mieście.
7: No to jedziemy.
8: Tym bardziej, że są otwarci już od 6.30.
9: Sufix. Największe centrum budowlane w Tarnowie. 305 Tarnów.
10: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś pizza mrożona Giuseppe Dr. Edgar różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni!
15: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagraso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
19: I po reklamie.
20: Hey, I got a stranger in my mind.

0: SK. SK.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
3: SK Live Remix.
2: SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
2: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu,

0: Elo-żel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Xylo-żel, moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Xylo-żel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
3: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
4: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
5: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Plako, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Plako, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Plako, Brookbed Design, zaprasza.
3: I po reklamie.
4: SK.
5: Muzyką się żyje.
6: Znamy kolejne gwiazdy przyszłorocznego openera. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. No, to dziewczyna, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy jej hity takie jak Love Me Like You Do, Burn Lights, czy jej współpracę z Marshmallow, Calvinem Harrisem czy Illenium. A na festiwalu w Gdyni także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać choćby z hitu Young Blood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej, The Chemical Brothers, a także Adela, czyli artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Ray, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wszystko, czego chciałem, jest tu, tak w swoim nowym wspólnym hicie śpiewają Mrozu i bracia Kacperczyk. To tytułowy singiel z nowej płyty Mroza. Na okładce widzimy wschodzące słońce i zarówno ta grafika i ten tytuł mają znaczenie.
7: Razem z tym wschodem ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały.
6: W tym tygodniu Mrozu zagrał dwa wyprzedane koncerty na warszawskim Torwarze, a wśród gości byli m.in. Zalia, bracia Kacperczyk czy Krzysiek Zalewski. Kolejne miasta to Wrocław, dzisiaj bodajże, z tego co pamiętam, później Gdańsk i Kraków, a cała rozmowa z Mrozem o jego najnowszej płycie czeka w podcastach w Eskowej apce. No i hit Mroza, a także braci Kacperczyk, wszystko czego chciałem, na pewno już za kilka chwil w Radiu SK. Tymczasem mamy 2 minuty po 15, gramy Teddy'ego Swims, a później Jennifer Lopez, Sanach i Jay-Z z Linkin Park. Paweł Karpiński, dzień dobry.

0: Tobi Romeo w Radiu SK i Fly High, czyli porządny muzyczny odlot, a my w Radiu SK mamy także odlot ściśle tajny, czyli wiecie, z kim lecicie, czyli z naszym eskowym porankiem Jankesem, Kamą i Wiktorem i oczywiście najlepszą ekipą słuchaczy Radia SK, tylko nie wiecie, dokąd lecicie, to będzie niespodzianka absolutnie dla wszystkich. No i do naszej ekipy wczoraj dołączył Tomek razem ze swoją żoną Weroniką. Tomek jest instruktorem nurkowania i w zgłoszeniu wrzucił nam swoje selfie ze szczupakiem, tylko to selfie, co ciekawe, jest zrobione pod wodą.
1: To czy ty byś ewentualnie też ponagrywał pod wodą różne fantastyczne rzeczy, jeśli będziemy w miejscu, gdzie jest woda i gdzie jest ciepło?
2: No myślę, że obowiązkowo.
1: To o gole nogi.
3: No lecimy, bierzemy cię, lecisz z żoną na odlot ściśle tajny.
4: Normalnie ja nie wierzę.
0: Tomek już jest w naszej ekipie. Jeżeli wy także chcecie dołączyć, to oczywiście wpadajcie do naszej eskowej aplikacji. Tam za darmo te zgłoszenia. A jeżeli bardzo was interesuje, gdzie lecimy i chcecie rozszyfrować tę zagadkę, no to nasz kapitan serwuje podpowiedzi.
5: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: No, znając naszego kapitana, prawdopodobnie chodzi o jakieś miasto, w którym poznał jedną ze swoich dziewczyn, więc to jest naprawdę trudna zagadka.
6: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacić.

0: Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Odśwież mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października, tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jesz batonika, a mówiłaś, że jesteś na diecie?
6: Bo odchudzam się z Naturhaus. Od 20 lat w Polsce pomagają zmienić nawyki żywieniowe krok po kroku. Bez głodówek, bez wyrzeczeń i szalonych ograniczeń. Umów się na bezpłatną konsultację wstępną na naturhaus.pl.
0: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro. Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: tym hitem w 2008 roku Britney Spears rozbiła muzyczny bank, to Womanizer w Radiu SK. Wielkim sukcesem nie była tylko piosenka, ale także klip do tego numeru. No, bardzo niegrzeczny obrazek powstał. Sprawdziłem, że na liczniku w tym momencie już prawie 500 000 wyświetleń pod teledyskiem do Womanizer. No, prawdziwy hit zawsze na czasie. To była Britney Spears, a za chwilę w SC Alex Warren.
1: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
2: To będzie odlot ściśle tajny.
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
7: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Placo, Brookbed Design, świat kostki brukowej. Sprawdź, czy stoisz na wystarczająco pewnym gruncie. Placo, Brookbed Design we współpracy z liderem produkcji kostki brukowej, firmą Brookbed, zapewnia najwyższą jakość i światowe standardy. Od przydomowych do przemysłowych instalacji z kostki brukowej, płyty wielkoformatowe, ogrodzenia i autorskie spersonalizowane projekty, które łączą praktyczną funkcjonalność z fantazyjnym designem. Sprawdź naszą ofertę już teraz. Tarnów, Krakowska 125. Placo, Brookbed Design. Zaprasza.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
12: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: Liwka, poza tobą nic. W Radiu SK gramy hity na czasie. Za chwilę będzie 16.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: to promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś.

0: Mrożona Giuseppe, dr Edgar, różne rodzaje w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Carrefour, w sumie
1: najlepszy jest. Kolejka na Kasprowy zaczyna się w Gemini. Już w tę sobotę o godzinie 12 zapraszamy na huczne otwarcie wystawy o kolejce na Kasprowy. Czeka oryginalny wagonik, strefa VR, gra terenowa i warsztaty dla dzieci. Do wygrania weekend w Zakopanem. Tylko w Gemini.
2: Co pachnie jesienią? Pieczony pasztet. Taki, którego zapach prowadzi prosto do kuchni. W Wędlinach z Lubinki pasztet pieczemy od początku naszej historii. Z gęsią, kaczką, królikiem, kurczakiem i indykiem. A teraz poznaj naszą nowość. Pieczony pasztet domowy bez substancji konserwujących. Pasztety z Lubinki. Kupisz w naszym zakładzie w Lubince, w Delikatesach Centrum, Stokrotce, Strusiniance, sklepie Zenit i w wybranych sklepach. Wędliny z Lubinki. Smacznej jesieni! To będzie ostatnia reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński. Król Latino Skolim rozgrzeje Tarnów. Artysta wystąpi już 27 listopada w Arenie Jaskółka. Szykujcie się na gorące rytmy, taneczne hity i energię, która porwie wszystkich. A wcześniej tarnowski rynek zamieni się w prawdziwy raj dla smakoszy. Od 23 do 25 października będzie się tam odbywał jarmark Świętego Marcina. Na miejscu tradycyjna gęsina, aromatyczne miody, regionalne sery i oczywiście słynne rogale świętomarcińskie. Będzie też coś dla dzieci.
8: Muzyką się żyje.
9: Fani Stanach zacierają ręce. Zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. Pojawiło się na nim 6 kawałków w wersji live. No i teraz Stanach zapowiedziała drugą część. Na tym winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane podczas występu na Narodowym i album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. A Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Zamiast jesieni mamy letnią imprezkę jak na Ibizie. Już dziś wieczorem Resistance Poland, czyli wielka klubowa impreza w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. No i w tym roku drugi raz zatrzymuje się w Polsce. Taka imprezka dziś wieczorem w Trójmieście, ale u nas Wesse też będzie, do niej odliczamy jeszcze 2 godziny, to po 18. Wcześniej niezła rozgrzewka, The Chainsmokers i Coldplay zaczynają, później Zalia, Paweł Karwiński, dzień dobry.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango w Radiu Eskasz, 18 minut po 16, odwrotnie jednak. Teraz uwaga, będę mówił do wszystkich psiarzy, szczególnie tych, którzy śpią ze swoim psem w jednym łóżku, ponieważ naukowcy postanowili sprawdzić, czy spanie z psem pogarsza jakość snu, więc znaleźli ponad 20 dorosłych osób, założyli im czujniki ruchu na nadgarstkach. Pieski miały takie same czujniki, ale przy obroży. No i co wyszło z tych wszystkich pomiarów? Że nie ma żadnych różnic z obecnością psa w łóżku, więc czy śpicie z psem, czy bez, tutaj to nie ma żadnej różnicy. No więc świetne badanie, świetne wnioski i wydaje mi się, że to jest tak, że pies nie zabiera nam snu, tylko jakieś 80% powierzchni łóżka. Radio
1: SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorleańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: One Republic, All The Right Moves w Radiu SK, a na naszym Messengerze Mateusz.
1: Cześć wszystkim, muszę to powiedzieć, że świetnie grasz Pawełku i rozchmurzasz ten jesienny dzień. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, ale przede wszystkim jedną słuchaczkę, która miała urodziny Ninę i prosić Ciebie Pawełku o Twoje pozdrowienia, bo wiem, że na takie czeka.
0: Och, Nina, oczywiście wszystkiego najlepszego, 100 lat, 100, a nie, może bez śpiewania tym razem, ale oczywiście ściskam mocno i wszystkiego najlepszego dla Ciebie. No i dla Ciebie, dla wszystkich, dla każdego, już za chwilę Tate McRae w Radiu SK i później Dawid Podsiadło. Radio
2: SK. Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
4: Poznań, płatność zakończona.
5: Kraków, ruszamy dalej.
6: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
7: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: I po reklamie.

0: Robin, All of My Love w Radiu SK na chwilę przed 17. Prosto z propozycji do gorącej 20 Radia SK. Ostatnio na miejscu pierwszym był MJ Deli, jego Deli Supreme i obiecuję, że ten hit pojawi się po 5 wesce.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację.

0: Regulamin w aplikacji Circle K.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda. Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety Tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Kłótnia o ananasa na pizzy? Nie tym razem. Zamów pizzę z Dagrasso na pyszne.pl, a drugą dostaniesz gratis. Po co się kłócić, skoro można zjeść dwie? Zamów teraz i zgarnij drugą gratis.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Bambi łączy siły z BDS-em 2115. Artyści nagrani wspólny numer Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem Bi, premiera już w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery, bo co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23. Zapraszam Mati Fuczyło. A królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje i ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
9: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13.
10: A ulubione śniadanie?
9: No niestety podsmażam chlebki na maśle i to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować.
8: O. Maryla Rodowicz naprawdę dużo pracuje. Na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie, a na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. A polski producent rusza w mini światową trasę koncertową. Trips ogłosił, że rusza na podbój innych kontynentów. W przyszłym roku zagra w popularnych klubach w Tajlandii, na Bali i na Seszelach. A w Polsce rządzą oni, Dawid Kwiatkowski i Margaret, ich hit. Później Ci opowiem, otwiera 17 w SC. Później The Kid LAROI, Justin Bieber, wpadnie też Shawn Mendes i Sean Paul. Paweł Karpiński, dzień dobry.
11: Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Sean Paul, Get Busy w Radiu SK, 17.15 na zegarach. Ja przeglądam właśnie nasz eskowy Instagram i uśmiechają się do mnie Sonia i Korościel, którzy trzymają w rękach jakiś kosmiczny sprzęt, który świeci się na różne kolory i okazuje się, że jest to komputer gamingowy o wartości 11 tysięcy złotych i chłopaki w przyszłym tygodniu po 15 w Radiu SK będą mieli ten komputer dla was do zgarnięcia. Na razie jest w ich rękach, ale mam nadzieję, że go oddadzą bez problemu. Dodatkowo mają też bilety na PGA tegoroczne, a także bezprzewodowe głośniki. Jeżeli macie ochotę na taki sprzęt i kochacie grać w gry, no to wpadajcie na SK.pl i zgłaszajcie się za darmożkę. Radio
1: SK. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
11: Skoda.
12: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK, a teraz potężna dawka dobrych klubowych dźwięków.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tiesto wraca z nowym singlem i Tiesto wraca też po wielu, wielu latach do Polski. Już w przyszłym roku, dokładnie 19 czerwca, wystąpi na stadionie Legii w Warszawie. To oczywiście w ramach Warsaw Music Festivalu. Na tę imprezę zaprasza Was Radio SK, więc spokojnie, bilety na koncert Tiesto na pewno u nas będą. Wcześniej przygotujmy się na tę wielką imprezę, która w przyszłym roku, słuchając jego nowego singla, który naprawdę, naprawdę nie zawodzi. Hard to be around. Tak się nazywa. Odpalamy już teraz West.

0: Katy Perry i Firework w Radiu SK. No dzisiaj późnym wieczorem fajerwerków na pewno nie zabraknie. No pamiętajcie o tym, co dzieje się w SK zawsze w piątek i sobotę wieczorem, czyli SK Live Remix. Porządne klubowe granie. Dzisiaj James Hype i Urzel, a zresztą o szczegółach posłuchajcie sami.
1: Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
5: A jak ty ogarniasz wszystkie materiały na budowę?
6: Sufix. Jedna hurtownia i mam wszystko.
5: Serio?
6: Tak, przyjeżdżam, biorę co trzeba. Dach, izolację, chemię budowlaną, narzędzia. Wszystko na miejscu i są otwarci już od 6:30.
5: Sufix to największa hurtownia dla wykonawców w Tarnowie.
6: Ogromny wybór, szybkie dostawy i fachowe doradztwo.
5: Buduj z partnerem, który zna się na robocie. Sufix. 305 Tarnów.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w galerii Gemini Park w Tarnowie.
9: I po reklamie.

0: kiedy, ale nie wiesz, gdzie.
1: To będzie odlot ściśle tajny!
0: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
2: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: I po reklamie.
12: SK Tarnów. Na czasie.
13: Michał Reszczyński. To będzie weekend na pełnej petardzie. DJ Mario zaprasza dziś do Blue Velvet na imprezę pod hasłem TikTok Hits. Szykują się balety do białego rana. W Gold Angels sobotnią zabawę rozkręci DJ Zeyla. Będzie można popląsać w rytmie najlepszych brzmień. Gorąco też będzie w Alfie. Sand Pokers sprawi, że nie będziecie chcieli zejść z parkietu. A w piwnicy, przepraszam, zaplanowano kolejny koncert z cyklu W Attack Tour, czyli to Guslav, Maga, Aorta. To coś dla fanów ciężkich brzmień. Więcej w mediach społecznościowych klubów.

Mimo ostatnio odsłona gorącej dwudziestki, wczoraj odliczyliśmy 20 najlepszych hitów. Na pierwszym miejscu wylądował kawałek Deli Supreme, to oczywiście MJ Deli. Przed chwilą mieliście okazję usłyszeć ten kawałek na antenie Radia SK. Wcześniej, bo na drugim miejscu też Happiness is So Sad, Swedish House Mafia i Like Lee. Chłopaki, a więc Kuba i Kuba znaleźli się z kolei na trzecim miejscu gorącej dwudziestki. Pamiętajcie o tym, aby głosować na swoje ulubione utwory. Tam dołączyły też nowe propozycje. A już w poniedziałek inna lista hitów. Mam oczywiście na myśli Rap 20. W poniedziałek moim gościem będzie Szaran, ale na miejscu pierwszym ostatnio kawałek O Co Chodzi z Taco Hemingwayem. Nazywa się on Halo. Na drugim z kolei miejsce pierwsze gorącej dwudziestki, czyli Deli Supreme i MJ Deli właśnie. A kto albo co jest dzisiaj waszym numerem jeden? Koniecznie dajcie mi znać. Czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No sprawdzimy, co dzisiaj jest waszym numerem jeden. Mati Fuczyło to ja, Damiano Dawid to on, a The First Time to jego kawałek, który zagram teraz. Dobry wieczór.

14 minut po 18, to jest sobotnia imprezka, to Sean Paul i Give It Up To Me. Słuchajcie, dowiedziałem się o tym, że pod Lublińcem w lesie pojawił się niedawno taki znak informujący o bobrach, o tym, że one są tutaj w pobliżu. I co się stało? No chyba się bobrom nie spodobał, bo bobry postanowiły go przegryźć i zniszczyły zupełnie. No, znak ostrzegał przed bobrami, bobry ostrzegły, że ostrzegane wcale nie zamierzają być. Avalon i For Nothing.

Kasa z marki z markiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

dawnej Call of Duty. Tęsknię za Quattro Formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: doczekaliśmy się już nawet hitów, a gry jeszcze nie ma. To Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. A więc Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again, a to wszystko z gry komputerowej GTA 6. Ja sprawdzam tym razem kto, albo co jest dzisiaj waszym numerem 1. Okazuje się, że to może być na przykład szef. Dawid nagrał się na eskowym Messengerze, zobaczcie, posłuchajcie właściwie.
1: Nie, moim numerem 1 jest mój szef Grzesiek, który jest moim partnerem flotowym i też moim szefunciem. Pozdrawiam cię, Grzesiu. Mam nadzieję, że to słuchasz.
0: Coś mi mówi, Dawid, że ktoś tutaj, ktoś z naszej dwójki walczy o podwyżkę. Ja trzymam kciuki i jak coś, to powiem jakieś dobre słowo szefowi. Dawid się nadaje.
2: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: To będzie ostatnia reklama.

Rudimental, Kality, All I Know, 118 minut przed 19. Słuchajcie, naukowcy odkryli, co trzeba zrobić, żeby zmniejszyć stres związany z pracą. I teraz uwaga, bo to wcale nie będzie żart. Otóż trzeba jechać na urlop. Serio. Ale teraz jeszcze tak bardziej serio. Chodzi o to, że według nich, według naukowców, jeżeli urządzimy sobie takie wakacje, nawet króciutkie, króciusieńkie, co 2 miesiące, to będziemy zdecydowanie mniej zestresowani pracą. Ja to całkiem rozumiem, tylko co zrobić z tym stresem przed zapytaniem szefa o takie wolne co 2 miesiące? Radio SK. Tego nie przemyśleli.

Back to Yours. To jeszcze cały czas nowość. Ale on nagrał ten hit, a my zagraliśmy go świeżo po premierze, bo przecież wszystkie hity zaczynają się w nocy z czwartku na piątek. Co tydzień gramy wam najnowsze kawałki od razu po premierze. Od razu po północy, gdy tylko te utwory się ukazują. A co? A w temacie nowości, no to warto zostać z Eską, bo zaraz zagram wam coś, przy czym swoje palce maczał David Guetta. I to cały czas coś nowego.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
12: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.
14: Muzyką się żyje.
15: Eurowizja Junior coraz bliżej, a nasze notowania rosną. Wiktor Sass ma powody do radości w głosowaniu fanów juniorskiej Eurowizji. Nasz reprezentant zajmuje drugie miejsce. Więcej o tym piszemy na sk.pl. Wiktor Sass na konkursie wystąpi z piosenką Gravity. Artysta ma prośbę do słuchaczy Radia SK. O tak.
16: Trzymajcie kciuki, głosujcie na oficjalnej stronie Eurowizji Junior i wysyłajcie SMS-y podczas transmisji. Liczymy na was bardzo mocno i co? Do zobaczenia na Malcie.
15: Finał Eurowizji Junior już 24 października. W przeciwieństwie do dorosłej Eurowizji każdy kraj może głosować na swojego reprezentanta. Cały wywiad z Wiktorem Sassem znajdziecie na sk.pl. Znamy kolejne gwiazdy, które wystąpią na przyszłorocznym openerze. Do line-upu festiwalu dołączyła m.in. Ellie Goulding. To artystka, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. W Esce gramy takie jej hity jak Love Me Like You Do, Burn Lights czy jej współpracę z Marshmello, Calvinem Harrisem i Illenium. Na openerze także grupa 5 Seconds of Summer, zespół, który możecie znać chociażby z hitu Youngblood. Do Polski wrócą również legendy muzyki elektronicznej The Chemical Brothers, a także Adela, artystka ze Słowacji, o której ostatnio robi się coraz głośniej. Ci artyści dołączyli do ogłoszonych wcześniej Sombra czy Raya, a opener odbędzie się w Gdyni od 30 czerwca do 3 lipca. Wschodząca gwiazda polskiego rapu dotarła na szczyt. Numerem 1 ostatniego notowania gorącej 20 Radia SK jest kawałek Deli Supreme, za którym stoi MJ.

Deli. To młody raper, który nawija m.in. o życiu na emigracji w Nowym Jorku. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła szwedzka ekipa Swedish House Mafia i Likely z hitem Happiness is so sad. Podium zamykają zdobywcy bursztynowego słowika na festiwalu w Sopocie, czyli Kuba i Kuba ze swoim nowym hitem Chłopaki. Cała gorąca dwudziestka czeka na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie listy w każdy piątek po godzinie 17. Uwaga, mam straszną ciekawostkę. Według nowych badań nasz układ słoneczny może rozpaść się wcześniej niż sądziliśmy. Ale to nadal jeszcze 6 miliardów lat. Więc mamy czas na imprezkę. Mati Fuczyło, cześć. Zalia, tylko kochaj mnie, tak zaczynamy. Na czasie. Dwie minuty po 19:00.

0: BPM to Kizo i Bledka.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ten hit zagrałem wam już prawie 12 minut po 19, ale teraz wszystkie hity zaczynają się w Esce. Jesteśmy znani z tego, że wyszukujemy dla was najlepsze nowości i nie inaczej będzie tym razem. A przygotowałem coś klubowego. Dziś w nocy przed nami Esca Live Remix, to nasza kultowa audycja. W nocy najlepsi DJ-e świata przejmą antenę Radia Esca i zagrają swoje sety. O północy James Hype, później będzie też Hugel, ale wcześniej. Już teraz wyjątkowo mocne połączenie, można się rozgrzać klubowo. Będzie Marlon Hofstadt, będzie David Guetta. Oni wypuścili kawałek Korap. Posłuchajcie, bo jest jeszcze cieplutki, prosto z fabryki.

0: jeszcze mogę powiedzieć, że my już na Morence? To Morena, Spectrum w Radiu SK, 27 minut po 19. Ale bardzo chciałbym o tej 19.27, 28 już prawie, ustalić jedną rzecz. Co robi się w sobotę o tej porze? No bo wiecie, to jest już godzina, która pasuje do tego, aby urządzić sobie małą imprezkę. Albo i dużą. A może ktoś właśnie teraz zaczyna w moim akompaniamencie? Albo może dzisiaj odpoczywacie? A może ktoś dzisiaj dzielnie pracuje? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Może na przykład chcecie pozdrowić taksówkarza, który teraz wiezie was do znajomych. I szybciej dzięki temu dotrzecie. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkie osoby w taksówkach, które właśnie teraz spotkały się w lusterku wzrokiem z taksówkarzem. Strzelam, że ktoś taki jest. Trzymam kciuki za wszystkie wasze misje. W każdym razie dajcie znać, co robicie. Wyślijcie głosówkę na eskowym Messengerze. Warto, bo mam nagrody. I hity na czasie też mam. Chapel Roan to już za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny!
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Sponsorem programu jest Heron Finance z Tarnowa, właściciel serwisu problemyfinansowe.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W ten weekend. Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: I po reklamie.

0: to nie wracasz.
1: Trzech raperów, jeden kawałek. A nazywa się Plan B, to PZ, Mata i Kaz, bałagany 18 minut przed 20. Sprawdzam, co robicie właśnie teraz. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Przemek to zrobił między innymi.
2: Cześć, Eska.
1: Cześć.
2: Jest 19.29, ja właśnie zaczynam szpaklowanie progu w samochodzie po spawaniu.
1: O, ale jak coś, to nie bity, prawda? Oskar też się nagrał.
3: Ja, Eska, ogólnie to spotkałem się wzrokiem sam ze sobą, bo sam jestem taksówkarzem i właśnie wyjechałem do roboty. Pozdrawiam.
1: No to w takim razie powodzenia w pracy, dobrej zabawy. Jeszcze Ela.
4: A ja właśnie zerwałam z dietą i robię pizzę na grubym cieście. Pozdrawiam.
1: Ela, po uśmiechu w głosie wnioskuję, że to wcale nie był szczęśliwy związek, więc gratuluję decyzji. I smacznego życzę.

0: Lizzo, Taylor Swift to Patient Zero. Słuchajcie, bo przed chwilą dostałem plan na idealny wieczór od Julii.
1: Cześć SK, ja teraz jedę autem i słucham Radia SK!
0: Radio SK! I bardzo dobrze!

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrawki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrawka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: I po reklamie.
4: SGA Tarnów. Na czasie.
5: Michał Reszczyński, zapraszam. Tarnów z perspektywy złotego Meleksa to już ostatni dzwonek. Jeszcze tylko jutro możecie wskoczyć na pokład elektryka. Start o 10, 11.45, 13.30 i 14.45 spod Tarnowskiego Centrum Informacji przy Rynku 7. Każdy kurs trwa blisko 75 minut. Z kolei Tarnowski Teatr ma coś dla najmłodszych. Rusza Mała Talia, a na początku spektakl Hamlet już 18 października. Będzie też okazja, by zajrzeć za kulisy teatru podczas specjalnych warsztatów.
6: Muzyką się żyje.
7: Bydgoszcz doceniła BDOSA 2115. To rodzinne miasto rapera, które właśnie znalazło się w gronie ludzi szczególnie dla niego zasłużonych. Podpis BDOSA trafił do bydgoskiej Alei Autografów przy ulicy Długiej, a sam raper zapewnił, że nigdy nie splami imienia swojego miasta. Bydgoszcz często pojawia się w tekstach BDOSA. Raper często też chwali się, że z tego miasta pochodzi. Lato się skończyło, ale sezon na imprezki zdecydowanie nie. Przed nami kolejny przystanek naszej eskowej trasy koncertowej SK Music Tour. 14 listopada widzimy się nad Bałtykiem. Zapraszamy do hali Millennium w Kołobrzegu. Tam będzie rządził rap. Na scenie wystąpią m.in. Young Laosia czy Fukaj, a bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży. Szczegółów szukajcie na sk.pl. Fani Dawida Kwiatkowskiego mają czego słuchać w jesienne wieczory. Ostatnio ukazała się nowa płyta tego artysty pod tytułem Południe. Dawid jest dumny nie tylko z zawartości, czyli nowych utworów, ale też z formy wydania albumu, bo ukazał się m.in. na winylu.
8: To mój pierwszy raz. Pierwszy raz od razu trzy okładki, czyli w sumie to trzy winyle. To jest właśnie taka idealna płyta chyba pod gramofon, więc dlatego też od razu wiedziałem, że muszę wydać też ją na winylu i nie ograniczać się tylko do CD.
7: Album Południe zawiera m.in. hit Później ci opowiem nagrany z Margaret. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Fani Sanach zacierają ręce. Artystka zapowiedziała drugą część koncertowej płyty winylowej. Kilka tygodni temu wydała krążek zawierający nagrania z zeszłorocznych koncertów na PGN Narodowym. Tam pojawiło się 6 kawałków w wersji live. Teraz artystka zapowiedziała część drugą. Na kolekcjonerskim winylu pojawi się 5 piosenek, które zostały nagrane w czasie występu na Narodowym. Album dopełni jeden z nowych singli, hit ITP ITD. Premiera krążka 30 października. Ale o 20:00 teraz, a więc nie trzeba na nic czekać, startuje imprezka. A właściwie ona trwa, a ja mam dla was kilka świetnych hitów. Będzie Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie Daria Zawiałów, będzie Miley Cyrus i ja też jestem. Mati Fuczyło, cześć!

Vance Joy i Riptide w Esce, 14 minut po 20. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dokładnie tak jest. Gramy je wam jako pierwsi w nocy z czwartku na piątek, kiedy to te hity się ukazują, ale teraz również w weekendy mamy dla was wszystko to, co nowe i wszystko to, co dobre. Mam pytanie, czy ktoś z was lubi klubową muzykę albo na przykład house? Jeżeli lubicie klubowe brzmienia, to dziś o północy koniecznie słuchajcie SK Live Remix. Właśnie wtedy James Hype, a później także Hugo, oni przejmą naszą antenę ze swoimi setami, ale wcześniej rozkręcamy się już teraz. Clooney, Prosby i Christian Henry, oni nagrali kawałek Good Girl i myślę, że na pewno wam się spodoba.

0: O nich ostatnio jest bardzo głośno, to Temple City Reverse Psychology. A teraz będzie o zawodach, które mógłbym wygrać. Ale się nie zgłosiłem. W Japonii odbyły się zawody w spaniu, słuchajcie. Trzeba było zasnąć na 1,5 godzinki i wygrywała osoba, która według naukowców zapadła w taki najlepszy, najbardziej jakościowy sen. Warto, bo do wygrania było 50 tysięcy złotych i to ponad. No czyli mowa jest srebrem, milczenie złotem, a sen 50 tysiącami. O, ja idę spać.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz.

0: To Talking Buddy i Tablo. Wyobraźcie sobie, że słuchacie tego hitu na słuchawkach, w samolocie, lecąc gdzieś w nieznane. W nieznane, bo przed nami odloty ściśle tajne. Cały czas zbieramy ekipę. Pytanie brzmi tylko, kto chce polecieć z nami? W skrócie chodzi o to, że wiadomo kiedy i wiadomo z kim polecicie, ale nie wiecie dokąd. Ja mam małą podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, ma coś wspólnego z Poznaniem.
0: Zgłoszenia znajdziecie w apce Radia SK i to za darmo. Ale dokąd lecicie, to dowiecie się dopiero na lotnisku. A my gramy. Perdon, Nicky Jam i Enrique Iglesias.

0: Autopromocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.
8: SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński. To będzie prawdziwa podróż bez walizki. 22 października w Tarnowie będzie można obrać kierunek Afryka Zachodnia. W czytelni czasopism Ina Augustyn Pietryka i Renata Paskoturek opowiedzą o ceremonii wudu i niezwykłych zwyczajach. Start o 18:00. Wstęp tradycyjnie wolny. A najmłodsi wskakują do świata przygód skarpetek. 31 października w kinie Marzenie kolejne rozmarzone poranki. O 11:00 zabawne filmowe historie. Nie zabraknie zabaw z animatorami. Będzie kolorowo i wesoło.
10: Muzyką się żyje.
11: Bambi łączy siły z BDSM 2115. Artyści nagrali wspólny kawałek Cyrk. To zapowiedź nowego krążka Bambi pod tytułem B. Premiera w najbliższy piątek, a wspomniany kawałek Bambi i BDS-a zagraliśmy w Radiu SK jako pierwsi już w momencie premiery. Co tydzień w nocy z czwartku na piątek udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Mamy dla Was specjalny program z nowościami. Artyści bardzo często wypuszczają nowe numery właśnie w nocy z czwartku na piątek, a najlepsze nowości od razu trafiają na naszą playlistę. Dlatego odpalajcie Radio SK w każdy czwartek po 23:00. Zapraszam w swoim imieniu. Królowa polskiej sceny zdradza swoją receptę na długowieczność. Maryla Rodowicz ma 80 lat i ciągle jest w formie. Cały czas koncertuje, ogłosiła nawet trasę koncertową, a w rozmowie z Eską zdradziła, jaki jest sekret.
12: Wysypiam się i mało jem. Jem właściwie mi śniadanie i już potem nie jem. Ale moje śniadanie wypada o 13:00.
13: A ulubione śniadanie?
12: No niestety podsmażam chlebki na maśle. I to jest moja zguba. Może być nawet twarożek, może być szyneczka. Mało jeść, dużo pracować. O.
11: Maryla Rodowicz na przyszły rok zapowiedziała dużą halową trasę koncertową pod hasłem Ostatni tak wielki bal. Zagra w Warszawie, Katowicach, Gdańsku i Krakowie. Na scenie mają pojawić się artyści młodego pokolenia, m.in. Julia Wieniawa. Czechy nie wezmą udziału w Eurowizji. Nasi sąsiedzi wycofali się z przyszłorocznego konkursu. Nie będą go też transmitować. Powodem są cięcia budżetowe u czeskiego nadawcy. Więcej o tym przeczytacie na sk.pl. Polska zadeklarowała chęć udziału w Eurowizji w Bułgarii. Telewizja publiczna zaczęła już przyjmować zgłoszenia artystów, którzy chcieliby reprezentować nasz kraj. Swój utwór można zgłosić do 15 listopada. Damiano David i Dove Cameron pokazali zdjęcia ze ślubu i hucznego wesela. Ceremonia w Sienie odbyła się 24 września. Teraz do sieci trafiły zdjęcia młodej pary. Zobaczycie je na sk.pl, a Damiano Davida możecie regularnie usłyszeć się w Radiu SK.
0: Impreska.
1: Impreska.
11: Ale nie tylko jego i mam ku temu dowody. Oskar Sims, W&W, Mrozy i Kacperczyk, Bauza, Roxy, Andrea Bocelli, Keki Perry i Kuba.

Między innymi ich zagram wam już teraz, 2 minuty po 21:00, to jest imprezka, no to rozkręćmy ją na dobre. Mati Fuczyło, cześć! A zaczyna bez końca Oskar Sims.

to Bauza i Magnetic. 14 minut po 21, a wiecie, że dziś w nocy jest opcja na zobaczenie zorzy polarnej? Wszystko zależy od pogody, ale w niektórych miejscach można wypatrywać jej podobno już nawet teraz. Więc jeżeli macie warunki, które mogą wam na to pozwolić, czyli po prostu widać horyzont, to warto spróbować nawet teraz i rozejrzeć się, bo jak się okazuje, nie trzeba lecieć na północ, mamy zorzę w domu. Byle tylko się nie okazało, że to sąsiad zrobił imprezę i świeci lampkami po niebie.

Eben, Easy Bizu i All of My Love. I 28 minut po 21:00 to jest Eskowa Imprezka. Mati Fuczyło, cześć. Przed chwilą napisał do mnie na eskowym messengerze Marcin, cytuję, słuchajcie: na ilu ja dzisiaj imprezach byłem? Szkoda tylko, że jako kierowca. I wysłał zdjęcie taksówki. Tyle imprez jednego dnia i żadnego kaca, no to jest zawodowiec. Mans, Zelmer Law i Heroes to już za chwilę w Esce.

Tylko Ed Sheeran i jego złe nawyki. Czyli Bad Habits, ale teraz będzie o złych nawykach shopów. W Stanach Zjednoczonych jest, słuchajcie, taki jeden konkretny samochód, który stał się dość popularny. Chodzi o taką ciężarówkę, van, trochę pick-up, od Ilona Maska w każdym razie. I ona ma taki zakrywany bagażnik od zewnątrz. I wiecie co? Shopy zaczęły się dobierać do tych samochodów, do tych bagażników, bo mylą je ze śmietnikami. Mam wrażenie, że projektanci nie są zachwyceni takim skojarzeniem. Lady Gaga i Paparazzi.

To lecimy wysoko. Fly High, Toby Romeo. 4 minuty zostały do 22:00 i z kolei 2 godziny zostały do SK Live Remix. O północy startuje nasz kultowy program, w którym to DJ-e, najlepsi światowi DJ-e przejmują antenę Radia SK i grają swoje hity, grają też swoje sety. Dziś o północy James Hype, potem będzie też Hugo, a i tak w każdą sobotę, ale też w każdy piątek, więc warto być, warto słuchać, a jeżeli klubowych hitów wam mało i to ciągle mało, to odpalajcie aplikację Radia SK, tam 24 godziny na dobę można słuchać SK Live Remix. Mamy dla was całą playlistę. Jest tam też rapowa playlista, jeżeli jesteście na przykład fanami Rap 20. Jest tych opcji naprawdę dużo. Matif uczyło, dzięki wam za dziś, ale to nie znaczy, że muzyki już nie będzie. Będzie Temper City, będzie Keanu Silva, będzie Tame Impala. To już za chwilę. No to co? No to cześć!

0: Reklama.
1: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
2: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
3: Osiągnięcie jubileuszowe byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
2: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
3: Poleca Radio SK.
4: I po reklamie.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.